Swagger to the flow now, ooh. Oops. Spurs. To the flow now, ooh.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: No i co my tutaj dzisiaj mamy? O poranku niestety mgły. W tej chwili jeszcze cały czas te mgły ograniczają widzialność do 200 metrów. Dzisiaj za to, jak już się podniosą, to będziemy mieć zachmurzenie umiarkowane, po południu również małe. No i ciepło do 20 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni, a ciśnienie nadal wysokie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła 6. Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Uwaga na gęste mgły w większości kraju. Alerty pierwszego stopnia. Płonie magazyn ze sprzętem AGD w Słubicach w Lubuskiem. Ciąg dalszy piłkarskiego maratonu. Biało-czerwoni zagrają dziś z Bośniakami. Dorota Wardecka. To kolejny poranek z gęstymi mgłami w większości kraju, bo w 14 województwach obowiązuje jeszcze przez 4 godziny alert najniższego, pierwszego stopnia. Widoczność lokalnie może spaść poniżej 200 metrów. Ostrzeżenie IMGW nie dotyczy Pomorza, Warmii i Mazur. Duży pożar hali magazynowej w Słubicach. Ogień objął obiekt, w którym znajdował się sprzęt AGD, w tym urządzenia zasilane bateriami. Kiedy pierwsze zastępy dojeżdżały na miejsce, pożar był już w pełni rozwinięty.
5: Biorąc pod uwagę to, że lokalizacja jest poza miastem, najbliższe zabudowania to jest odległość kilku kilometrów, nie ma zagrożenia przede wszystkim dla mieszkańców. Mimo to na miejscu pracują specjaliści z grupy chemiczno-ekologicznej, którzy na bieżąco monitorują powietrze.
4: Mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej. W chwili wybuchu pożaru w hali nikogo nie było. Na razie nie wiadomo, jakie były przyczyny wybuchu ognia. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż w piątek. Od soboty znów działa rządowy program Ceny Paliw Niżej. A na stacjach paliw dyskusja, komu zawdzięczamy obecne obniżki i wcześniejszy ich brak.
6: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
7: Aby dawno powinny spać. Jakby rząd by opuścił ceny, wie pan. Niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
8: Te ich przepychanki to wszystko. Jeden lepszy od drugiego, więc na to nie zwracam uwagi.
4: W czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która według rządu pozwala zrekompensować budżetowi państwa wydatki związane z obniżką cen. Karol Nawrocki skierował jednocześnie przepisy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym. A przypomnę, że jeszcze dziś za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,73 zł. 98 to wydatek maksymalnie 7,59 zł, a diesla 7,88. Czy jutro będzie drożej czy taniej? Przekonamy się w okolicach południa. Wtedy swoje obwieszczenie o cenach maksymalnych opublikuje minister energii. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numer telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Dlatego serwis przypomina.
9: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
4: Mówi Marzena Łuczkowska-German z wakacje.pl. Serwis zaleca też klientom zastrzeganie numeru PESEL. To już dziś wieczorem nasi piłkarze zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w meczu czwartej kolejki Ligi Narodów. Pierwszy gwizdek o 20:45. Plan jest jeden.
10: O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
4: Mówi bramkarz naszej reprezentacji Marcin Bułka. Przypomnę, ponad tydzień temu w Warszawie w spotkaniu z Bośniakami padł bezbramkowy remis. Na półmetku zmagań w Lidze Narodów Polska z 4 punktami zajmuje 3. miejsce w grupie B4. Prowadzi Szwecja, drudzy są Bośniacy, a ostatni Rumuni. Bezpośredni awans do najwyższej dywizji A uzyska zwycięzca grupy, a drugi zespół zagra w barażach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: 4 minuty po 6, tak sobie patrzę, czy coś się dzisiaj zmieniło, ale nie, jest poniedziałek, tak jak miał być, październik
11: nic się nie zmieniło.
2: Też,
11: oczywiście,
2: jesień,
11: jasne.
2: Tak. I na zimę czekamy.
11: I my jesteśmy też dla was.
2: Pięknie.
11: I to jest fajny poniedziałek, to jest taki poniedziałek, kiedy trzeba Radio Centrum podkręcić zdecydowanie, żeby poczuć, że jest energia, jest moc, jest Marzanna Forysiak.
2: I jest jeszcze Domek Michalak. No i mamy dla was oczywiście świetne kawałki, już szykuje się, Kajgo już nie może.

0: 12 minut po 6, my tak lubimy o poranku sobie policzyć, pomnożyć, pododawać, podejmować.
1: Tak, bo to się,
0: już wszystko mamy.
1: Wiecie, od razu się umysł się rozgrzewa. Nawet jeżeli wam się wydaje, że jesteście śpiący, jak sobie zrobicie szybkie mnożenie, dodacie ile dni zostało, co tak. Już zniknęło.
0: Zwłaszcza jak się nam nie będzie zgadzało.
1: Momentalnie czujecie, że to jest ten moment, kiedy chcecie się podzielić wiedzą z szefem, na przykład ruszać do roboty. No.
0: Tak, to, a że szefie jeszcze 87 dni i urlopik.
1: Tyle zostało do końca roku.
0: Ewidentnie będzie urlop. Znaczy na taki krótki na pewno, bo to wtedy taki specjalny dzień. 278 dzień roku mamy dziś i jeszcze jesień z nami przez 77 dni.
1: No, czyli będzie można się nacieszyć podobno przez ten tydzień jeszcze taką złotą polską, a nie pluchowatą,
0: tak.
1: Deszczową. O, właśnie.
0: Słońce dzisiaj z nami od 6.51. No trochę się spóźni do roboty.
1: Pooperuje do 18.17 pod warunkiem, że się jakieś tam plany nie pozmieniają.
0: Będzie okej. Okay. Długość dnia 11 godzin 26 minut. Proszę sobie to wszystko ładnie zaplanować, bo jeszcze możemy. Cały czas mamy dzień dłuższy od tego najkrótszego, całe 3 godziny i 32 minuty, to no to powiedziałabym bardzo pozytywnie.
1: To lekcję matematyki mamy załatwioną, teraz będzie lekcja muzyki, odrobina dobrego grania i 13 po 6. Dzień
2: dobry. Radio Centrum. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama.
6: Dzień dobry z Kalisza.

0: 21 minut po szóstej, a my oglądamy dla Was kolorową prasę, która od poniedziałku no, ma parę ciekawych informacji.
1: Coś się wydarzyło. Coś się wydarzyło w weekend u Martyniuków chyba. Poważnego. Na tyle poważnego, że Daniel Martyniuk na pierwszej stronie wszystkich tabloidów w Polsce. Pierwsza strona. Wyobraź sobie, co trzeba zrobić w życiu, żeby tak trafić na okładkę.
0: Otóż nazwisko mieć odpowiednie.
1: Daniel Martyniuk zapewnia, że skończył z wybrykami, rzucił picie, przeprasza rodziców, przynosił hańbę i teraz przejrzał na oczy.
0: No powiem tak, i zaczyna trudno od uwierzyć. No. Ale no zobaczymy, to jest kolejny.
1: Jakby to powiedział Zenon, jak do tego doszło, nie wiem.
0: Może będzie kolejna dobra piosenka. Dobra, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w tej chwili, tu i teraz, znaczy tu to nie, ale teraz, Iga Świątek walczy z Doną Bekić, no na razie tak powiedziałabym, nie do końca dogrywa naszej
1: Igi. Ale
0: walczy. My trzymamy rękę na pulsie i ona cały czas tam walczy.
1: Czytam o Arkadiuszu Miliku, który, uwaga, cytuję, relaksuje się po pirackim rajdzie. Ry tam jest w środku, piracki rajd. Złapali go policjanci, tam trochę pędził, a teraz podobno znalazł chwilę na błogi relaks.
0: No myślałam, że będzie też jakieś ewentualnie już wyznanie, że on już nigdy więcej, że to taki jakiś dobry dzień dzisiaj dla takich ludzi, ale no nie ma tak. No dobra. 83-letni Jan Englert, uwaga, pozamiatał w Tańcu z Gwiazdami. To był podobno najbardziej wyczekiwany moment rodzinnego odcinka. Helena Englert zaprosiła na parkiet swojego słynnego, legendarnego tatę. No, owacje na stojąco. Salwy śmiechu. Co tam się działo? Można zobaczyć zdjęcia, proszę bardzo.
1: No to w takim razie zaglądajcie do porannej prasy kolorowej. Tam zawsze ciekawe tematy, można liczyć na dziennikarzy. Centrum Radio Centrum. Dzień
2: dobry. Reklama. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42. Reklama.
3: Muzyka, jaką lubisz, od samego rana.

0: Miejskiego.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Informacje dla kierowców.
3: Kierowcy, uwaga na poranne utrudnienia. Zaczynamy od Kalisza. Na ulicy Romańskiej ruszył remont. Na razie znaki, pachołki i ciężki sprzęt, ale na razie te pierwsze dwa miesiące na odcinku od Rzymskiej do Wenetów nie powinny mocno przeszkadzać w przejeździe. Potem się pojawią kłopoty, ale o tym jeszcze troszkę. Całość ma potrwać 2 lata, więc możemy się do tego remontu przyzwyczaić. Utrudnienie na Zgodnej przy numerze 1A trwają prace wodociągowe, a z kolei na Dobrzyckiej rozpoczął się kolejny etap przebudowy. Zamknięty jest odcinek od ronda Dobrzyc do ulicy Szapoczni. Na Skalmierzyckiej między Nowym Światem a Handlową obowiązuje jeden kierunek ruchu. Wjazd od strony handlowej jest zamknięty poza pojazdami budowy. Teraz przenosimy się do Opatówka. Krajowa 12 w stronę Kalisza. Tutaj trwają intensywne prace, ruch wahadłowy, korki, szczególnie w rejonie centrum Opatówka. No i oczywiście można wybrać jakieś alternatywy, czyli trasy przez Chrzałę, Borów, Tłokinie i Nędzew. W Ostrowie remont ulicy Wrocławskiej, są zwężenia, ograniczenie prędkości. No i wahadło, które obowiązuje także na krajówce numer 36 w stronę Krotoszyna w Pleszewie, przebudowywana ulica Kazimierza Wielkiego. I jeszcze uważajcie na S11 na obwodnicy Kępna. Tu obowiązuje wahadło, ograniczenie do 40, a do końca listopada zamknięty odcinek drogi Janków pierwszy Grodzisk, w tym most na Prośnie w Bogusławiu.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
5: Tymczasem na koniec 2025 roku okazuje się, w Polsce zarejestrowanych było ponad 24 miliony samochodów osobowych. To 652 auta na każde 1000 mieszkańców, czyli statystycznie jednym autem osobowym w Polsce podróżują nawet mniej niż 2 osoby.
3: No całkiem nieźle. To sobie pomyśl, ile osób dzisiaj przyjechaliśmy do radia.
5: A to statystycznie, za statystyka lubi kłamać.
3: A statystyka, wiadomo.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
3: Za 27 minut 7.

0: Reklama. Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
1: Zakupy tylko w Społem. Danone Actimel 4x100 gramów o smaku truskawki lub wieloowocowe za 7,99. Wybierz Społem.
0: Reklama.

0: urodzeni.
1: 5 października, te osoby, które tego dnia przyszły na świat, są bardzo wrażliwe, miłe, mają talent artystyczny, jednak często brakiem wiary we własne siły.
2: Aj, zdarza się, zdarza. Jeśli chodzi o te osoby, to nie lubią konfliktów i często dla spokoju podporządkowują się zdaniu innych.
1: Chętnie pomagają innym, są wyrozumiali wobec cudzych słabości.
2: Mają powodzenie w miłości, są uczuciowi. Nieco problemów czasami w tej miłości z powodu uczuć jest.
1: Wedle tradycji powinni wystrzegać się nałogów.
2: Mają szczęśliwą cyfrę, 7.
1: Kawień szlachetny to perła.
2: A sprzyjający wam znak zodiaku?
3: Ryby.
1: No dobra, to teraz sprawdzamy, któż dziś mógłby świętować 5 października. Między innymi urodził się Andrzej Zieliński, kompozytor, pianista, wokalista zespołu Skaldowie, rocznik 1944.
2: 7 lat później, w 51 na świat przychodzi Bob Geldof, irlandzki muzyk, wokalista, pomysłodawca słynnych koncertów Live Aid.
1: 51 również Adam Ferency, aktor, który wystąpił w wielu, wielu pięknych filmach, m.in. Przesłuchanie, Matka Królów czy Jasminu.
2: A w 67 urodził się Krzysztof Kiliański.
1: W 75 z kolei Kate Winslet, brytyjska aktorka nagrodzona Oscarem za rolę w filmie Lektor, ale my ją pamiętamy oczywiście z Titanica.
2: A w 79 jeden z braci, Piotr Cugowski, współzałożyciel formacji Bracia, no i oczywiście syn pana Krzysztofa.
1: Wszystkiego, wszystkiego najlepszego, specjalnie dla was, coś, co was na pewno pięknie obudzi, no i zapewni wam dobry dzień. Wake me up before you go.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za 6 minut będzie godzina 7, mgły w całym regionie i w całej Polsce. Będziemy o tym mówić w wiadomościach, ale także o tegorocznej nagrodzie literackiej Nike, bo to ważny moment zawsze w roku.
2: Kto wygrał, kto został laureatem, o tym już za kilka minut w wiadomościach o godzinie 7.
3: Reklama.
4: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
3: Reklama.
0: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: No jaka dzisiaj pogoda, poranko, na razie mglista, ale później ma być naprawdę bardzo, bardzo pięknie. Pozostajemy w zasięgu rozległego wyżu Borchert z centrum nad Białorusią, rozciągającego się od Atlantyku aż po wschodnią i północno-wschodnią Europę. Powietrze polarne do nas sobie płynie, dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, o poranku mgły, ale później będzie słońce, tak obiecują synoptycy, maksymalnie dziś na termometrach w regionie do 20 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 7. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Strażacy opanowali pożar hali magazynowej w Słubicach. Uwaga na mgły, mogą ograniczać widzialność w większości regionów. Powieść Nul Stefana Twardocha z tegoroczną nagrodą literacką Nike. Dorota Wartycka. Pożar jest już opanowany. Płonie hala magazynowa w Słubicach w województwie lubuskim. W budynku składowany był sprzęt elektroniczny, baterie i sprzęt AGD. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Trwa dogaszanie ognia, mówi Arkadiusz Kaniak z lubuskiej straży pożarnej.
4: W tej chwili sytuacja jest pod kontrolą. To, co najważniejsze, nie rozprzestrzenia się, nie ma zagrożenia na budynki, które znajdują się w pobliżu.
3: Na miejscu pracuje też cały czas specjalna grupa chemiczna strażaków, która bada, czy doszło do skażenia powietrza. Nie ma informacji, by było takie zagrożenie. Pożar gasi ponad setka strażaków. Uwaga, kierowcy, jeszcze przez najbliższe godziny w większości regionów gęsta mgła może ograniczać widoczność nawet do 200 metrów. Policja apeluje o rozwagę na drogach i zdjęcie nogi z gazu, mówi Izabela Wypychowska z łódzkiej komendy.
5: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
3: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają. A od weekendu znów obowiązuje rządowy program Ceny paliw niżej, kierowcy zadowoleni.
6: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę, i tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
7: No pewnie, że jest lepiej.
3: Do dziś włącznie maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum E-Zdrowia zakupiło cyberkaretkę. Ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum E-Zdrowia.
8: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
3: Koszt cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Jak podkreślają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. Jest reakcja polskiego MSZ-u na rosyjskie ostrzeżenia wobec zagranicznych dyplomatów przebywających w Kijowie. Moskwa wydała wczoraj komunikat, w którym odradza obcokrajowcom i członkom misji dyplomatycznych pozostawanie na Ukrainie z powodu zapowiadanych systematycznych ataków na cele wojskowe w Kijowie i innych ukraińskich miastach. Polskie MSZ zapewnia, że nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu ambasady w Kijowie, a także, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę oraz, że próby zastraszania Europy i osłabienia wsparcia dla Ukrainy nie przyniosą rezultatu. Podobne oświadczenie wydała ambasadorka Unii Europejskiej na Ukrainie. Szczepan Twardoch został laureatem Nagrody Literackiej Nike za powieść Nul. To książka o wojnie na Ukrainie. Bohater powieści, noszący pseudonim Koń, jest polskim ochotnikiem walczącym na Ukrainie.
9: To nie jest powieść, która walczy o coś. To jest powieść napisana po to, żeby mówić prawdę, bo ja wierzę, że od tego jest literatura. Nie mówię tego dlatego, bym ja w tę sprawę nie wierzył, bo ja w tę sprawę bardzo wierzę dalej, znaczy wierzę w sprawę zwycięstwa Ukrainy.
3: Nagroda Literacka Nike została przyznana po raz 30, a została ogłoszona wczoraj wieczorem w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Jest życie bez Cristiano Ronaldo. Portugalia wygrała kolejny mecz w Lidze Narodów po tym, jak CR7 obrażony opuścił zgrupowanie. Tym razem pokonała Norwegię 2-1 i jako pierwsza zapewniła sobie awans do ćwierćfinału. Kolejny raz niespodziankę sprawiła Grecja, remisujące 0-0 z Niemcami. W grupie ma tyle samo punktów, co Holandia, która pokonała Serbię 2-1. A dziś sprawdzimy, czy jest życie bez Roberta Lewandowskiego. Polska bez swojego kapitana o 20:45 zagra na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. Hubert Hurkacz zagra dziś o finał turnieju w Pekinie. Wczoraj w ćwierćfinale pokonał Karena Khachanova 7-6, 6-2.
10: Bardzo się cieszę ze świetnie zagranego meczu z Karenem. Był to bardzo wymagający mecz i na pewno grałem bardzo, bardzo solidnie i bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale. Powoli wszystko idzie w dobrą stronę.
7: Rywalem Hurkacza w półfinale będzie dziś Australijczyk Alex de Minaur. Mecz zacznie się o 9:00. Brytyjczyk Elfyn Evans po raz pierwszy w karierze został rajdowym mistrzem świata w WRC. Miał sporo szczęścia, zakończył rajd Sardynii na 5. miejscu, a szansę na tytuł miał w tej sytuacji inny kierowca Toyoty Oliver Solberg, który był najszybszy. Szwed na przedostatnim zakręcie ostatniego, dodatkowo punktowanego odcinka specjalnego popełnił jednak błąd, który kosztował go mistrzostwo. 11. miejsce w rajdzie, ale 3. w kategorii WRC 2 Challenger zajął Kajetan Kajetanowicz.
11: Kończymy bardzo trudny, bardzo wymagający atmosferze. Było bardzo gorąco, sporo kurzu. Mam nadzieję, że wyglądało to spektakularnie. Jesteśmy na bodajże 3. miejscu WRC 2 Challenger. Myślę, że po rocznej przerwie na szutrach nie ma się czego wstydzić. Oczywiście chcemy trochę więcej, ale jak zawsze na każdym rajdzie dało się coś zrobić więcej.
7: Pierwotnie sezon miał zakończyć w listopadzie rajd Arabii Saudyjskiej, ale z powodu sytuacji na Bliskim Wschodzie został odwołany. Pierwsze w tym sezonie Formuły 1 zwycięstwo Red Bulla i Maxa Verstappena. Holender wygrał przeniesioną do Malezji Grand Prix Bahrainu. Coraz bliżej pierwszego w karierze tytułu jest Włoch Kimi Antonelli, który był drugi, bo jego partner z Mercedesa George Russell miał awarię na 4 okrążenia przed metą. Trzecie miejsce na torze Sepang zajął Lewis Hamilton.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: No, to teraz będzie jedna z fajniejszych wiadomości dzisiaj. Przed nami miły początek tygodnia, bo trudne aspekty planet już za nami.
12: O, ja coś czułem, że tam w weekend się to tak poukładało, w sobotę, niedziela. Czułem te planety. Że wszystkie te aspekty tak, już, tak są tak, tam.
2: No
12: odchodzą.
2: I bardzo fajnie. Mamy cię liczyć na duży przypływ optymizmu, a różne spotkania okażą się udane. Dzisiaj w ogóle wszystko mamy fajnego robić, bo mamy być śmiali, aktywni, odpoczywać. No, całkiem fajny dzień.
12: Wyobraźcie sobie, że to już widać w naszej wielkiej radiowej kuli do wróżenia, a więcej kwadrans po 7 w horoskopie.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama. Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Okazja, złote i srebrne łańcuszki wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro.
1: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
0: Reklama.

0: Media Centrum.
1: Baranie, poczujesz, że masz mnóstwo sił, a twoje pomysły nie mogą dłużej czekać. Energicznie zabierzesz się za wszystkie zaległe sprawy z ubiegłego tygodnia, nawet wyznaczysz sobie jakieś nowe cele. Księżyc sprzyja podejmowaniu mądrych decyzji, które dotyczą twojej przyszłości.
2: Drogi byku, będziesz w bardzo dobrym nastroju. Posłuchasz opowieści o egzotycznych krajach i szalonych przygodach. No i też ci się zachce. Sam prawdopodobnie szybko zaplanujesz wyprawę.
0: Bliźnięta.
1: Choć to dopiero początek tygodnia, ale to nikt nie zmusi cię do dodatkowej pracy. Księżyc sprzyja nauce, rozwojowi i poszukiwaniu nowych inspiracji. Wiadomości od przyjaciół rozczulą cię i sprawią, że poczujesz się bezpieczniej w różnych relacjach.
2: Raku, będziesz roztargniony. Powinieneś nieco bardziej uważać na szczegóły różnych spraw, a także pilnować kluczy, haseł i ważnych dokumentów. Ktoś dzisiaj będzie dramatyzował, ale ty nie dasz się wplątać w żadne intrygi.
1: Lew za to będzie bardzo towarzyski, wyjątkowo zgodny. Chętnie wybaczysz urazy i dogadasz się z kimś, kto dotychczas przy byle okazji krytykował twoje plany. To może być udany początek dłuższej współpracy. Po południu warto wybrać się na zakupy, zwłaszcza te związane z modą i urodą.
2: Droga panno, będziesz bardziej niż zwykle uczuciowa. Byle drobiazg wywoła silne emocje. Rozwiązania zagadek poszukaj w przeszłości, a znajdziesz wyjaśnienie. Popołudnie będzie sprzyjać rozrywce.
1: A waga ma przed sobą bardzo dobry dzień. Chociaż postaraj się choć trochę odpocząć. Twoje pragnienie przygód może dziś okazać się tak silne, że trafisz w niezwykłe miejsce i poznasz ludzi z zupełnie innych kręgów. Miłości masz dzisiaj duże powodzenie.
2: Skorpionie, będzie ci zależało, aby zapanowała dobra atmosfera i zaczniesz działać dla wspólnego dobra. Dziś szybkie porządki, błyskawiczne przemeblowanie to twoja specjalność, więc nie powinno być problemu. Jeżeli dziś nie dasz rady zrobić wszystkiego, dokończysz jutro.
1: Teraz coś dla strzelca. Ktoś zarzuci ci, że przesadzasz z wymaganiami, ale machnij ręką na to, co sądzą inni ludzie. Niech żyją swoim życiem. A tobie dziś dzień pomoże spełniać marzenia. Tylko zabierz się do pracy i zrób dzisiaj pierwszy krok.
2: Koziorożcu, przed tobą spokojniejszy dzień. Zajmiesz się życiem emocjonalnym i skupisz na wspomnieniach. Poczujesz także, że sprawy zaczynają się dobrze układać tuż po weekendzie. A wieczorem wyjdziesz na spacer, a jeżeli masz z kim, to także na randkę.
1: W wodniku trudno ci będzie wytrzymać dłużej w jednym miejscu, a praca wydać się wyjątkowo nużąca. Zmień coś w swoim zwykłym rytmie dnia, będzie ci łatwiej działać. Po południu odezwą się znajomi, bez trudu znajdziecie interesujący temat na dłuższą pogawędkę.
2: No i jeszcze ryby, które postanowią dzisiaj nie mieszać się w męczące sprawy. Nawet jeśli pojawią się okazje, trudno będzie namówić na ryzyko albo większy wysiłek. A humor rybki odzyskają po południu wśród przyjaciół i przy dobrym jedzeniu.
0: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
1: Have fun, 18 minut po 7.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Na studiu jest już z nami Agnieszka Walczak, która nam opowie, co ciekawego o godzinie 7.30.
2: Ale najpierw to my sobie powiemy dzień dobry.
1: No
2: sobie,
1: ale to oczywiście.
2: Cześć sobie powiemy. A,
1: tylko ja chciałam, przepraszam, ja chciałam Agnieszkę tu przedstawić, ja się że ona jest.
2: Ja się kulturalnie chciałem zapytać Agnieszki na przykład, czy nie skosztuje kawy, bo kolega zrobił.
3: A to bardzo chętnie, ale po śniadaniu.
2: Ja załatwię u kolegi w takim razie.
1: Tak, małą filiżaneczkę dla ciebie na pewno znajdziemy.
2: A teraz konkret.
1: Proszę bardzo, Agnieszka Walczak.
3: Konkretnie to zmgliście, ledwo trafiłam do pracy.
2: Ale udało się, tak?
1: Dobrze, że mamy rzęsiście oświetlone.
3: Kusiło, żeby zabłądzić.
2: Radiowe neony cię prowadziły, dobrze. 7.30 wiadomości, o czym powiemy?
3: Zaprosimy na wystawę. Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu rozpoczyna ten sezon wystawą fotografii.
2: Galeria Szatnia Kaliskiego MDK-u. Tam będziemy już za moment.
1: Ja chciałam powiedzieć, żeby tak podbudować sportowe serce też coś będzie.
3: Będzie. Dzisiaj dobre wiadomości.
1: No dobre, dobre. Ale to już za chwilkę. 7.30 wtedy szczegóły.
4: Reklama.
5: Zakupy tylko w Społem. Kolian. Jeżyki najeżone bakaliami w czekoladzie 140 gramów, kokonut, klasik lub kafe za 4,99. Wybierz Społem.
6: Wioska Świętego Mikołaja w Skansen Bee.

0: Magię Świąt. Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
1: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
0: Aurelis-znicze.pl.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Oskarcem bez końca. Na zegarze już minęła 7:30, to znaczy, że przed nami wiadomości Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Od pół roku miał znęcać się nad matką, powiemy o wyrodnym synu z powiatu ostrzeszowskiego. Będzie o wystawie fotografii w galerii Szatnia Kaliskiego MDK-u oraz wygranej Ostrowian w Kwidzynie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Od pół roku miał znęcać się nad matką psychicznie i fizycznie. Na szczęście domowy sadysta został zatrzymany. Informacja o 21-letnim mieszkańcu gminy Mikstad, który maltretuje 52-letnią kobietę. Policjanci z komisariatu policji w Grabowie nad Prostą otrzymali 1 października.
3: Policjanci ustalili, że do takich zachowań miało dochodzić od maja tego roku, aż do dnia interwencji. W związku z podejrzeniem stosowania przemocy wobec najbliższej osoby, 21-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie, gdzie pozostawał do dyspozycji prokuratora. Ponadto mężczyzna otrzymał zakaz kontaktowania się z matką w jakiejkolwiek formie, zarówno osobiście, jak i pośrednio, w tym telefonicznie, za pośrednictwem środków służących do porozumiewania się oraz za pośrednictwem osób trzecich.
2: Poinformowała Radio Centrum aspirant sztabowa Magdalena Domerecka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie. Podejrzany o znęcanie się nad matką młody mężczyzna otrzymał też natychmiastowy nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania. Za znęcanie się nad osobą najbliższą grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Nowy sezon artystyczny Galeria Szatnia Młodzieżowego Domu Kultury rozpocznie wystawą fotografii Pawła Patynowskiego Rytmy i Arytmie. Jak zapowiada sam autor, motyw przewodni wystawy zwiastuje spotkanie z silnymi emocjami i nieoczekiwanymi kadrami. Paweł Patynowski to kaliszanin i fotograf. W twórczości wykorzystuje nowoczesne techniki cyfrowe, jak również szlachetne, historyczne, XIX-wieczne metody fotograficzne. Wernisaż odbędzie się w środę 7 października o godzinie 17 w MDK w Kaliszu. Wstęp wolny. Zagrali jak do tej pory najlepszy mecz w sezonie i pewnie wygrali na trudnym terenie w Kwidzynie. Mowa o piłkarzach ręcznych Rebut KPR Ostrowi Ostrów, którzy pokonali tamtejszy MMTS 32-28, prowadząc do przerwy 17-13.
4: Zdecydowanie widzieliśmy, że to, co pokazujemy w pierwszej połowie, to jest bardzo dalekie od tego, na co nas stać. Chyba dwójką skończyła się ta pierwsza połowa. Wygraliśmy ostatecznie 7, więc wygrana druga połowa. To jest coś, co chcieliśmy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Informacje dla kierowców.
0: Mglisty poniedziałkowy poranek, ale spokojnie, zapowiada się słoneczny dzień, tak nam obiecują synoptycy. Na drogach za to może być trochę mniej kolorowo, bo w Kaliszu i regionie nie brakuje remontów, zwężeń, różnego rodzaju problemów. Zaczynamy od Kalisza Normańskiej, już trwa przygotowanie do dużej przebudowy. Mamy znaki, pachołki, ciężki sprzęt, ale na razie przejazd możliwy bez większych problemów. Później dopiero ulica zostanie zamknięta. Zgodna, numer 1A, tuż przy tym numerze utrudnienia związane z pracami wodociągowymi. Przebudowywana także do Brzecka, odcinek od ronda Dobrzec do ulicy Szapocznikow jest zamknięty, a do Pasesji można dojechać od strony ulicy Szapocznikow. Piesi za to mają zachowane przejście. Na Skalmierzyckiej między Nowym Światem a Handlową obowiązuje jeden kierunek ruchu. Wjazd od strony ulicy Handlowej jest zamknięty poza pojazdami budowy. Jeszcze Opatówek na Krajowej 12 w stronę Kalisza. Dużo prac, wahadło, zwężenia, korki mogą zaczynać się już w centrum Opatówka. W Ostrowie z kolei remont na ulicy Wrocławskiej, zwężenia i ograniczenie prędkości. Na Krajówce nr 36 w stronę Krotoszyna również ruch wahadłowy. W Praszewie trwa przebudowa Kazimierza Wielkiego. Tymczasowa organizacja ruchu obowiązuje do 30 października. Droga woj-

0: Ludzka 470 między Skarszewem a Dębem, roboty przy infrastrukturze pieszej, na S11 na obwodnicy Kępna wahadło i 40 km na godzinę, jeszcze gmina Blizanów. Tu zamknięty jest odcinek Janków pierwszy Grodzisk razem z mostem na Prośnie w Bogusławiu. Te utrudnienia mają potrwać do końca listopada.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Za 27 minut 8.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.
7: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rana.

0: To Sting i Przyjaciele, czyli grupa The Police. Kwadrans pozostaje do ósmej, a my teraz zaglądamy do świata AI na moment. Otóż wyobraź sobie, że jedna z restauracji wprowadza algorytmy. To jest taka duża sieć restauracji znana na całym świecie.
1: Algorytmy,
0: które mają sterować cenami na bieżąco wzorem linii lotniczych. Czyli jeżeli ten hamburger akurat w restauracji na przykład w Kaliszu idzie bardziej niż w restauracji w Ostrowie, albo w Los Angeles, albo w Paryżu, to on będzie tutaj u nas wyjątkowo droższy, bo akurat mieszkańcy go kupują. A tam będzie tańszy. O, i będzie trzeba na przykład za tańszymi frytkami pojechać do sąsiedniego miasta.
1: No i na co nam był ten dostęp do internetu i te algorytmy? I
0: o,
1: po co?
0: Proszę. Wyobraź sobie, że to przeniosą do spożywczych na przykład i w południe wchodzisz tak,
1: bać.
0: A tam masło po 20 zł. Pani, bo nam to idzie od rana jak w świeże bułeczki, więc podbiliśmy cenę. Wieczorem będzie po 2 zł.
1: O. Powiem tak, powiało grozą, wiesz. Poczułam się jak na stacji benzynowej jeszcze kilka dni temu.
0: A może wprowadzam jakiś program obniżek, liczymy na to.
1: Reglamentacja.
0: Chodzi o jeden podpis. Duet na rano.

0: Za 7 minut będzie godzina 8. Nasi piłkarze po zwycięstwie z Rumunią, no tak to mamy w zwyczaju, napompowali balonik do granic możliwości, że on się już w ogóle nie mieści w naszych wyobrażeniach. Jesteśmy prawie mistrzem świata.
1: Tak, ale tu jak wiemy, prawie robi bardzo dużą
0: oczywiście
1: różnicę.
0: Oczywiście, tak.
1: Ale czekamy oczywiście na dalsze bardzo przyjemne sukcesy naszych piłkarzy.
0: Tak, liczymy.
1: Z niecierpliwością, no i liczymy. No teraz to już nie mają wyjścia, no muszą powygrywać.
0: Chłopaki dzisiaj grają w Lidze Narodów na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną i potrzebują punktów i to już w ogóle nie ma
1: oczywiście
0: dyskusji.
1: Oczywiście, że tak. 5-0 co najmniej. No,
0: rozpaliliście wyobraźnię kibiców, więc trzeba teraz podążać za tym.
1: Na razie Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Nie wiem, jak to wróży.
0: Zobaczymy. Konkrety w temacie za chwilę w wiadomościach.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
2: Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum Diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermedic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
4: Pasja, talent, miłość do jazzu.
5: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
6: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
5: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
7: Firma Aldom Indeco po 30 latach zamyka działalność. Dziękujemy za współpracę wszystkim klientom i pracownikom. Jednocześnie zapraszamy na całkowitą wyprzedaż z ekspozycji i magazynu. Szafy, fronty, lustra, wydruki. Wszystko za pół ceny. Aldom, Kalisz, Częstochowska 189.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Za oknami mgliście i chłodno. Teraz na termometrach mamy około 10-11 stopni w regionie. Dziś jednak ma być słonecznie. Przed nami kolejny bardzo przyjemny dzień. Mgły ustąpią do południa i zrobi się słonecznie, ciepło. Nawet dziś do 19 stopni w naszym regionie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła 8. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Strażacy wciąż na pogorzelisku po pożarze hali w Słubicach. Groźna choroba w Rosji może chodzić o dżumę płucną. Biało-czerwoni zmierzą się dziś z Bośnią i Hercegowiną. Dorota Wardecka. Przez całą noc ponad setka strażaków walczyła z gigantycznym pożarem hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. Nikt nie został poszkodowany. W budynku składowano baterie i sprzęt AGD. Akcja jest bardzo trudna, bo runął dach hali, co utrudniało wejście do budynku. Strażacy cały czas pracują na pogorzelisku, mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
5: Nie jest zupełnie ugaszony, trwa dogaszanie, zabezpieczanie, przelewanie wody jeszcze gdzieś w miejscach, gdzie ewentualnie mogłoby się rozpalić.
4: Nie było i nie ma zagrożenia dla okolicznych budynków, bo hala stała kilka kilometrów od zabudowań. Nie ma też zagrożenia skażenia powietrza. Oszuści podszywają się pod polskie koncerny paliwowe i kradną dane, ostrzega NASK. Nasilenie takich zgłoszeń ma związek z wprowadzeniem w życie programu CPN. O czym więcej Marcin Starzec.
6: Ceny paliw faktycznie spadły i najlepiej widać to chociażby na stacji w Skołyszynie na Podkarpaciu, gdzie wczoraj nawet mimo niedzieli kolejka była całkiem spora.
7: Jak ostatnio zatankowałem powiedzmy 3/4 zbiornika do swojego auta, to musiałem zapłacić 350 zł, a tak bym zapłacił 200 par.
8: Wie pan, trochę mało, ale dobre i tyle, jak się dużo tankuje.
6: Z obniżki chcą jednak skorzystać nie tylko kierowcy, a także oszuści. Mówiła o tym Klaudia Dobińska z NASK.
9: Po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane. Tam były formularze zachęcające do podania numerów rejestracyjnych auta, danych karty płatniczej, właśnie pod pretekstem aktywacji tej promocji.
6: Ekspertka radzi jedno. Każdą promocję sprawdzajcie na oficjalnej stronie koncernu paliwowego.
4: A maksymalne ceny paliw na dziś to 6 zł 73 grosze za litr benzyny 95 oraz 7 zł 88 groszy za litr oleju napędowego. Około południa poznamy maksymalne ceny paliw na jutro. Mieszkańcy Lubelszczyzny znów dostali alerty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. W przestrzeni powietrznej operowało polskie lotnictwo. Alert RCB został odwołany około 4 nad ranem. Biały Dom monitoruje podejrzenie groźnej choroby w Rosji. 28-letnia pracownica Instytutu Badającego Dżumę miała stłuc probówkę zawierającą patogen. Kobieta zmarła kilka dni później. Blisko 200 osób, które miało z nią kontakt, objęto nadzorem medycznym. Rosyjskie media informują o możliwym przypadku dżumy płucnej, ale tamtejsze służby sanitarne tego nie potwierdzają. Zapewniają, że osoby objęte obserwacją nie mają objawów, a wyniki ich testów są negatywne. Nasi piłkarze zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w meczu 4. kolejki Ligi Narodów. Tymczasem Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku Ligi Narodów, bo będzie pauzował za żółte kartki.
10: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować.
4: Mówi pomocnik Sebastian Trzymański, a mecz dziś o 20.45.
1: Kursy walut.
2: 8:03, a w kantorach o tej porze średnia cena euro to 4 zł 38 groszy, dolar amerykański wysoko 3,92, frank szwajcarski 4,72 i funt brytyjski dziś 5 zł 17
1: groszy. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: Dzień dobry, mówimy tym, którzy właśnie teraz włączyli radio gdzieś w pracy, w domu, w samochodzie, w urzędzie na przykład, też pozdrawiamy.
11: W samochodzie, to można, albo na przykład przy robieniu porannej kawy, zwłaszcza ci, którzy dzisiaj świętują swoje imieniny, bo oni dzisiaj mają taki specjalny dzień. Nawet jeżeli dopiero wstaliście, to pomyślcie, że to właśnie ten poniedziałek.
2: To jest bardzo bogate grono, Bartłomiej, Faustyna, Igor i Rajmund dziś świętują.
11: Jeszcze dorzuciłabym Apolinarek.
2: To ważne.
11: Wszystkiego dobrego dla was.

0: Reklama.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg psylometazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Muzyka i głos.

0: Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest, tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: Radio Centrum. Radio Rano.

0: 22 minuty po godzinie 8 to miała być taka szybka, taka pomysłowa, sprawna akcja, ale niestety skończyło się nie tak.
1: Chodzi o słynną aferę z autem elektrycznym?
0: Dokładnie, słynną aferę, tak. Krakowscy strażacy dostali wezwanie do tej właśnie interwencji. Podczas próby wyciągania łodzi zatonęło sobie auto elektryczne, czyli właściwie zamiast jednej straty to dwie
1: że
0: są. Pan,
1: panowie pomyśleli, że jak już tą łódź trzeba wyciągnąć, to zaczepimy linkę i no pociągnie.
0: Tak,
1: no.
0: Tak po prostu, nie?
1: Ale nie
0: udało się.
1: Nie to tamto pociągnęło i efekt był raczej opłakany w skutkach.
0: Tak, auto sobie popływało przez moment, no ale po takiej kąpieli to już raczej nic z tego samochodu nie będzie.
1: Oj,
0: szkoda,
1: tam. Ja
0: takie
1: myślę,
0: ładne
1: że
0: autko.
1: Nie wierzysz w naszych, nie takie rzeczy w tym kraju już spawano, przekładano, rozkładano i to nadal jeździ i ma się dobrze.
0: Czyli nadal bardzo mocno wierzymy w pana Mariana z tego właśnie salonu, który
1: tego
0: potrafi
1: właśnie
0: zrobić takie rzeczy z autami, że łohoho.
2: Dzień dobry. Reklama. Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Okazja, złote i srebrne łańcuszki wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro.
3: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Reklama.
0: Dwadzieścia cztery minuty po godzinie 8. Ja już za kilka minut wiadomości w Radiocentrum. Takie z najbliższej okolicy. Agnieszka Walczak już wiele na ten temat wie.
4: Wiem. Ostatnio się domagałaś dobrych wiadomości sportowych, teraz też
0: bardzo
4: będą.
0: Poproszę.
4: Poprzednia była wygrana Ostrowa, a teraz będzie wygrana Kalisza, ale będzie coś jeszcze bardzo ciekawego, takiego trochę sportowego, bo powiemy o biegającym boso Kaliszeniu.
0: Dobrze, to tajemnica się wyjaśni już całkiem niedługo, 8.30 szczegóły.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Zbliża się 8:30, a przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od biegającego boso propagatora astronomii. Będzie o ekologicznym wydarzeniu w Krotoszynie oraz wygranej kaliskich szczypiornistów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Pobiegnę boso, tak może sparafrazować piosenkę zespołu Zakopower Radosław Piorska-Lisza. Na co dzień zajmuje się on przypominaniem związanego z miastem, a żyjącego na przełomie XVI i XVII wieku astronoma Karola Malaperta i odkrywa przed Kaliszanami tajemnice kosmosu. A kiedy nie patrzy w planety, zakłada sportowy strój, zdejmuje buty i rusza na biegowe trasy.
3: Ja się specjalizuję w 5 i 10 kilometrach. Biegam boso, chociaż czasem jest to wymagające. Tutaj w Kaliszu nasze trasy biegowe są tak przygotowane, że boso można śmiało je certyfikować. Tak mniej więcej od minus 7 stopni Celsjusza do... I kiedy ten asfalt ma tak około 35-40, wtedy już jest ciężko i trzeba szukać tych białych pasów na czarnym asfalcie, żeby w ogóle wytrzymać. Ale czasem niestety są ścieżki parkowe albo leśne wysypane takim grubszym kamieniem i po tym już bardzo ciężko się biega, więc jak się gdzieś wybieram na jakiś bieg, to zawsze sprawdzam, jaka jest nawierzchnia.
2: Powiedział Radiu Centrum Radosław Pior, biegający boso, propagator astronomii. I tak już biega od 10 lat, chociaż przyznaje, że pierwszy raz był trudny i bolesny, ale teraz ma nawet naśladowanie.

0: było zobaczyć na biegu Ptolemeusza, a regularnie można zobaczyć go w sobotnim Pargranie.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
0: Krotoszyński Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w wydarzeniu Bądź z natury ekologiem, które zastąpiło na kulturalnej mapie Krotoszyna coroczny festiwal o tematyce ekologicznej. Ostatnia, 30. edycja tego drugiego odbyła się w ubiegłym roku.
2: Mamy ciekawą propozycję dla seniorów, ponieważ dzięki dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu możemy realizować projekt Bądź z natury ekologiem. To właśnie w ramach niego odbędą się warsztaty lepienia garnków, które pomogą w prosty sposób i naturalny zadbać o wodę w przydomowych ogródkach i na działkach. To wszystko już 12 października od godziny 9, a więcej szczegółów u nas na stronie.
0: Powiedziała Radiu Centrum Zuzanna Kozina-Bałciak, dyrektorka Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. To tylko jedno z wielu wydarzeń zaplanowanych w ramach Bądź z natury ekologiem. Inne są skierowane również dla dzieci, nastolatków i dorosłych. Są to m.in. konkursy plastyczne i wiedza o lesie, czy warsztaty komponowania naturalnych kosmetyków. Netland MKS Kalisz wygrał w domowym meczu z Handball Stal Mielec, ale to nie było łatwe zwycięstwo. Niemal przez 20 minut pierwszej połowy gra była wyrównana, ale później goście odskoczyli i przewagę utrzymali do końca, schodząc na przerwę z wynikiem 12-14. Na otwarcie drugiej połowy szczypiorniści z Kalisza wyrównali i remisowy wynik był przez kolejny kwadrans. Dopiero wtedy gospodarze zaczęli kontrolować wydarzenia na parkiecie, zanotowali serię skutecznych akcji. W 53 minucie prowadzili 24-19. I w kolejnych minutach powiększali przewagę, kończąc ostatecznie spotkanie wynikiem 28-21.
3: Zdecydowanie wiedzieliśmy, że to, co pokazujemy w pierwszej połowie, to jest bardzo dalekie od tego, na co nas stać. Chyba dwójką skończyła się ta pierwsza połowa. Wygraliśmy ostatecznie 7, więc wygrana druga połowa 9. No to jest coś, co chcielibyśmy faktycznie prezentować. Trzeba oddać drużynie z Mielca, że ten mecz był naprawdę wyrównany, ciężki, twardy.
4: Przeanalizowaliśmy te swoje błędy, poprawiliśmy je, jak widać, w drugiej połowie. No i w obronie było na pewno lepiej niż w pierwszej połowie, ale głównie poprawiliśmy atak. Byliśmy bardziej skuteczni, zaczęliśmy szybciej nabiegać, robić lepsze zmiany, szybciej grać piłką. No i to po prostu poskutkowało.
0: Powiedzieli Radiu Centrum Łukasz Kucharzyk-Obrotowy i Mateusz Nodzak-Skrzydłowy, Netland MKS Kalisz. Najlepszym zawodnikiem meczu w głosowaniu kibiców został Matias Starciewicz, rozgrywający Netland MKS Kalisz. Obecnie podopieczni Rafała Kuptela po 5 meczach w Lotto Superlidze mężczyzn mają 5 punktów, co daje im 9 miejsce. Następny mecz we Wrocławiu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
6: Informacje dla kierowców.
7: Poniedziałek przywitał nas mgłą, ale prognozy są optymistyczne, ma być słonecznie. Z drogami trochę gorzej, bo romantów w Kaliszu i okolicach nie brakuje. Sprawdzamy, gdzie zwolnić, a gdzie uzbroić się w cierpliwość. W Kaliszu zaczynamy od Romańskiej. Remont właśnie się rozkręca, są już pachołki, znaki i ciężki sprzęt. Powstanie nowa nawierzchnia i droga pieszo-rowerowa. Na pracę zaplanowano na 2 lata. Zgodna przy numerze 1A, tu pracują wodociągi, więc również trzeba uważać. Teraz Dobrzecka, już bez przejazdu na odcinku od ronda Dobrzyc do Szapoczników, dojazd do posesji tylko od strony ulicy Szapoczników. Ulica Skalmierzycka od Nowego Światu w stronę ulicy Handlowej. Jeden kierunek od strony Handlowej, wjechać mogą tylko pojazdy budowy. No jedziemy sobie dalej do Opatówka. Tak niechętnie, bo tam spory kłopot. Na drodze krajowej numer 12 w stronę Kalisza mamy wahadło, zwężenia i korki, które zaczynają się już w centrum Opatówka. Są alternatywne trasy. Szał albo Borów, Tłokinia i Nędzerzew, a te prace mają potrwać do końca roku. W Ostrowie remont na ulicy Wrocławskiej mamy zwężenia i niższą prędkość. Na kraju numer 36 w kierunku Krotoszyna wahadło. W Pleszewie przebudowa Kazimierza Wielkiego, utrudnienia i tymczasowa organizacja ruchu obowiązuje do 30 października. No jeszcze droga wojewódzka 470 między Skarszewem a Dębem. Tam możliwe jest czasowe kierowanie ruchem przez pracowników. Na S11 na obwodnicy Kępna obowiązuje wahadło i ograniczenie do 40, a w gminie Blizanów zamknięta jest droga Janków pierwszy Grodzisk, w tym most na Prośnie w Bogusławiu. Te utrudnienia mają potrwać do końca listopada.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum. Sponsorem programu był pub restaurant.

0: Tradycyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Tymczasem polska sieć dróg szybkiego ruchu liczy już ponad 5400 km tras. Mamy 1900 km autostrad i 3500 km tras ekspresowych. Takie są najnowsze dane GUS-u.
3: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Och, ty mój skaucie, potrafisz rozpalić ogień? Nie tylko we mnie.
2: Bo to drewno sezonowane, przez Wesołka polecane.
1: Jak ma być cieplutko i miło? Prosta rada, do Wesołka iść wypada.
2: Porządny ogień i od razu robi się przyjemniej.
1: Drewno sezonowane, ciepło gwarantowane. Twój piec też na pewno się ucieszy.
3: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama.
5: Dzień dobry z Kalisza.

0: Kalendarz muzyczny.
1: Rok 1947. W Dunstan w Szkocji urodził się Brian Johnson, wokalista grupy AC/DC.
2: No właśnie, AC/DC, lata tam spędzone od roku 1980, kiedy zastąpił Bona Scotta, swego czasu zastępowany przez Axela Rose'a z grupy Guns N' Roses. To wtedy, kiedy Brian Johnson miał pewne kłopoty zdrowotne, ale całe szczęście, że jest mnóstwo przebojów, kiedy ich absolutnie nie słychać. Nic z tych rzeczy.
1: No, już za chwilę właśnie jeden z nich, Hell's Bells i AC/DC.

0: Była Szkocja, teraz urodziny w Irlandii. Dokładnie chodzi o Dublin. Tam urodził się Sir Bob Geldof, dokładnie w roku 1951.
1: No właśnie, podążamy więc do Irlandii za sprawą założyciela i w latach 75-83 wokalisty grupy Boomtown Rats. No ale Bob Geldof to także solowe płyty i koncerty.
0: Tak, zwłaszcza ten najważniejszy, twórca koncertów Live Aid, początek 1985 rok, a za działalność charytatywną na rzecz głodujących w Afryce dostał nominację do Pokojowej Nagrody Nobla i tytuł szlachecki od królowej angielskiej Elżbiety II, w związku z tym Sir Bob Geldof.
1: No to gramy. This is the world calling, Bob Geldof.

0: Reklama. Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42. Reklama.
1: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Jest mgliste i na razie nie wygląda to najlepiej, ale spokojnie, cały czas jesteśmy w zasięgu rozległego wyżu Borchert z centrum nad Białorusią. Ten wyż potężny rozciąga się od Atlantyku po wschodnią i północno-wschodnią Europę, a my pozostajemy w ciepłym powietrzu polarnym. Dzisiaj maksymalnie do 20 stopni zobaczymy na termometrach w regionie. Do tego wiatr słabiej umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni nadal wysokie ciśnienie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła 9:00. Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Iga Świątek pokonała chorwacką tenisistkę w turnieju w Pekinie. Resort obrony pracuje nad ustawą o gotowości obronnej państwa. Lekcje zawieszone w kilkuset francuskich szkołach to w związku z protestami licealistów. Dorota Wardycka. To szczęśliwy poniedziałkowy poranek dla naszej tenisistki Iga Świątek w czwartej rundzie turnieju WTA w Pekinie. Wygrała dziś rano trudne starcie z chorwacką tenisistką Doną Vekić 6-4, 6-7, 2-5. Świątek w drugim secie przegrywała, ale zdołała to odwrócić, a spotkanie trwało 2 godziny i 40 minut. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają uporządkować system kierowania obroną i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją, to sprawdza Maciej Kluczka.
6: Z zapowiedzi polityków PiSu i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
7: Rosja eskaluje napięcie i w związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
8: Każde usprawnienie wojska i kwestie związane z bezpieczeństwem będziemy popierać, każde takie racjonalne.
6: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym już przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych.
5: 20 zastępów Straży Pożarnej walczyło w nocy z pożarem hali magazynowej jednej z firm na terenie strefy ekonomicznej w Słubicach. W środku znajdował się sprzęt AGD i elektronika. Nie było potrzeby ewakuacji i nikt nie został ranny. Pożar wybuchł kilka kilometrów od najbliższych zabudowań. Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna. Ustali to policja pod nadzorem prokuratury. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zajmie się jutro wnioskiem o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Do tej pory w sprawie przesłuchano 50 świadków. Wśród nich są członkowie Rady Polityki Pieniężnej, szef Komisji Nadzoru Finansowego, były prezes PKO BP i były premier Mateusz Morawiecki. We wniosku jest mowa o takich zarzutach wobec prezesa NBP jak naruszenie konstytucji i ustaw, między innymi przez pośrednie finansowanie deficytu budżetowego w ramach skupu aktywów w latach 2020-2021 oraz uchybienie nakazowi apolityczności. Blisko 500 szkół we Francji z całkowicie lub częściowo zawieszonymi lekcjami. To ze względów bezpieczeństwa, odkąd we Francji trwają protesty licealistów domagających się zmiany organizacji zajęć i rozwiązania problemu braku kadry, narasta fala przemocy. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ataków na policjantów, nauczycieli i przypadkowych przechodniów. O szczegółach Marcin Starzec.
9: Protesty trwają od ponad tygodnia i objęły już setki szkół. Najgorzej jest w Paryżu, gdzie doszło do poważnych starć z policją. Grupa zamaskowana osób zaatakowała m.in. funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono, kopaną po głowie i zabrano jej broń. Poważnie ranny jest też policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawami zajmuje się paryska prokuratura.
5: A w Monachium w Niemczech zakończył się 191. Oktoberfest, czyli największy ludowy festyn na świecie. W tym roku padł absolutny rekord frekwencji. Na terezjańskich błoniach w stolicy Bawarii od 19 września do wczorajszego wieczoru bawiło się 7 400 000 gości.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Wielki powrót Igi Świątek i awans do czwartej rundy tysięcznika w Pekinie. Polka przegrała pierwszą partię z Donną Vekić 4-6, a w drugiej Chorwatka prowadziła już 5-2, ale Świątek doprowadziła do tiebreaka, wygrała go do zera, a w trzeciej partii pokonała rywalkę 6-2. O ćwierćfinał zagra z Amerykanką Iwą Jowicz lub Kamilą Rahimową z Uzbekistanu. A już za chwilę w Pekinie Hubert Hurkacz rozpocznie półfinałowy mecz z Australijczykiem Alexem de Minorem. W drugim półfinale Nowak Dżokowicz zmierzy się z Daniłem Miedwiediewem. Mecz z Bośnią i Hercegowiną w Zenicy zakończy pierwsze z dwóch jesiennych zgrupowań naszej piłkarskiej kadry. Stawką jest drugie miejsce w grupie w Lidze Narodów. Polacy zagrają bez Roberta Lewandowskiego, który opuścił zgrupowanie, bo musi pauzować się z powodu żółtych kartek. Trzeba już powoli przyzwyczajać się do jego nieobecności, mówi Jan Urban.
1: Nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej, już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie, co, nie wiem, po Piotrku Zielińskim, nie wiadomo ile Piotrek nam jeszcze będzie grał. Są to zawodnicy nieocenieni w przeciągu tej kariery, jaką mieli w reprezentacji.
10: Pierwszy mecz z Bośnią w Warszawie nie był dobry, skończył się bezbramkowym remisem. Dziś widowisko może z kolei ucierpieć przez zły stan murawy, uważa selekcjoner.
1: Wydaje się, że nie za wiele było zrobione po nie wiem, ostatnim meczu czy treningu. No te wszystkie darnie, które zostały wyrwane, niektóre są usunięte, niektóre nie. Te, które zostawiły po sobie takie dosyć duże wgłębienia, wręcz są niebezpieczne, bo jeśli się stanie krzywo, tam można bardzo łatwo skręcić staw skokowy. No, murawa jest przeciętna.
10: Mecze w Zenicy o 20:45, a wczoraj w Dywizji A jako pierwsza awans do ćwierćfinału zapewniła sobie Portugalia po wygranej z Norwegią 2-1. Ewa Pajor wciąż w świetnej formie. Piłkarki Barcelony wygrały u siebie z Realem Madryt aż 7-0 w szóstej kolejce hiszpańskiej Ekstraklasy, a napastniczka reprezentacji Polski strzeliła gola i zaliczyła dwie asysty.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: 6,5 minuty po 9, my sobie tutaj tak siedzimy, a nie wiemy, że to taka ważna rocznica dzisiaj.
11: Rocznice, no. Można powiedzieć
2: rocznice,
11: wręcz.
2: Tak, wręcz to rocznice.
11: Zaczniemy od?
2: Poważniejszej.
11: Tak.
2: 43 lata temu Lech Wałęsa został laureatem pokojowej Nagrody Nobla, bo właśnie się rozpoczął tydzień noblowski, więc w tym tygodniu będzie się mocno działo, jeżeli chodzi o Skandynawię.
11: To był rok 83, a dokładnie 5 października roku 2000, 26 lat temu, w telewizji pokazano pierwszy odcinek kultowego serialu Plebania.
2: Tadam, tadam, tadam. Ja proszę sobie teraz przypomnieć.
11: Michałowa zaczęła gotować wtedy właśnie.
2: No i można powiedzieć, że pewnie gotuje po dziś dzień gdzieś tam w annałach, na półeczce.
11: Oj, zdecydowanie tak. Ale co robi ten biskup i drugi, to nie wiem. W tym momencie.
2: Nie wiemy, ale pewnie się niedługo dowiemy, jak to ruszy jeszcze raz.
11: No to czekamy, to czekamy. I na nowe potrawy od Michałowej również, bo brakuje trochę.
2: No dobrze, póki co to śniadanka, a do śniadanka będzie aha.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Zakupy tylko w Społem. Herbata Lipton Yellow Label 92 torebki za 13,99 lub owocowa 20 torebek za 6,49. Wybierz Społem.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Reklama.

0: Dlaczego to Ania Dąbrowska nie ma w głowie? 15 minut już po 9. Telefony w dłoń. To ważne.
1: Teraz konkurs.
0: Znacie doskonale ten dźwięk. To oznacza, że już za chwilę w Radiu Centrum do zgarnięcia coś ciekawego.
2: Coś dla was mamy. Podwójne zaproszenie na koncert 10 tenorów. 10 głosów, jedna scena, któryż to konkurs Koncert odbędzie się 5 listopada w hali widowiskowo-sportowej w Kaliszu.
0: 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Jeżeli chcecie także wybrać się na ten koncert, no to dzwońcie właśnie teraz. 8 8 400 106 i 4. To jest wasz numer telefonu i w tym momencie już czekamy na pierwszą osobę, której uda się dodzwonić. 8 8 400 106 i 4. Będzie pytanie.
2: Poza tym, że mamy dla was zaproszenie, to mamy też przygotowane takie specjalne pytania oczywiście, że
0: no
2: tak.
0: To spróbujemy w takim razie. Halo, kto z nami?
3: Witam serdecznie, Ewelina z tej strony.
2: Cześć Ewelino, jak tam u ciebie poniedziałek?
3: A, pracująca.
2: Od której?
3: Od 6.
0: O. A to słuchaj, to tak jak
2: to
0: my.
2: To tak jak my. No. To witamy cię bardzo serdecznie. Powiedz jeszcze, po której kawie?
3: No ja jeszcze nie, po żadnej. Nie mam
2: to
3: żadnej.
2: Dobrze. Zobacz. Okay. Zobacz.
0: I jeszcze dorzuć tylko informację, skąd dzwonisz do nas.
3: Z Kalisza.
0: Dobra, w Kaliszu pięknie, przyjemnie, już słonecznie.
2: Powoli już zaczyna się ta mgła likwidować, więc będzie fajne słońce i no mamy nadzieję, że będziesz miała do tego słońca jeszcze jeden powód do radości, czyli wygrane podwójne zaproszenie na koncert.
0: A że wygrasz, to my nie mamy żadnych wątpliwości, bo na pewno doskonale wiesz, posłuchaj pytania, który instrument ma czarne i białe klawisze? I mamy 3 możliwe odpowiedzi.
2: Mhm. Słuchaj, gitara, perkusja czy może fortepian?
3: No fortepian.
0: A nie widziałaś nigdy gitary, a czarne i białe struny mogłyby być na przykład też.
3: No niby tak, no ale to nie przyciski. Nie,
0: pierwsze pytanie w promocji jest takie, żeby nie było żadnych wątpliwości, że podwójna wejściówka na ten koncert właśnie trafia do ciebie. Gratulujemy.
3: Dziękuję ślicznie.
2: No dobrze, to mam nadzieję, że teraz już będziesz mogła sobie śmiało napić się dobrej kawki i ta praca to ci tak szybko poleci, że nawet nie zauważysz. Może być?
3: Mam nadzieję, dziękuję.
2: Odliczaj do koncertu, a my teraz mamy dla ciebie kilka sekund na pozdrowienia.
3: To pozdrawiam mamę, pozdrawiam wszystkich kolegów, koleżanki z pracy, szefa, szefową i męża i całe Radio Centrum.
0: Super, dzięki wielkie.
2: Dziękujemy ci pięknie.
0: Dobrego dnia, niech tam szybko mija, jak szef i szefowa słyszą, to proszę dzisiaj, może wcześniej, co? Jak się uda?
2: W ramach premii poniedziałkowej.
0: Do domu, o. Nie rozłączaj się jeszcze, dzięki, hej.
3: Dobrze, dziękuję. Radio Centrum.

0: Poniedziałek, 20 po 9, z nami Agnieszka Walczak po raz kolejny o tym, co w wiadomościach o 9.30 będziemy, no właśnie, mówić o...
1: Remontować będziemy.
2: Ratusz w Ostrowie.
1: Tak.
2: On się już remontuje.
1: Tak, to będziemy się przyglądać temu, co się tam będzie działo.
2: No właśnie, bo
0: to
2: jest, etapie.
0: To lepiej się przyglądać, lepiej być tym obserwatorem, niż jednak robić, prawda?
1: No jasne, że tak.
2: I doradcą, bo taki na pewno wielu się tam kręci wokół budynku i mówi, co powinno być zrobione.
1: Może by to tak, a nie
0: fachowców w temacie to jest więcej niż, opinii więcej niż możliwości.
2: Niż metrów kwadratowych.
0: Też, ratusza, zdecydowanie.
1: Na razie dużo różnych rzeczy się dzieje, a jak ma to wszystko wyglądać, to o tym będziemy mówić już niedługo o 9.30.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
4: Reklama.
3: Wioska Świętego Mikołaja.

poczuj magię świąt. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42. Reklama.

0: 9:30, czas na wiadomości, które ma dla was Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Na początek sprawdzimy, na jakim etapie jest modernizacja ostrowskiego ratusza. Będzie o teatropasjach w Krotoszynie, a na koniec zajrzymy na piłkarskie boiska do powiatu ostrowskiego.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trwa modernizacja zabytkowego ratusza w Ostrowie Wielkopolskim. Obecnie trwają prace przy fundamentach i elewacji, informuje Ostrowski Urząd Miejski. Już wkrótce będzie wymiana okien. Remont ma potrwać do połowy przyszłego roku.
4: Władze miasta modernizację XIX-wiecznego budynku nazywają kompleksową rewitalizacją. Do tej pory skuto teren wokół ratusza, zerwano starą elewację. Obiekt, jak i jego fundamenty będą docieplone, a już wkrótce wymiany doczekają się okna. Po zakończeniu prac elewacja będzie w odcieniach beżu. Sporo dzieje się też wewnątrz budynku. Zgodnie z planem wymienione zostaną wszystkie instalacje, a na dachu pojawi się fotowoltaika. To między innymi dzięki temu obiekt ma stać się bardziej energooszczędny i tańszy w utrzymaniu. Władze miasta zapewniają, że po modernizacji ratusz nie straci swojego historycznego charakteru, ponieważ układ pomieszczeń pozostanie bez zmian. Poza tym każdy etap inwestycji konsultowany jest z Miejskim Konserwatorem

0: Polsce.
1: To będzie wyjątkowy dzień. Na dużym ekranie zostanie wyświetlonych 11 najlepszych spektakli wybranych przez komisję. Całe wydarzenie poprowadzi znany i lubiany dziennikarz Oliwier Janiak. Podczas uroczystej gali jury wybierze laureatów, a widzowie przyznają nagrodę publiczności. W fotelu jurorskim zasiądzie ceniony aktor Lech Wierzbowski z Kaliskiego Teatru. Gra toczy się o wyjątkową nagrodę.
0: Powiedziała Radiu Centrum Agnieszka Marciniak, organizatorka. Cztery najlepsze zaprezentowane zostaną podczas gali laureatów 20 października na deskach Teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Przegląd teatralny Teatro Pasje dla osób z niepełnosprawnościami organizowany jest przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Krotoszynie. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Aż 7-2 wygrała świętująca 80-lecie klub Centra 1946 Ostrów w sobotni wieczór na stadionie przy ulicy Kusocińskiego z Dąbroczanką de Pępowo w Red Box 5 lidze. Cenne zwycięstwo w niedzielę w pobiedziskach odniosła w Meta Laser 4 lidze Pogoń Nowe Skalmierzyce, a wciąż nie wiedzie się w tych samych rozgrywkach Ostrowi 1909.
2: Dla Centry 1946 Ostrów sobotni wieczór był wyjątkowy, bo przed meczem z Dąbroczanką Pępową miały miejsce uroczystości z okazji 80-lecia klubu. Przedstawiciele władz miasta oraz Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej na ręce prezesa KP Centry 1946 Ostrów Grzegorza Musa przekazali listy gratulacyjne, pamiątkowe statuetki oraz życzenia kolejnych pięknych jubileuszy. Do tej wyjątkowej uroczystości dostosowali się także piłkarze, którzy zdobyli grat goli. Centra wygrała aż 7-2 i utrzymała czwartą pozycję w tabeli Red Box 5 ligi. Wiceliderem Metal Laser 4 ligi jest Pogoń Nowe Skalmierzyce, która w niedzielę wygrała na wyjeździe 3-0 z Huraganem Pobiedziska po golach Franciszka Leśniewskiego, Patryka Wanasiaka i Jakuba Ranisia. Kolejnej porażki w sobotę doznała Ostrowia 1909, która przegrała 2-3 na wyjeździe z Wartą Śrem i zamyka tabelę Metal Laser 4 ligi. Niespodzianka w klasie okręgowej, gdzie niepokonany dotąd lider tabeli Ogniwo Łąkociny przegrał 0-1 z Beniaminkiem OKS-em 1926 Ostrów. W klasie A nie ma dotąd mocnych na Raszkowiankę. Beniaminek z Raszkowa wygrał 5-2 z Wiktorią Skarszew i z kompletem 24 punktów jest liderem tabeli. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Okazja, złote i srebrne łańcuszki wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebrne.
1: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
4: Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Od samego rana. Duet na rano.

0: Kaśka Sochacka oraz Cortez do kompletu. No jak to zabrzmiało, tak trochę monumentalnie, tajemniczo, ale lubimy takie numery.
1: I powiedziałabym taki jesienny.
0: O, to trochę tak. Jak opadające liście, mówisz.
1: No tak, trochę tak. No dobrze. To teraz będzie, wracamy do rzeczywistości i to powiedziałabym takiej, która jest bardzo istotna dla kierowców.
0: Ceny paliw. Na kolejne dni. Bo mają być takie różnice kilkugroszowe, delikatne. Takie tyci, że wasza kieszeń to tego tak nie poczuje, ale...
1: No niby nie poczuje, zależy, ile wlejemy. Ważne, że te maksymalne ceny paliw na jutro zostaną opublikowane już dzisiaj w okolicach południa, więc będziemy wiedzieli, czego się spodziewać. I
0: o tym będziemy mówić w wiadomościach o godzinie 10, ale gdybyście byli z takich roztropnych, to pamiętajcie, że jeżeli będziecie tankować zawsze za 50 zł, to nigdy podwyżki nie odczujecie.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
2: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
1: Aurelis. Znicze.pl.

0: Firma Wawrzyniak prowadzi skup ziarna mokrej kukurydzy w magazynach w Zbiersku, w Tursku i w Markwaczu. Telefon kontaktowy 62 332 06 00. 62 332 06 00.
1: Firma Aldom Indeco po 30 latach zamyka działalność. Dziękujemy za współpracę wszystkim klientom i pracownikom. Jednocześnie zapraszamy na całkowitą wyprzedaż z ekspozycji i magazynu. Szafy, fronty, lustra, wydruki. Wszystko za pół ceny. Aldom, Kalisz, Częstochowska 189.
2: Pasja, talent, miłość do jazzu. 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
2: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
4: Reklama.
5: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Po porannej mgle już właściwie w regionie nie ma śladu. No jeszcze w niektórych miejscach widoczność nieco tylko ograniczona, ale zaczyna dominować błękit na niebie. A to oznacza, że przed nami bardzo słoneczny, bardzo przyjemny poniedziałek. Taka klasyczna, złota polska jesień. I to z całkiem uczciwą temperaturą. 19, nawet lokalnie może pojawić się 20 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła 10.
4: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Różnice mają być niewielkie w cenach paliw na najbliższe dni. Wojsko neutralizuje niewybuchy na plaży koło Świnoujścia. Rusza tydzień noblowski, dziś Nobel z medycyny. Dorota Wertycka. Kilkugroszowe mają być różnice w cenach paliw na stacjach benzynowych w ciągu najbliższych dni, mówi minister energii Miłosz Motyka. Maksymalne ceny paliw na jutro zostaną opublikowane dziś w okolicach południa. Zgodnie z piątkowym obwieszczeniem, dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego nie więcej niż 7 zł 88 groszy. A przy okazji powrotu niższych cen paliw w związku z rządowym programem CPN uaktywnili się oszuści, którzy w internecie kuszą rabatami na paliwa, mówi ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
6: Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
5: W tym na przykład szczegółowe dane naszej karty płatniczej. Eksperci radzą, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych. Wojsko rozpoczęło dziś neutralizację niewybuchów z czasów II wojny światowej na miejscu budowy falochronu na wodach Zatoki Pomorskiej. To ponad kilometr od plaży w Świnoujściu. Obowiązują ograniczenia w żegludze i zakaz wchodzenia do wody. Można spacerować po plaży. Działania nurków, minerów i innych specjalistów zaplanowano na 4 dni od dziś do czwartku. Przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad 1 miliard euro ogłosił wczoraj w Kijowie kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pomoc obejmuje finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego, aby strona ukraińska mogła skuteczniej zwalczać rosyjskie wyrzutnie. Stany Zjednoczone proponują zorganizować trójstronne spotkanie z udziałem Rosji i Ukrainy jeszcze w tym miesiącu. Wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił o tym na konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec.
7: Wczoraj potwierdziłem im, że nasza strona jest gotowa poprzeć to do końca października. Zasadniczo nie ma tu żadnych nowych informacji. Jesteśmy otwarci na Zjednoczone Emiraty Arabskie lub inny kraj zaproponowany przez stronę amerykańską.
5: Zełenski powiedział, że strona amerykańska jest w kontakcie z Ukrainą i Rosją i proponuje zorganizować w taki czy inny sposób spotkanie na poziomie technicznym w formacie trójstronnym do końca miesiąca. Sąd Okręgowy w Krakowie rozpatrzy pozew w trybie wyborczym złożony przez Komitet Łukasza Gibały. Kandydat na prezydenta Krakowa domaga się od swojej kontrkandydatki Moniki Piątkowskiej sprostowania słów na temat jego głosowań w Radzie Miasta, o tym, że w większości przypadków wstrzymywał się od głosu. Zdaniem Łukasza Gibały to nieprawda. W Sztokholmie zaczyna się dziś tydzień przyznawania Nagród Nobla za osiągnięcia, które w największym stopniu przysłużyły się ludzkości. Dziś przyznana zostanie Nagroda z Medycyny. A w tym roku obchodzimy 125-lecie istnienia nagrody. Jak mówi organizator Tygodnia Noblowskiego na Uniwersytecie Warszawskim Jacek Stolcman, nauka bardzo się w tym czasie zmieniła.
8: Badania prowadzone przez współczesnych naukowców są trudne, mówiąc krótko. No, nauka współczesna jest bardzo wyspecjalizowana, bardzo wąska i trudna.
5: A w tym roku nobliści otrzymają rekordowe nagrody. W każdej z 6 dziedzin wypłacono zostanie równowartość ponad 1 000 000 euro.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: 4 minuty już po godzinie 10 i możemy śmiało powiedzieć, że do duetu teraz już dołączyła uczciwie ładna pogoda.
9: Tak, już nie mamy mgły, już mamy piękne słońce, więc możemy już teraz powiedzieć okej, synoptycy nas dzisiaj nie okłamali.
2: To tworzymy takie trio, tercet. To jest okej.
9: Proszę bardzo. Ładna muzyka, Radiocentrum i słońce, tak?
2: I jeszcze duet. To już się zrobił tłum.
9: To zrobił się chórek. No niech będzie.
2: To gramy. Billy Joel dla was na początek tej godziny.

0: Reklama.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: Duet na rano.

0: To jest Teddy Swims i jego Perfect Man. Nowe granie na 106.4 FM.
1: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
0: A my zaglądamy już do sieci, do kolorowych internetów, a tam proszę bardzo, na przykład pan Englert jest... Otóż Jan Englert zatańczył w tańcu z gwiazdami z córką. Cytuję w komentarzach, wrze.
2: No, tak.
0: Wrze w komentarzach.
2: No to ja jeszcze też będę na tym parkiecie. Michał Wiśniewski, mandaryna z dziećmi, podbili parkiet tańca z gwiazdami. No tak piszą widzowie, że to występ tej edycji, ale uwaga, bo okazuje się, że pan Michał Wiśniewski ogłosił również, że nie jest, uwaga, w związku z mandaryną.
0: Nie jest już.
2: No nie jest.
0: Ale był, krótko.
2: No powiem ci, że tutaj trudno się zorientować, bo jest też, są informacje o relacji z Dominiką Tajner. No, jeżeli chodzi o pana Michała Wiśniewskiego, to on dzisiaj zdominował taką kolorową prasę plotkarską.
0: Doda wzięła udział w proteście przed Ministerstwem Rolnictwa, także nie ma nowych piosenek, ale za to są inne działania. Także, wiesz, angażują się. To zmieniłem temat, tak żeby nie było.
2: Tak, żebyśmy nie chodziło, żeby tylko że o tańczenie. Jeszcze mam coś takiego. Zamiast tańczyć, przychodzą z książkami, tu chodzi o nowy trend w klubach nocnych.
0: Tak.
2: To jest taki nowy trend, nazywa się to Reading Rave i podobno zdobywa popularność na całym świecie.
0: Co
2: no
0: się
2: fajnie,
0: dzieje
2: co?
0: Z tą młodzieżą, ja nie wiem, normalnie dramat. Dobrze. Małgorzata Ostrowska-Królikowska ma dom niczym z filmu, w środku jest prawdziwa sielanka podobno. Też tak czytam w internecie.
2: Fajnie, fajnie.
0: No proszę tam, że piękne aranżacje i że wpisuje się w ten klimat domu gwiazd.
2: No proszę, jak ładnie, tak bardzo przyjemnie. No poza tym jeszcze mamy kilka różnego rodzaju awantur, między innymi u Badziego i Tarnowskiej, tuż przed kolejnym odcinkiem Tańca z Gwiazdami. Generalnie Tańc z Gwiazdami zdominował dzisiaj informacje.
0: Po weekendzie jesteśmy, więc już na bieżąco zostawmy celebrytów. Dajmy im odpocząć, co?
2: Tak jest, a my zajmiemy się porządnie poniedziałkiem.
3: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.

0: Reklama.
1: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
2: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.

0: Dawid Podsiadło i Na Błyska. Przed nami już 10.30. Wiadomości z południowej Wielkopolski. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Będzie o głosowaniu, w którym bierze udział zamek w Gołchowie. Sprawdzimy propozycje ostrowskich radnych do budżetu na 2027 rok i podsumujemy bieg Ptolemeusza.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zamek w Gołchowie walczy o tytuł najpiękniejszego zamku w Polsce. Muzeum Zamek w Gołchowie zachęca do głosowania w rankingu magazynu Travel List i Polskiej Organizacji Turystycznej. Głosować można do 14 października.
3: Muzeum Zamek w Gołchowie informuje o wyjątkowym wyróżnieniu. Gołchowski Zamek został nominowany w kategorii Najpiękniejszy Zamek w rankingu polskich zamków i pałaców magazynu Travelist. To jeden z najbardziej niezwykłych zabytków Wielkopolski. Jego architektura inspirowana jest francuskimi zamkami z Nadloary, a malownicze położenie wśród zieleni sprawia, że miejsce zachwyca odwiedzających. Zamek otacza zabytkowy park Arboretum, który jest integralną częścią całego założenia. Obecny charakter rezydencji związany jest z Izabellą z Czartoryskich Działyńską. To właśnie dzięki niej Gołchów stał się wyjątkową siedzibą, w której zgromadzono cenne dzieła sztuki i

0: centrum.
1: www.rc.fm.
2: Przedstawiciele większości radnych w Ostrowskiej Radzie Miejskiej zdradzili swoje oczekiwania wobec budżetu miasta na 2027 rok. Ich priorytety to budżet bez deficytu, zmniejszenie zadłużenia Ostrowa o co najmniej 10 milionów złotych oraz brak podwyżek lokalnych podatków i opłat za odpady.
3: Jak podkreślają radni, będzie to pierwszy w tej kadencji budżet przygotowany od początku w warunkach, w których prezydent miasta nie dysponuje większością głosów w Radzie Miejskiej. W tej sytuacji propozycje budżetowe zgłaszane przez radnych dysponujących większością w Radzie nabierają zupełnie nowego znaczenia i potencjalnej mocy sprawczej. Radni zapowiadają m.in. starania o modernizację i doposażenie infrastruktury rekreacyjnej na Piaskach oraz projekt budowy basenów zewnętrznych w obrębie popularnego zbiornika. Zmiany ma uzupełnić budowa ścieżki rowerowej na południowym wale Piasków i przyłącza dla przystani żeglarskiej. Są też propozycje dotyczące oświaty. To m.in. zakup defibrylatorów AED do placówek oświatowych, modernizacja nawierzchni bieżni i kortu tenisowego przy szkole podstawowej nr 7, a także modernizacja ogrodzenia i odnowienie elewacji szkoły nr 1. W planach inwestycyjnych znalazł się także zakup nowych terenów inwestycyjnych na Zębcowie za co najmniej 5 milionów złotych oraz budowa nowych zbiorników retencyjnych. Radni zaznaczają, że to dopiero wyjściowa lista propozycji. Nie wykluczają kolejnych poprawek, także tych zgłaszanych przez mieszkańców i rady osiedli. Projekt budżetu prezydent miasta powinna przedstawić do 15 listopada, a sesja budżetowa tradycyjnie pod koniec grudnia. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
2: Damian Dyduch z Kępna zwyciężył w jubileuszowym 45. Międzynarodowym Biegu Ptolemeusza w Kaliszu. W niedzielne południe na starcie biegu głównego stanęło aż 1245 osób z całego kraju, zarówno amatorzy, jak i wytrawni biegacze. Zwycięzca na pokonanie 10-kilometrowej trasy wiodącej głównymi ulicami Kalisza potrzebował 32 minut i 44 sekund. I co ciekawe, 2 lata temu był trzeci, a rok temu drugi. Wśród pań z czasem 38 minut i 15 sekund triumfowała Patrycja Bielecka z Michałowa. Bieg Ptolemeusza to od lat jedno z najważniejszych i największych wydarzeń sportowych w mieście, które podsumowali Radiu Centrum zwycięzca Damian Dyduch i Grzegorz Kulawinek, wiceprezydent Kalisza.
4: Mogłoby być troszeczkę chłodniej, ale ogólnie wiaterek dużo pomagał, uważam. Wiele razy w plecy pchał i warunki uważam, że nie są tak złe.
5: W którym momencie poczułeś, że to dzisiaj może to złoto należeć do ciebie? Na którym kilometrze, jak to wyglądało na trasie?
4: Na 7 kilometrze już byłem tego pewien, ponieważ słyszałem, jak kolega, który prowadzi, oddycha bardzo ciężko, a ja zostawiłem sobie siły na finisz, także wiedziałem, że już mi nikt tego zwycięstwa nie zabierze dzisiaj.
6: Bieganie stało się modne i myślę, że Kalisz, najstarsze metrykalnie miasto, jest tego dowodem. Że tu do nas przyjeżdżają wszyscy, co kochają tradycję, historię, bo 45 to już z kawał czasu. Wielkie postaci, które kiedyś biegały, dzisiaj już trochę mniej, ale też nowi. Rodziny, dzieci, przedszkolaki, łącznie prawie 2000. To jest imponujące. Cieszymy się ogromnie i niech tak będzie, niech on rośnie.
2: Tradycyjnie ptolemeuszowe bieganie rozpoczęły biegi uczniowskie, gdzie młodzież rywalizowała na dystansach od 400 do 1200 metrów. Jeszcze większe emocje towarzyszyły startom przedszkolaków w mini Ptolemeuszu, gdzie w sumie wzięło udział ponad 250 dzieci. Z okazji 45-lecia biegu specjalny puchar i podziękowania otrzymał najsłynniejszy kaliski maratończyk Andrzej Jabłoński, który w tym roku obchodzi 90. urodziny. Na zakończenie na wszystkich biegaczy i kibiców czekał urodzinowy jubileusz. Tort.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Za 23 minuty 11.

0: Reklama.
1: Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermedic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer. 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni. 249 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Oj, było blisko. Iga Świątek była w łaz od porażki, ale znów pokazała wielką klasę i awansowała do 1/8 finału turnieju w Pekinie. Wiadomości nie tylko ze świata sportu już za kilka minut o 11, a tuż po 11 przywita się z Wami Karolina Romka. Do usłyszenia, pa, pa.
2: Reklama.
3: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Reklama.

0: Ameryko. Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Tak jak obiecali synoptycy, po tych porannych mgłach już teraz mamy piękny dzień. Dziś zachmurzenie umiarkowane, po południu także małe. Maksymalnie dziś na termometrach do 20 stopni. Już powoli ta temperatura rośnie w tej chwili na naszych termometrach radiowych. 13 stopni, temperatura odczuwalna 14 i słonecznie, bez deszczu. Wiatr słaby, umiarkowany zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie stabilne teraz 1025 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 11.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Parafianie nie chcieli biskupa. Parafia opuszczał z pomocą policji. Uwaga na próbę oszustwa na infolinię dla pokrzywdzonych. Iga Świątek awansowała do 1/8 turnieju w Pekinie. Dorota Werdycka. W nocy tłum wiernych przegonił z kościoła w Grójcu niedaleko Oświęcimia biskupa bielsko-żywieckiego Romana Pindla. Mieszkańcy okolicy obwiniają go o odwołanie swojego proboszcza. Kiedy biskup przyjechał spotkać się z miejscową radą parafialną, kościół świętego Wawrzyńca otoczyło około 3000 ludzi, by zademonstrować swoje poparcie dla odwołanego księdza. Wywiązała się kłótnia i szarpanina, a w opuszczeniu terenu parafii biskupowi musieli pomóc policjanci.
5: To jest cyrk!
6: Kto doprowadził do tego, co jest?
4: Biskup Pindel tłumaczy, że prawo kanoniczne nie pozwala mu na wyjawienie powodów odwołania proboszcza, a wiernym może je przekazać tylko sam odwołany. Ruszają zbiory kukurydzy na ziarno. W tym roku Polska może okazać się jednym z głównych dostawców na unijny rynek, bo we Francji i na Węgrzech, które do tej pory były liderami uprawy, wypaliła susza. Jak mówi Marek Woźniak ze skupu płodów rolnych w Grubnie w województwie kujawsko-pomorskim, zbiory zapowiadają się dobrze.
7: Jeżeli mówimy o kukurydzy, no to pas, powiedzmy, kujawsko-pomorskie, Wielkopolska, Mazowsze, kukurydze wyglądają fajnie. Gorzej już wygląda kukurydza na południu Polski.
4: Szacowane zbiory kukurydzy w Polsce mogą wynieść około 9 milionów ton, to o milion mniej niż rok temu. Uwaga na oszustów. Resort Sprawiedliwości ostrzega przed próbami oszustwa na ogólnopolski numer linii pomocy pokrzywdzonym. Oszuści podszywają się pod infolinię i próbują wyłudzić dane. Infolinia, której numer to 116006, podkreśla, że jej konsultanci nigdy nie dzwonią do obywateli. System działa wyłącznie w trybie przychodzącym, co oznacza, że wsparcie udzielane jest tylko wtedy, gdy to osoba potrzebująca sama wybierze numer infolinii. Iga Świątek była o dwie piłki od pożegnania się z turniejem w Pekinie, ale awansowała do 1/8 finału przedostatniego tysięcznika w tym sezonie. Mecz trwał aż 2 godziny i 40 minut. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
8: Iga Świątek dość niespodziewanie napotkała na spory opór ze strony dużo niżej notowanej Donny Weki. Czy Chorwatka świetnie serwowała, nie dała się ani razu przełamać się w pierwszym secie i wygrała go 6-4. W drugim grała momentami jeszcze lepiej. Prowadziła już 5-2 i wydawało się, że zaraz będzie po meczu. Ale Świątek w końcu ją przełamała. Przy wyniku 4-5 Weki prowadziła 30-0 i dwie piłki dzieliły ją od wygranej, ale Polka przełamała ją wtedy po raz drugi. Chorwatka pękła. Po ćwierćfinał Iga Świątek zagra z rozstawioną z 10 Amerykanką Iwą Jowicz.
4: Powieść Nul Szczepana Twardocha o wojnie na Ukrainie zdobyła nagrodę literacką Nike oraz nagrodę przyznawaną przez czytelników Gazety Wyborczej. Nie ma nic, a jednocześnie jest opór, mówił w laudacji Witold Bereś, przewodniczący kapituły nagrody.
9: Tytuł tej książki oznacza miejsce, w którym przestaje cokolwiek działać, w którym nie działają prawa, w którym jest głód, w którym jest strach, bieda, brud, nul, zero.
4: Nagroda literacka Nike została przyznana po raz 30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

8 minut po godzinie 11. Dzień dobry, cześć i czołem. Karolina Romka z tej strony mikrofonu. Poniedziałek, 5 października. Ten 5 października i ten poniedziałek taki jakiś zaczarowany jesienią, słońcem. Dobry początek tygodnia. Tego wam życzę i dużo energii oczywiście.

Reklama. Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42. Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już za chwilę kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. No i tym razem mamy dla was wystawę. Wystawę fotografii Rytmy i Arytmie Pawła Patenowskiego, która odbędzie się w Galerii Szatni Młodzieżowego Domu Kultury. O tym i nie tylko powiemy w najbliższych wiadomościach, które na antenie Radia Centrum już o godzinie 11:30.
2: Reklama.
3: Wioska Świętego Mikołaja w Skansen Beach. Magiczne miejsce dla dzieci grup szkolnych i przedszkolnych.

dziś i poczuj magię świąt. Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu. Reklama.

0: Minęła godzina 11.30, czas na kolejne wiadomości w studiu Radia Centrum, Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Miał znęcać się nad matką. Powiemy o wyrodnym synu z powiatu ostrzeszowskiego. Będzie o wystawie fotografii w galerii Szatnia Kaliskiego MDK-u oraz o wygranej Ostrowian w Kwidzynie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Od pół roku psychicznie i fizycznie miał znęcać się nad matką. Na szczęście domowy sadysta został zatrzymany. Informacja o 21-letnim mieszkańcu gminy Miksat, który maltretuje 52-letnią kobietę. Policjanci z Komisariatu Policji w Grabowie nad Prosą otrzymali 1 października.
3: Policjanci ustalili, że do takich zachowań miało dochodzić od maja tego roku, aż do dnia interwencji. W związku z podejrzeniem stosowania przemocy wobec najbliższej osoby, 21-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie, gdzie pozostawał do dyspozycji prokuratora. Ponadto mężczyzna otrzymał zakaz kontaktowania się z matką w jakiejkolwiek formie, zarówno osobiście, jak i pośrednio, w tym telefonicznie, za pośrednictwem środków służących do porozumiewania się oraz za pośrednictwem osób trzecich.
2: Poinformowała Radio Centrum aspirant sztabowa Magdalena Domerecka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie. Podejrzewany o znęcanie się nad matką młody mężczyzna otrzymał też natychmiastowy nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania. Za znęcanie się nad osobą najbliższą grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Nowy sezon artystyczny Galerii Szatnia Młodzieżowego Domu Kultury rozpoczyna wystawa fotografii Pawła Patynowskiego Rytmy i Arytmie. Jak zapowiada sam autor, motyw przewodni wystawy zwiastuje spotkanie z silnymi emocjami i nieoczywistymi kadrami. Paweł Patynowski to kaliszanin i fotograf. W twórczości wykorzystuje nowoczesne techniki cyfrowe, jak również szlachetne, historyczne, XIX-wieczne metody fotograficzne. Wernisaż odbędzie się w tę środę 7 października o godzinie 17 w MDK w Kaliszu. Wstęp wolny. Zagrali jak do tej pory najlepszy mecz w sezonie i pewnie wygrali na trudnym terenie w Kwidzynie. Mowa o piłkarzach ręcznych Rebutka PR Ostrowi Ostrów, którzy pokonali tamtejszy MMTS 32-28, prowadząc do przerwy 17-13.
4: Dla Ostrowian to drugie wyjazdowe zwycięstwo w tym sezonie po derbowej wygranej w Kaliszu. 3 punkty Rebutka PR Ostrowi były bardzo potrzebne w tabeli, bo po pierwszym miesiącu Lotto Superligi i trudnym terminarzu miała na koncie zaledwie 1 wygraną.

0: sapu.
1: Reklama.
2: Firma Aldom Indeco po 30 latach zamyka działalność. Dziękujemy za współpracę wszystkim klientom i pracownikom. Jednocześnie zapraszamy na całkowitą wyprzedaż z ekspozycji i magazynu. Szafy, fronty, lustra, wydruki. Wszystko za pół ceny. Aldom, Kalisz, Częstochowska 189.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: I będzie na rokowo i będzie tak, jak lubicie. Z lat 80. tym razem 1986 rok i z pewnego nawet fajnego filmu Almost Unplugged. To formacja Europe i kawałek Rock Night.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju, ze świata, a w nich coś dla pracodawców. Ten będzie mógł sprawdzać wykształcenie kandydata do pracy bezpośrednio w szkole, w której się uczył. Szczegóły o tym i nie tylko w wiadomościach już o 12.
2: Reklama.
3: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
4: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
3: Aurelis-znicze.pl.
5: Pasja, talent, miłość do jazzu.
6: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
7: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
6: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
8: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Reklama.
9: Radio Centrum.

0: wiadomość z ostatniej chwili.
1: Uwaga kierowcom. Ulice Częstochowska i Księżnej Jolanty, u zbiegu tych właśnie ulic, czyli na trakcie wieluńskim, doszło do zdarzenia drogowego. Na miejscu są służby i na miejscu są niewielkie utrudnienia. Przypominam, to rondo, zbieg ulicy Częstochowskiej i Księżnej Jolanty. Tam będą teraz występowały niewielkie utrudnienia.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
0: Pogoda na dziś.
1: No dzisiaj tak prawie do 20 i to 20 w niektórych miejscach się pokaże. Na moim radiowym termometrze teraz 15, wiatr z zachodu słaby, 13 km na godzinę, niewiele przyspieszy. Słońca będzie trochę, będą także chmury, to zachmurzenie będzie niewielkie i bez opadów. Na barometrach 1025 hektopaskali, ciśnienie na razie jest stabilne, a biomet korzystny.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
1: 12.
3: Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Akcja nurków minerów w Świnoujściu. Mateusz Morawiecki chce wysłać parlamentarzystów na ćwiczenia wojskowe. Rząd chce dać pracodawcom bat na nieuczciwych kandydatów do pracy. Miriam Lipińska, a na początek informacja dosłownie sprzed chwili. Znamy już tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny lub fizjologii. To Karl Deiseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel. Zostali docenieni za odkrycia dotyczące aktywowanych światłem kanałów jonowych i optogenetyki. W Świnoujściu trwa operacja neutralizacji min morskich z czasów II wojny światowej znalezionych w miejscu budowy falochronu. Nurkowie minerzy marynarki wojennej zdetonowali pierwszy z 5 ładunków na kilkunastu kilometrów wybrzeża. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Plaże są dostępne dla spacerowiczów. Akcja saperów ma potrwać do czwartku. We wschodnim centrum leczenia oparzeń w Łęcznej zmarł 25-latek, który w czerwcu został podpalony przez ojca swojego kolegi, byłego żołnierza WOT. Mężczyźnie grozi teraz dożywocie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak.
6: Zostanie mu najprawdopodobniej wymienione postanowienie o przedstawieniu zarzutów z usiłowania na dokonanie zabójstw. Mężczyzna napadł drugiego mężczyznę w związku z jakimiś nieporozumieniami na tle osobistym. W trakcie tej szamotaniny doszło do oblania mężczyzny benzyną i podpalenia.
5: 25-latek był w stanie śpiączki farmakologicznej od czerwca i miał 70% oparzeń ciała. 47-latek cały czas jest w areszcie. Jest oświadczenie diecezji bielsko-żywieckiej w sprawie odwołanego proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grojcu koło Oświęcimia. W jego obronie stanęły setki parafian. Z oświadczenia kurii wynika, że postępowanie zostało definitywnie zakończone, a decyzja biskupa nie została zmieniona przez Watykan. Proboszcz miał zostać odwołany z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości. Kuria nie informuje jednak jakich. Biskup Roman Pindel, który przyjechał rozmawiać o sytuacji parafii, został w nocy ewakuowany z Grojca w asyście policji. Nieoficjalnie według parafian proboszcz miał zostać odwołany, bo nie pobierał opłat za sakramenty, czyli za ślub czy chrzciny. Mieli na niego donieść do biskupa księża z okolicznych parafii. Parlamentarzyści pójdą w kamasze. Rozwój Plus składa w Sejmie projekt ustawy, a w nim proponuje, by każdy poseł i senator do 60 roku życia, zarówno kobieta jak i mężczyzna, przeszedł szkolenie wojskowe. Miałoby ono dwie części, teoretyczną i poligonową, czyli praktyczną, mówi europoseł Michał Dworczyk.
7: Posłowie powinni dawać przykład. Jesteśmy tą grupą, której obywatele w sposób szczególny zaufali, więc powinniśmy dawać przykład innym i jeżeli postulujemy jako środowisko polityczne wprowadzenie powszechnego szkolenia, powinniśmy sami dawać przykład.
5: Poza tym, jak tłumaczy, parlamentarzyści, podejmując decyzje dotyczące obywateli, muszą wiedzieć, jak takie szkolenie w praktyce wygląda. Projekt ustawy zakłada też możliwość służby polityków w Wojskach Obrony Terytorialnej. Pracodawca będzie mógł sprawdzić wykształcenie kandydata do pracy bezpośrednio w szkole, którą skończył. Nad projektem ustawy w tej sprawie będzie dziś pracować rząd. Chodzi o to, by w przypadku, gdy pracodawca będzie mieć wątpliwości co do prawdziwości dokumentów potwierdzających wykształcenie, mógł zweryfikować informacje od kandydata u źródła, czyli na jego uczelni. Szkoły wyższe będą udzielać takich danych odpłatnie.
4: Kursy walut.
1: Otwieramy kantor w godzinach pierwszych południowych, popołudniowych już za moment. Sprawdźmy, jak wygląda średni kurs waluty euro obecnie. To 4 zł 38 groszy. Dolar amerykański to 3 zł 91 groszy. Frank szwajcarski 4 zł 71 groszy. I funt brytyjski na koniec 5 zł 17 groszy.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 3,5 minuty po godzinie 12 wracamy do muzyki, tej, która doda wam nieco energii. Jeżeli sama muzyka sobie nie poradzi, to pamiętajcie jeszcze o kawie.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, jak szukasz

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Reklama.

0: Ale on potrafi nastroić Artur Rojek i Mira Fiori, czyli nasz radiowy numer jeden cały czas na radiowej liście Top 30. Tak wam się spodobał, że trzyma się tego miejsca już kolejny tydzień, ale oczywiście możecie zdetronizować, jeżeli macie jakiś inny kawałek na oku, który wam wpadł mocno w ucho i chcecie, żeby zajął miejsce pierwsze, więc śmiało możecie głosować już teraz rc.fm zakładka Top 30.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.
0: Ona swojego czasu też była i to na niejednej liście. Britney Spears, Baby One More Time. 15 minut po godzinie 12.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 22 już prawie minuty po godzinie 12. Już za kilka chwil kolejny program z cyklu Słowo w Słowo, a w tym tygodniu gościem Radio Centrum będzie Robert Kuciński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a program Słowo w Słowo już o godzinie 12.30.
2: Reklama.
3: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół

0: zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
5: Reklama.
6: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: Zbliża się godzina 12.30 w studiu Radia Centrum. Kasia Górcewicz wraz z gościem.
1: Słowo w Radiu Centrum.
2: A naszym gościem jest dziś Robert Kuciński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Dzień dobry.
3: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
2: Mamy już jesień, więc oficjalnie możemy rozpocząć odliczanie do największego, jednego z największych i najstarszego wydarzenia, które organizuje Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, czyli Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych. Kogo w tym roku zaprosiliście i co usłyszymy? Bo to nie tylko będzie jazz klasyczny, ale ten też taki trochę eksperymentalny.
3: To program, który dzięki opiece Krzysztofa Herdzina jest, no, powiedziałbym, planem niezwykle ambitnym, cudownym, jeśli chodzi o takie względy estetyczne. Nie zapomniał Krzysztof Herdzin o jakiejkolwiek formacji, która ma coś nowego i świeżego do zaproponowania w jazzie. Pianistów będzie kilkunastu, między innymi Artur Dutkiewicz, Joachim Menzel, Russell Ferrante, będzie Jean-Michel Pilc, Michał Modrzeński, Tomasz Bura, Julia Hülsmann, Dominik Wania, Adam Jarzmik. Także to są wszystko gorące nazwiska jazzowe i formacje, które proponują z jednej strony takie, bym powiedział, propozycje trochę bardziej klasyczne, chociaż to nie jest dobre słowo, ale powiedzmy, że bardziej melodyjny jazz, ale są tacy, którzy lubią totalne jazzowe wariacje. Będą także projekty takie transgatunkowe, między innymi także łączące się z aspektem wizualnym, na przykład inspirowanym malarstwem Jerzego Nowosielskiego.
2: Czyli zapowiada się jazz, tak to można
3: zapowiada
2: powiedzieć.
3: Zapowiada się jazz niesamowity. Zresztą też jakby zakupem biletów i karnetów już publiczność zagłosowała za tym programem, bo już biletów nie ma. Także cieszymy się, że po raz kolejny państwo ten program zaakceptowali, wykupując wszystkie karnety i bilety. Jeśli mam dodać coś niezwykłego do tego programu, to właśnie inaugurację filmową, po raz kolejny filmową, ale ta będzie taka nasza bardzo, ponieważ będzie to prapremiera dokumentu Jazz Nocy Generała. Będzie to film poświęcony naszemu festiwalowi z roku 1981, który został przerwany brutalnie wprowadzeniem stanu wojennego. Centrum Kultury i Sztuki po raz pierwszy będzie współproducentem filmowym.
2: I będziemy mogli to obejrzeć właśnie w listopadzie podczas festiwalu.
3: Tak, pierwszego dnia wieczór poprowadzi Tomasz Raczek, będą wszyscy realizatorzy, bohaterowie tego dokumentu, także serdecznie zapraszam.
2: Jazz gra nie tylko w czasie festiwalu, bo już dosłownie za kilkanaście dni, 24 października, na scenie Centrum Kultury i Sztuki wystąpi młode pokolenie jazzu. Ale młode pokolenie jazzu, które już właśnie na tej scenie występowało i porwało publiczność. To zespół Rebirth, który ostatnio wydał swoją płytę. No i tak chyba właśnie zaczynał w Centrum.
3: Tak, trochę mówimy sobie, że to jest takie nasze dziecko, dlatego że zaufaliśmy tej formacji i zaprosiliśmy na pierwszą edycję Kalisz Ptaszen Fest. Oni wtedy ten festiwal zainaugurowali i tak się niezwykle publiczności spodobali, że w zasadzie wszyscy mówili o tym zespole. Były tam inne gwiazdy, ale trzeba przyznać, że wszyscy mówili: wow, co to za młodzi ludzie. To wtedy w tej formacji grał 17-letni pianista Leon Jakubek. Teraz już dojrzały, dorosły, można powiedzieć, który już właśnie wyfruwa nam z Kalisza, bo rozpoczął edukację w Warszawie. Co ciekawe, muzyczną i medyczną jednocześnie, więc rośnie nam nowy komeda. Ta formacja od tego momentu koncertu w Kaliszu, no, po prostu popłynęła. Już wtedy goszczący u nas taki organizator koncertów w Niemczech zaprosił ich na koncerty w Darmstadt, dwa koncerty. Potem był między innymi Jasmine w Warszawie, była bielska zadymka jazzowa, ostatnio wystąpili na Polish Jazz Fest.

0: Leonie Jakubku pojawił się młodziutki Maciej Kujawa z BMB Quintet w kolejnej edycji. Też trzymamy kciuki za tę formację. W kolejnej edycji Kalisz Ptaszyn Fest, na którą już zapraszam w marcu przyszłego roku, pojawią się młodzi wokaliści jazzowi skupieni w klasie Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Także zaśpiewają piosenki właśnie Jana Ptaszyna Wróblewskiego.
1: Ale oddajecie to miejsce na scenie również młodym aktorom, bo od kilku lat współpracujecie właśnie z grupą teatralną i z Kamą Kowalewską Kulawinek. Młodzi ludzie pokazują, że potrafią i chcą. I teraz kolejne przedstawienie, tym razem będą to mity greckie End Odyseja.
0: To jest niezwykłe przedsięwzięcie, naprawdę. Znam się na teatrze, oglądam dużo teatru, ale to przedsięwzięcie edukacyjne naprawdę robi wrażenie, bo nie jest to spektakl pokazany raz, być może dwa razy, tylko kilkanaście razy w ciągu sezonu. Ten spektakl jest pokazywany na deskach Centrum Kultury i Sztuki. 7 listopada nowa premiera, nowy musical, więc no, czekamy z niecierpliwością. Ja oczywiście fragmenty już oglądałem i trzymam kciuki za pełnię tego widowiska. Myślę, że się spodoba. Myślę, że znowu podbiją serca nie tylko młodej widowni.
1: Idąc właśnie tak kalendarzem i tym, co będzie się działo, to warto wspomnieć też o 18. Festiwalu Kultur Europy Irlandia.
0: Tak, bo to już bliziutko, już 17-18 października. Tym razem zapraszamy do Irlandii. Wspaniały koncert. Nie przegapcie, drodzy Państwo, tym bardziej, że jest to festiwal bezpłatny, więc zapraszamy po wejściówki do kasy centrum.
1: A idąc po te wejściówki, warto też spojrzeć na wystawę, którą teraz można oglądać, czyli wystawę fotograficzną Adriana Wykroty. Wernisaż też wkrótce.
0: Wernisaż wkrótce, wystawa już jest do oglądania, natomiast na prośbę artysty wernisaż robimy troszkę później. Niezwykły artysta fotografik, wystawa zatytułowana Wspomnienie, jest pewnego rodzaju projekcją spojrzenia na świat nowonarodzonego dziecka. Bo takim Adrian jest, że tak powiem, ojcem teraz świeżo upieczonego, że tak powiem, dziecka i jego oczami spogląda na ten świat, ale jednocześnie spogląda na zwykły świat w niezwykły sposób, bo tak by można było powiedzieć o poetyce fotografii Adriana Wykroty.
1: A jeśli jednak chcemy skorzystać z tej pogody, którą mamy, pospacerować na przykład w Antoninie, to tam zaprosimy na koncert, który też już się wpisał właśnie do naszego kalendarza pałacowego, czyli z okazji rocznicy śmierci Fryderyka Chopina. W tym roku nowość.
0: W tym roku nowość, że my w ten czas zaplanowaliśmy współpracę z Fundacją Kalisja Arts i przygotowaliśmy razem koncert Piotra Aleksiewicza, znakomity recital oczywiście chopinowski. Zapraszamy serdecznie. Tu także warto zauważyć, jest to koncert, na który można zdobyć wejściówki. Więc zapraszamy serdecznie do Pałacu Książąt Radziwiłł w Antoninie na ten wspólne przedsięwzięcie Fundacji i Centrum Kultury i Sztuki.
1: Czyli najbliższe tygodnie zapowiadają się naprawdę pracowicie dla całego zespołu, ale to też dla nas dobrze, bo będziemy mieli wydarzenia, w których można wziąć udział. A jakie plany troszeczkę takie dalekosiężne na przełom roku, styczeń?
0: W tym roku jeszcze warto zwrócić uwagę, że po raz kolejny zaprosimy na Festiwal Duchów, więc kto lubi się bać, niechaj nie zapomni o Centrum Kultury i Sztuki. W grudniu pojawi się też znakomity duet kaliskich artystów Dorota Wróblewska i Maciej Bąk, którzy przygotowują dla nas autorski program, absolutnie świeżutki, prapremierowy, w którym zabrzmią m.in. kompozycje Doroty Wróblewskiej w aranżacjach znakomitych Macieja Bąka, więc absolutnie tego nie wolno Państwu przegapić. A kolejny rok to realizacja wszystkich naszych sztandarowych, festiwalowych przedsięwzięć. W lutym pojawi się kolejny koncert rocznicowy, chopinowski, tymczasem urodzinowy i niezwykły, bo w duecie gitary klasycznej z fortepianem. Szykujemy już mocno się do Scholi Cantorum, która oprócz konkursu dla zespołów dziecięcych i młodzieżowych stara się też przygotować sporo koncertów specjalnych, więc mam nadzieję, że na tych koncertach Państwa także nie zabraknie. Nie. Chcemy w te ferie zimowe wrócić do warsztatów musicalowych, więc słuchajcie młodzi, jeżeli macie po raz kolejny ochotę bawić się z nami w musical, to zapraszamy bardzo serdecznie. Wspomniałem o Kalisz Ptaszyn Fest w okolicach pierwszego dnia wiosny, kolejne święto muzyki jazzowej. Tym razem oprócz wokalistów właśnie z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy mamy znakomitego trębacza ze Stanów Zjednoczonych Jamie'ego Pelta oraz formację mocną The Whoop Group, którą warto także posłuchać. Chopin w Antoninie także w kwietniu, moi drodzy, też już zaprasza znowu Pałac Książąt Radziwiłłów. Znakomita mieszanka młodych instrumentalistów związanych z muzyką klasyczną, ale także mocna propozycja jazzowa, improwizacja Marcina Maseckiego. Także zapraszamy do Antonina.

0: po raz kolejny. La Strada też się już szykuje, ma już swoje hasło, gesty i słowa i wokół tego hasła nanizujemy kolejne niezwykłe spektakle uliczne.
1: Jaki jest przepis na sukces dzisiaj w kulturze? Bo jesteśmy tak zasypani możliwościami i takimi opcjami również internetowymi, dzięki którym nie musimy wychodzić z domu, że czasami trudno właśnie zdecydować się na to wyjście. Czy ta różnorodność na przykład to jest coś, na co stawiacie, czy jest coś jeszcze?
0: Pozwoli pani, że nie zdradzę. Nie zdradzę tego naszego programu, bo rzeczywiście w tej chwili można powiedzieć o pewnej nadprodukcji. Tych wydarzeń jest naprawdę bardzo dużo i niechaj żadni cmokacze kawiarniani w Kaliszu nie mówią, że się nie dzieje, bo się dzieje bardzo dużo i można powiedzieć, że za dużo. Dlatego my walczymy także o widzów, o słuchaczy. Zapraszamy serdecznie do Centrum Kultury i Sztuki. My mamy po prostu taką misję, więc staramy się realizować te wszystkie festiwalowe przedsięwzięcia, które mają kilkudziesięcioletnią tradycję, ale oczywiście wtryskujemy w nią młodą energię, a jednocześnie rzeczywiście staramy się nie opuszczać żadnej dziedziny sztuki i staramy się też zadowalać wszystkie grupy wiekowe.
1: I tego się trzymajmy i to będziemy z pewnością obserwować. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był Robert Kuciński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
0: Do zobaczenia przy Łaziennej 6 w Pałacu w Antoninie, a także na falach 106,4 FM.
2: Słowo w Radiu Centrum.
3: Rozmowa oczywiście dzisiejsza, jeżeli nie zdążyliście wysłuchać całości, bądź chcecie ją powtórzyć, będzie dostępna na profilu Radia Centrum na Facebooku.
4: Reklama. Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21, teren przychodni Cermetic. Rejestracja, telefon 733 441 026, www.spectrumdiagnostyka.com.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Kolejne wiadomości z kraju, ze świata już za kilka chwil i znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla, tym razem z dziedziny medycyny. Wrócimy także do kwestii związanej z paliwami. Szczegóły już o godzinie 13.
2: Reklama.
3: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.

0: Firma Wawrzyniak prowadzi skup ziarna mokrej kukurydzy w magazynach w Zbiersku, w Tursku i w Markwaczu. Telefon kontaktowy 62 332 06 00. 62 332 06 00.
1: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: W tej pogodzie dzisiaj również ciepło, słonecznie, taka piękna, złota polska jesień, aż chce się wyrwać na spacer. Dziś maksymalnie w naszym regionie 20 stopni. Tego słońca będzie dużo więcej niż chmur. Wiatr z zachodu słaby, 15 km na godzinę i już zwalnia. Na barometrach mamy 1024 hektopaskale, a warunki biometeo są korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 13. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z medycyny. Minister energii o pierwszych dniach działania przywróconego programu CPN i rewolucja w wojsku. Żołnierze dostaną mundury według nowego wzoru. Miriam Lipińska. Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z dziedziny medycyny lub fizjologii. To amerykański neurobiolog i psychiatra, niemiecki biofizyk i niemiecki fizjolog.
4: Chcę ogłosić światu, że Nagrodę Nobla za 2026 rok w dziedzinie medycyny otrzymują Karl Dieseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel za przełomowe odkrycie kanałów jonowych sterowanych światłem i rozwój optogenetyki.
3: Ogłosił szwedzki Instytut Karolinska. Naukowcy zostali docenieni za odegranie kluczowej roli w rozwoju optogenetyki. Chodzi o opracowanie rewolucyjnej metody pozwalającej kontrolować aktywność komórek nerwowych za pomocą światła. W praktyce osiągnięcia noblistów mogą doprowadzić do skutecznego leczenia m.in. widzenia i różnych schorzeń neurologicznych, jak choćby choroby Parkinsona, za pomocą głębokiej stymulacji mózgu. Wejście w życie nowej odsłony pakietu CPN nie spowodowało radykalnego wzrostu sprzedaży paliw na stacjach, poinformował minister energii Miłosz Motyka. Dodał, że jego resort będzie teraz sprawdzać, jak wygląda sprzedaż na terenach przygranicznych i czy nie dochodzi do tzw. turystyki paliwowej. Minister zapewnił jednocześnie, że finansowanie pakietu CPN do końca roku jest niezagrożone, a dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,73 zł, benzyny 98 7,59, a oleju napędowego 7,88 zł. Wojsko dostanie mundury według nowego wzoru. Dziś zaprezentował je minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślał, nowe mundury mają być wytrzymalsze, wygodniejsze i lepiej kamuflujące. W przyszłym roku pójdzie na ten cel co najmniej 1 mld zł, ale jak mówił szef MON, nowe mundury to konieczność, bo obecny wzór Pantera ma już 33 lata. Monika Piątkowska, kandydatka KO i PSL na prezydenta Krakowa, musi sprostować swoje słowa na temat jej rywala Łukasza Gibały. Chodzi o wypowiedź Piątkowskiej, która podczas debaty w programie telewizyjnym stwierdziła, że w czasie, gdy Gibała był radnym, w większości przypadków podczas głosowania wstrzymywał się od głosu. Piątkowska stwierdziła, że takie wnioski płyną po analizie głosowań jej konkurenta. Zdaniem Łukasza Gibały jest to nieprawda, a sama wypowiedź podważyła jego kompetencje, decyzyjność oraz wiedzę. Sąd przyznał mu rację, a wyrok jest nieprawomocny. W poznańskich restauracjach można zamówić darmową kranówkę. Miejska spółka wodociągowa Aquanet ruszyła z kampanią promującą podawanie wody z kranu w lokalach gastronomicznych. Wiele poznańskich lokali robi to już od lat, a teraz chcemy zachęcić do tego kolejne, mówi rzecznik spółki Przemysław Ciupka.
5: Będą mogli Państwo w najbliższym czasie w restauracjach, w kawiarniach, w lokalach gastronomicznych zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji Kranówka Poznańska, które będą informowały o tym, tak, tu napijesz się kranówki, a kranówka to jest świetnej jakości, dobra i bezpieczna woda, na co mamy wiele dowodów.
3: W ramach kampanii powstała internetowa mapa z lokalami, w których można dostać darmową kranówkę. Na stronie kranówkapoznańska.pl na razie jest 13 takich punktów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 13.

0: Reklama.
1: Firma Aldom Indeco po 30 latach zamyka działalność. Dziękujemy za współpracę wszystkim klientom i pracownikom. Jednocześnie zapraszamy na całkowitą wyprzedaż z ekspozycji i magazynu. Szafy, fronty, lustra, wydruki. Wszystko za pół ceny. Aldom. Kalisz, Częstochowska 189.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Muzyka i głos AI.

0: głośnikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Reklama.

Jesienny poniedziałek, 5 października w kalendarzu i czas na tych, którzy dzisiaj świętują swoje imieniny, wy też o nich pamiętajcie. Skoro pora lunchowa, to śmiało można ich zabrać ze sobą, taką małą przerwę w pracy zrobić, jeżeli oczywiście macie taką możliwość, albo po prostu na małą kawę. A życzenia do tej kawy oczywiście obowiązkowe dla Apolinarego i Bartłomieja. Faustyna także dzisiaj świętuje, Igor oraz Rajmund. A jakbyście jeszcze mieli fantazję, to zawsze można potańczyć. Przemówić muzyce na 106.4 oczywiście I Wanna Dance With Somebody i Whitney Houston.

0: Reklama.
1: Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Okazja. Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro.
2: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich.

0: 13.30 minęła, czas na wiadomości, te przedstawi Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Będzie o głosowaniu, w którym bierze udział zamek w Gołchowie. Sprawdzimy propozycje ostrowskich radnych do budżetu na 2027 rok i podsumujemy bieg Ptolemeusza.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zamek w Gołchowie walczy o tytuł najpiękniejszego zamku w Polsce. Muzeum Zamek w Gołchowie zachęca do głosowania w rankingu magazynu Travel List i Polskiej Organizacji Turystycznej. Głosować można do 14 października.
3: Muzeum Zamek w Gołchowie informuje o wyjątkowym wyróżnieniu. Gołchowski zamek został nominowany w kategorii najpiękniejszy zamek w rankingu polskich zamków i pałaców magazynu Travel List. To jeden z najbardziej niezwykłych zabytków Wielkopolski. Jego architektura inspirowana jest francuskimi zamkami z nad Loary, a malownicze położenie wśród zieleni sprawia, że miejsce zachwyca odwiedzających. Zamek otacza zabytkowy park arboretum, który jest integralną częścią całego założenia. Obecny charakter rezydencji związany jest z Izabellą z Czartoryskich Działyńską. To właśnie dzięki niej Gołchów stał się wyjątkową siedzibą, w której zgromadzono cenne dzieła sztuki i zabytkowe przedmioty z różnych stron Europy. Dziś zamek jest jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych regionu i miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów. Muzeum Zamek w Gołchowie zachęca mieszkańców gminy, turystów i wszystkich sympatyków tego wyjątkowego miejsca do oddania głosu. Głosowanie trwa do 14 października, a każdy głos może pomóc zamkowi w Gołchowie przybliżyć się do zdobycia tytułu najpiękniejszego zamku w Polsce. Link do głosowania na stronie Radia Centrum. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: www.rc.fm.
2: Przedstawiciele większości radnych w Ostrowskiej Radzie Miejskiej zdradzili swoje oczekiwania wobec budżetu miasta na 2027 rok. Ich priorytety to budżet bez deficytu, zmniejszenie zadłużenia Ostrowa o co najmniej 10 milionów złotych oraz brak podwyżek lokalnych podatków i opłat za odpady.
4: Jak podkreślają radni, będzie to pierwszy w tej kadencji budżet przygotowany od początku w warunkach, w których prezydent miasta nie dysponuje większością głosów w Radzie Miejskiej. W tej sytuacji propozycje budżetowe zgłaszane przez radnych dysponują większością w Radzie nabierają zupełnie nowego znaczenia i potencjalnej mocy sprawczej. Radni zapowiadają m.in. starania o modernizację i doposażenie infrastruktury rekreacyjnej na piaskach oraz projekt budowy basenów zewnętrznych w obrębie popularnego zbiornika. Zmiany ma uzupełnić budowa ścieżki rowerowej na południowym wale piasków i przyłącza dla przystani żeglarskiej. Są też propozycje dotyczące oświaty. To m.in. zakup defibrylatorów AED do placówek oświatowych, modernizacja nawierzchni bieżni kortu tenisowego przy szkole podstawowej nr 7, a także modernizacja ogrodzenia i odnowienie elewacji szkoły nr 1. W planach inwestycyjnych znalazł się także zakup nowych terenów inwestycyjnych na Zębcowie za co najmniej 5 milionów złotych oraz budowa nowych zbiorników retencyjnych. Radni zaznaczają, że to dopiero wyjściowa lista propozycji. Nie wykluczają kolejnych poprawek, także tych zgłaszanych przez mieszkańców i rady osiedli. Projekt budżetu prezydent miasta powinna przedstawić do 15 listopada, a sesja budżetowa tradycyjnie pod koniec grudnia. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
2: Damian Dyduch z Kępna zwyciężył w jubileuszowym 45. międzynarodowym biegu Ptolemeusza w Kaliszu. W niedzielne południe na starcie biegu głównego stanęło aż 1245 osób z całego kraju, zarówno amatorzy, jak i wytrawni biegacze. Zwycięzca na pokonanie 10-kilometrowej trasy wiodącej

0: go pewien, ponieważ słyszałem, jak kolega, który prowadzi, oddycha bardzo ciężko, a ja zostawiłem sobie siły na finisz, także wiedziałem, że już mi nikt tego zwycięstwa nie zabierze dzisiaj.
1: Bieganie stało się modne i myślę, że Kalisz, najstarsze metrykalnie miasto, jest tego dowodem, że tu do nas przyjeżdżają wszyscy, co kochają tradycję, historię, bo 45 to już z kawał czasu. Wielkie postaci, które kiedyś biegały, dzisiaj już trochę mniej, ale też nowi. Rodziny, dzieci, przedszkolaki, łącznie prawie 2000. To jest imponujące. Cieszymy się ogromnie i niech tak będzie, niech on rośnie.
2: Tradycyjnie ptolemeuszowe bieganie rozpoczęły biegi uczniowskie, gdzie młodzież rywalizowała na dystansach od 400 do 1200 metrów. Jeszcze większe emocje towarzyszyły startom przedszkolaków w mini Ptolemeuszu, gdzie w sumie wzięło udział ponad 250 dzieci. Z okazji 45-lecia biegu specjalny puchar i podziękowania otrzymał najsłynniejszy kaliski maratończyk Andrzej Jabłoński, który w tym roku obchodzi 90. urodziny. Na zakończenie na wszystkich biegaczy i kibiców czekał urodzinowy, jubileuszowy tort.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Z gratulacjami dla wszystkich tych, którzy biegali, bez względu na to, na którym miejscu. Ważne, że dobiegli, że wzięli udział, te chęci też się liczą. No to trzymam kciuki za kolejne lata i kolejne sukcesy. 24 minuty pozostałe do godziny 14:00.

0: Reklama.
1: Pasja, talent, miłość do jazzu.
2: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
2: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
6: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Startujemy, przygotujcie coś do pisania. Jedno ogłoszenie. Dzisiaj tuż po nim będę czekać na Wasze rekomendacje tradycyjnie pod numerem telefonu 88 400 106 i 4. A ogłoszenie znajdziecie także wkrótce na profilu Radia Centrum na Facebooku.
0: Ogłoszenia płatne.
1: Firma Daimler zatrudni kierowców na terenie Niemiec, Bamberg i Wunsdorf. Wymagane prawo jazdy na samochody ciężarowe, tiry kategorii C+E, badania lekarskie oraz karta kierowcy. Numer telefonu w Polsce 669 601 473 oraz w Niemczech kierunkowy plus 49 152 029 303 84.
0: Ogłoszenia płatne.
1: No i już teraz czekam na Wasze rekomendacje. Za chwilę wrzucam na profil Radio Centrum na Facebooku ogłoszenie. Będzie można spisać raz jeszcze numery telefonów. Już teraz czekam na tych z Was, którzy szukają pracy. 88 400 106 i 4.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Sprawdzimy, za ile jutro zatankujemy. Będą także kolejne ostrzeżenia przed mgłą. O tym i nie tylko w wiadomościach już o 14:00. A giełda pracy właśnie zakończona. Kolejna jutro o tej samej porze.
2: Reklama.
3: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
4: Zamów z wkładami BioOil. Z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
3: Aurelis-znicze.pl.
5: Wioska Świętego Mikołaja w Skansen Beach. Magiczne miejsce dla dzieci grup szkolnych i przedszkolnych.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: To jeszcze jeden dzień z przyjemną pogodą, z dużą ilością słońca i temperaturą sięgającą 20 stopni. Ta już za moment, bo już takie 19 z małym hakiem, wiatr z zachodu wieje słabo 15 km na godzinę i jeszcze zwalnia. Na barometrach 1022 hektopaskale, ciśnienie jest stabilne, a biomat korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 14. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Za ile jutro zatankujemy, są już ceny maksymalne. Atak drona na statek ze zbożem na Morzu Czarnym i ostrzeżenia przed gęstymi mgłami dla południa Polski. Miriam Lipińska, a na początek o tym, ile będzie nas kosztowało jutrzejsze tankowanie. Zgodnie z decyzją ministra energii, we wtorek litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 6,79 zł, benzyny 98 7,66, a oleju napędowego 7,82 zł. To oznacza, że benzyny lepiej zatankować dziś, bo jutro będą o kilka groszy droższe, ale z tankowaniem diesla lepiej poczekać do jutra, gdy będzie o 6 groszy tańszy niż dziś. Pionierzy optogenetyki z USA i Niemiec zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z medycyny. Dzięki odkryciom Karla Dajzerota, Petera Hegemana i Georga Nagela możliwe stało się precyzyjne aktywowanie lub wyciszanie neuronów w żywych organizmach za pomocą impulsów świetlnych. To przełomowe dokonanie w nauce, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Były to odkrycia, które obaliły taką książkową wiedzę, że w dorosłym mózgu neurony już nie powstają. Bardzo mocno dyskutowany temat, bardzo kontrowersyjny przez wiele lat temat, ale wiemy już na pewno, że w dorosłym mózgu powstają nowe neurony.
3: Laureaci podzielą się porówno nagrodą w wysokości 12 milionów koron szwedzkich. To pierwszy dzień Tygodnia Noblowskiego. Jutro poznamy laureatów z dziedziny fizyki. Eksperci cyberbezpieczeństwa mają ustalić, w jaki dokładnie sposób doszło do wycieku danych z portalu wakacje.pl. Hakerzy zyskali dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Wśród wykradzionych danych są prawdopodobnie adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów, mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
5: Chodzi o dane przekazywane w korespondencji związanej z rezerwacjami. Wszystkie te osoby otrzymały od nas indywidualną informacje. Pozyskane dane nie pozwalają na zalogowanie się do panelu klienta. Incydent nie dotyczył systemów płatności wakacje.pl.
3: Serwis apeluje jednak do klientów o zachowanie czujności, zwłaszcza jeśli dostaniemy wiadomość z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Cyberprzestępcy mogą próbować teraz podszywać się pod serwis. Portal zalecił też klientom zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel lub na rządowej stronie gov.pl. Zagranica, incydent na Morzu Czarnym. Według rumuńskich mediów dron uderzył w turecki statek transportujący zboże. Do zdarzenia doszło na południowy wschód od platformy wiertniczej Pescarus poza wodami terytorialnymi Rumunii. MSW Rumunii podało, że zginęły dwie osoby, uratowano 11 członków załogi. Wracamy do kraju. Uwaga na mgły. Synoptycy ostrzegają przed nimi na południu Polski od części Lubelszczyzny i Podkarpacia przez południe Mazowsza, Świętokrzyskie i Małopolskę, po Opolszczyznę i południe Dolnego Śląska. Alerty obowiązują od wieczora do jutrzejszego poranka. Miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów. I na koniec historia z happy endem. Poszukiwany od weekendu serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej hodowli w Orzyszu na Mazurach, już odnaleziony. Kot o imieniu Gustaw sam wrócił do domu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Tak to już jest z kotami, że one lubią własnymi ścieżkami sobie spacerować i czasami znikać na być może nieco dłużej. 4 minuty po godzinie 14 przyznajcie się, ilu z was tak by na chwilę chciało zniknąć na dłużej czy na krócej. Ja mam nadzieję, że to muzyka będzie łagodzić wasze obyczaje i że ten poniedziałek przebrniecie bez bólu.

0: Reklama.
1: Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Okazja, złote i srebrne łańcuszki wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro.
2: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
0: Reklama.

O, nie, to potrafię. My Maisie i Fight No More na falach 106.4. My idziemy z falą w takim dobrym kierunku nowego, dobrego tygodnia i oczywiście życzę wam, żeby to był taki tydzień, żeby wszystko wam szło jak z płatka, jak to mówią. Nie pod górkę, tylko z górki właśnie. Albo może niech będzie tak jednostajnie, tak wtedy chyba lepiej, bo jak się pod górkę wejdzie, to później trzeba z niej zejść albo spaść. Różnie to bywa. Dziś w kalendarzu kilka świąt światowych, nawet jak się okazuje. Bardzo proszę, wśród nich jest Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej, więc dalej można się gapić w niebo, zwłaszcza jeżeli pogoda jest tak sprzyjająca, czyli można się pogapić w gwiazdy, w poszukiwaniu być może tej, która spełni marzenia. Trzymam za to mocno kciuki. Światowy Dzień Nauczyciela także mamy, a przy październiku, no wiadomo, że rozkręca się nowy rok szkolny, ile już się nie rozkręcił, więc życzymy wszystkiego co najlepsze. Do tego jeszcze Światowy Dzień Mieszkalnictwa i Światowy Dzień Architektury, a może by tak z tej właśnie okazji zrobić sobie jakiś taki mały spacer po mieście, w miejscu, gdzie mieszkacie i popatrzeć na te budynki, na te wszystkie miejsca zupełnie inaczej. Trochę się zatrzymać i dojrzeć właśnie tą architekturę, bo coś czuję, że będziecie mogli nawet po wielu latach dostrzec coś nowego.

0: Reklama. Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
1: Zakupy tylko w Społem. Herbata Lipton Yellow Label 92 torebki za 13,99 lub owocowa 20 torebek za 6,49. Wybierz Społem.
2: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

0: 14.30 zbliża się, więc czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Na początek dwa poważne wypadki z regionu, jeden w powiecie pleszewskim, drugi ostrzeszowskim, a na koniec sromotna porażka KKS skutkująca odwołaniem trenera.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Groźnie wyglądający wypadek w gminie Dobrzyca. Do tego zdarzenia doszło w poniedziałkowy poranek.
3: W godzinie 6.37 pleszewscy strażacy otrzymali informację o wypadku, do którego doszło w miejscowości Zbiczno. Na miejsce tego zdarzenia zadysponowano dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej. Jeden z Dobrzycy, drugi z Zbiczna oraz zastęp z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Pleszewie. Po dotarciu na miejsce zastępów okazało się, że w wypadku brały udział dwa pojazdy osobowe. Tymi pojazdami podróżowało łącznie trzy osoby, w tym jedno dziecko. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Na miejsce dotarły również zespół ratownictwa medycznego i jedną z tych osób poszkodowanych ten zespół ratownictwa medycznego zabrał do szpitalnego oddziału ratunkowego.
2: Powiedział Radiu Centrum kapitan Artur Burchacki, oficer prasowy Pleszewskiej Straży Pożarnej. Okoliczności tego zdarzenia ustala miejscowa policja.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A teraz nastolatek pędzący BMW na złamanie karku poniósł on konsekwencje. Do zdarzenia doszło w niedzielny poranek w Kuźnikach w powiecie ostrzeszowskim.
4: 19-latek poruszał się poza obszarem zabudowanym z prędkością 159 km na godzinę, mimo że obowiązywało tam ograniczenie do 90 km na godzinę. Kierujący przekroczył dopuszczalną prędkość aż o 69 km na godzinę.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant sztabowa Magdalena Domerecka, oficer prasowa ostrzeszowskich policjantów. Nastolatka ukarano mandatem w wysokości 2000 zł. Otrzymał też 14 punktów karnych. Najwyższej w sezonie porażki doznali piłkarze KKS-u Kalisz. W miniony weekend w meczu 11 kolejki BetClick trzeciej ligi Kaliszanie przegrali na wyjeździe z błękitnymi Stargard 0-5. W konsekwencji klub poinformował o odwołaniu trenera Artura Derbina, którego czasowo zastąpi jego asystent Łukasz Derbich.
5: Tydzień wcześniej w starciu z inną drużyną ze Stargardu Kluczewią piłkarze KKS-u potrafili wywalczyć komplet punktów. Tym razem na wyjeździe odebrali bardzo bolesną lekcję futbolu od błękitnych Stargard. Gospodarze objęli prowadzenie już w 7 minucie po szybkiej kontrze zakończonej golem Błażeja Starzyckiego. W 18 minucie drugą bramkę strzałem z bliskiej odległości zdobył Szymon Krocz. Zaledwie 3 minuty później kolejna akcja błękitnych zakończyła się uderzeniem z dystansu Dawida Kroczka. Piłka odbiła się od jednego z kaliskich obrońców i wpadła do siatki. Ten sam gracz jeszcze przed wejściem do szatni ponownie wpisał się na listę strzelców, gdy po indywidualnej akcji płaskim strzałem pokonał Macieja Krakowiaka. Niestety druga połowa również toczyła się pod dyktando błękitnych, którzy w pełni kontrolowali przebieg meczu. Rywale decydujący cios zadali w 68 minucie, gdy pięknym uderzeniem z 20 metrów wynik na 5-0 ustalił Kacper Zaborski. To pierwsza porażka KKS-u od 19 sierpnia, a jednocześnie najwyższa w tym sezonie. Kaliska drużyna z dorobkiem 17 punktów zajmuje 6 miejsce w tabeli. Okazja do rehabilitacji będzie w następnej kolejce 10 października, gdy Kaliszanie podejmą na własnym stadionie rezerwy Lecha Poznań. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Lister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

15 minut już prawie do godziny 15. Dzisiaj poniedziałek, słoneczny, przyjemny. No i jeżeli chodzi o kwestie pogodowe, trochę nam się przesunął temat z popsutą pogodą. Na razie nie ma co patrzeć w tym kierunku, raczej w dobrym, bo jutro, w środę i w czwartek jeszcze 20 do 22 stopni nawet. No ponoć to weekend ma nam przysporzyć ciarek na plecach, bo tutaj rzeczywiście temperatura o 10 w dół nawet. W piątek 13, maksymalnie 14 w sobotę. Jakieś opady deszczu i kolejny tydzień już rzeczywiście dużo zimniejszy i właśnie z opadami deszczu. No cóż, nie skupiamy się na tym, może znowu pogoda zrobi nam psikusa i jednak trochę się przesunie. Jedna odpowiedź na to, nie, od Ci Love.

0: Take that, Havelier, patience. No właśnie, uzbrojcie się w cierpliwość, bo jest druga szansa, kolejna szansa na zdobycie podkarpackiego czeku turystycznego. O tym powiemy więcej o 15 wiadomościach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
1: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
3: Ach, ty mój skaucie, potrafisz rozpalić ogień? Nie tylko we mnie.
4: Bo to drewno sezonowane, przez Wesołka polecane.
3: Jak ma być cieplutko i miło, prosta rada, do Wesołka iść wypada.
4: Porządny ogień i od razu robi się przyjemniej.
3: Drewno sezonowane, ciepło gwarantowane. Twój piec też na pewno się ucieszy.
5: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: A w tej pogodzie dzisiaj dużo słońca, bardzo przyjemnie. 20 stopni tyle już na moim radiowym termometrze. Możecie wystawiać twarz do słońca, bo będzie jeszcze cieplej i przyjemniej. Wiatr z zachodu cały czas wieje słabo, 15 km na godzinę. Ciśnienie stabilne, warunki biometeokorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 15.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Pakiet CPN wrócił. Czy unormuje ceny na stacjach? Polscy żołnierze dostaną nowe mundury według nowego wzoru. Jutro druga szansa na zdobycie podkarpackiego czeku turystycznego. Miriam Lipińska. Program CPN wrócił i powinien przynajmniej w najbliższych dniach ustabilizować ceny na stacjach paliw, przewiduje analityk rynku z BM Reflex Rafał Zywert.
5: Ten poziom cen powinien być względnie stabilny w tym tygodniu, natomiast w dalszym ciągu, w dłuższym okresie kluczowe znaczenie będzie miała oczywiście ta sytuacja związana z eksportem ropy naftowej, produktów naftowych z Bliskiego Wschodu i przyszłością konfliktu USA-Iran.
4: Program CPN to czasowe obniżenie akcyzy i VAT na paliwa. Litr benzyny kosztuje dziś nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7 zł 88 groszy. To maksymalne ceny, które znalazły się w obwieszczeniu ministra energii. Pakietem CPN nie jest objęty autogaz, za to paliwo płacimy teraz średnio 3 zł 26 groszy i tu zdaniem analityków w tym tygodniu trzeba się liczyć z kilkugroszową podwyżką. Są wytrzymalsze, wygodniejsze i lepiej kamuflujące. Polscy żołnierze dostaną mundury nowego typu. Wzór maskujący Pantera zostanie zastąpiony przez nowy, typu Ryś, który pozwoli żołnierzom jeszcze lepiej wtapiać się w otoczenie. Według resortu obrony ich wykrywalność jest o 30% niższa od mundurów starego typu i dużo trudniej jest je dostrzec w nocy przy użyciu noktowizorów. Ułatwiają też udzielenie żołnierzowi pomocy, mówił podczas prezentacji munduru szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Widzieliście Państwa rozsuwaną kieszeń, która stanowi temblak na wypadek momentu, kiedy żołnierz jest zraniony.
4: Zmiany są szczególnie ważne dla polskich żołnierek, które po raz pierwszy dostaną mundur specjalnie dopasowany do kształtu kobiecej sylwetki. Pierwszy z niewybuchów z czasów II wojny światowej już zneutralizowany. Do czwartku na wodach Zatoki Pomorskiej w Świnoujściu potrwa akcja saperów. Gigantyczne bomby zostały znalezione na dnie Bałtyku podczas prac związanych z budową nowego portu kontenerowego. Niewybuchy, z których każdy zawiera ponad 0,5 tony materiału wybuchowego, są tak neutralizowane, by ciężko było się zorientować, kiedy zostały zniszczone, mówi rzecznik 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski.
7: Mamy na względzie niedaleką odległość infrastruktury krytycznej, dlatego też podjęto decyzję, aby neutralizować to najpierw metodą deflagracji.
4: Czyli wypalania ładunku wybuchowego i potem detonowania reszty. Akcja potrwa do czwartku, do tego czasu obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Można jednak spacerować po plaży. Jutro kolejna szansa na zdobycie podkarpackiego czeku turystycznego. Drugi nabór wniosków ruszy dokładnie w południe. Czek to 300 zł dopłaty do noclegu za pobyt obejmujący co najmniej dwie kolejne noce w obiekcie uczestniczącym w programie. W pierwszej odsłonie ponad 6,5 tysiąca czeków rozeszło się w godzinę, ale część zainteresowanych nie mogła ukończyć składania wniosku z powodu przeciążenia systemu. W przyjmowaniu wniosków decyduje kolejność zgłoszeń. Komu się nie uda jutro, ma jeszcze jedną szansę. Trzecią turę naboru zaplanowano na 3 listopada.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

Ta siła, która nie będzie w stanie zatrzymać nas. No i to jest bardzo, proszę, bardzo fajne teksty motywacyjne. Ich nic nie było w stanie zatrzymać. Oni zebrali w 3 godziny 6375 kg odpadów. Tyle śmieci. To nic innego jak Trashmageddon. Są takie różne Runmageddony, inne biegi, które mają przeróżne nazwy, ale ta z angielskiego co prawda, ale mówi już sama za siebie, bo o to chodzi, żeby pobiegać po lesie. I w tej rywalizacji jest coś więcej niż medale i rekordy właśnie, bo chodzi przede wszystkim o to, żeby wysprzątać to, co jest dla nas najważniejsze, czyli naszą okolicę, czyli takie miejsca, gdzie lubimy spędzać czas. Tym razem był to Szczecin, to rywalizacja, która odbyła się już po raz 7 z dawnej wojskowej bocznicy kolejowej dokładnie. Ten fragment Zapomniane Miasta stał się dużo bardziej czysty właśnie dzięki tym, którzy pobiegali i tak dla siebie samych, dla sportu, ale przede wszystkim po to, żeby przywrócić naturze i naturalne piękno.

0: Reklama.
1: Zakupy tylko w Społem. Danone Actimel 4x100 gramów o smaku truskawki lub wieloowocowe za 7,99. Wybierz Społem.
2: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla

0: 15.30 minęła, czas na wiadomości. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Na początek sprawdzimy, na jakim etapie jest modernizacja ostrowskiego ratusza. Będzie o teatropasjach w Krotoszynie, a na koniec zajrzymy na piłkarskie boiska do powiatu ostrowskiego.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trwa modernizacja zabytkowego ratusza w Ostrowie Wielkopolskim. Obecnie trwają prace przy fundamentach i elewacji, informuje Ostrowski Urząd Miejski. Już wkrótce będzie wymiana okien. Remont ma potrwać do połowy przyszłego roku.
3: Władze miasta modernizację XIX-wiecznego budynku nazywają kompleksową rewitalizacją. Do tej pory skuto teren wokół ratusza, zerwano starą elewację. Obiekt, jak i jego fundamenty będą docieplone, a już wkrótce wymiany doczekają się okna. Po zakończeniu prac elewacja będzie w odcieniach beżu. Sporo dzieje się też wewnątrz budynku. Zgodnie z planem wymienione zostaną wszystkie instalacje, a na dachu pojawi się fotowoltaika. To między innymi dzięki temu obiekt ma stać się bardziej energooszczędny i tańszy w utrzymaniu. Władze miasta zapewniają, że po modernizacji ratusz nie straci swojego historycznego charakteru, ponieważ układ pomieszczeń pozostanie bez zmian. Poza tym każdy etap inwestycji konsultowany jest z miejskim konserwatorem zabytków. Koszt remontu to ponad 5,5 miliona złotych. 3 miliony 700 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie unijne. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzaj.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Sztuka nie pyta o status ani poglądy, łączy wszystkich. Tak będzie podczas przeglądu teatralnego Teatro Pasje. Inicjatywa ma na celu promowanie twórczości osób z niepełnosprawnościami, przełamywanie barier oraz integrację społeczną poprzez sztukę. Przegląd podzielony został na dwa etapy. Pierwszy w kinie Przedwiośnie w Krotoszynie odbędzie się 8 października. Zobaczymy wtedy 11 sfilmowanych sztuk z różnych placówek w całej Wielkopolsce.
4: To będzie wyjątkowy dzień. Na dużym ekranie zostanie wyświetlonych 11 najlepszych spektakli wybranych przez komisję. Całe wydarzenie poprowadzi znany i lubiany dziennikarz Oliwier Janiak. Podczas uroczystej gali jury wybierze laureatów, a widzowie przyznają nagrodę publiczności. W fotelu jurorskim zasiądzie ceniony aktor Lech Wierzbowski z Kaliskiego Teatru. Gra toczy się o wyjątkową nagrodę.
2: Powiedziała Radiu Centrum Agnieszka Marciniak, organizatorka. 4 najlepsze zaprezentowane zostaną podczas gali laureatów 20 października na deskach Teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Przegląd teatralny Teatro Pasje dla osób z niepełnosprawnościami organizowany jest przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Krotoszynie. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Aż 7-2 wygrała świętująca 80-lecie Centra 1946 Ostrów w sobotni wieczór na stadionie przy ulicy Kusocińskiego z Dąbroczanką de Pępowo w Red Box 5 lidze. Cenne zwycięstwo w niedzielę w pobiedziskach odniosła w meta laser 4 lidze Pogoń Nowe Skalmierzyce, a wciąż nie wiedzie się w tych samych rozgrywkach Ostrowi 1909.
5: Dla Centry 1946 Ostrów sobotni wieczór był wyjątkowy, bo przed meczem z Dąbroczanką Pępową miały miejsce uroczystości z okazji 80-lecia klubu. Przedstawiciele władz miasta oraz Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej na ręce prezesa KP Centry 1946 Ostrów Grzegorza Musa przekazali listy gratulacyjne, pamiątkowe statuetki oraz życzenia kolejnych pięknych jubileuszy. Do tej wyjątkowej uroczystości dostosowali się także piłkarze, którzy zdobyli grat goli. Centra wygrała aż 7-2 i utrzymała czwartą pozycję w tabeli Red Box 5 Ligi. Wiceliderem Metal Laser 4 Ligi jest Pogoń Nowe Skalmierzyce, która w niedzielę wygrała na wyjeździe 3-0 z Huraganem Pobiedziska po golach Franciszka Leśniewskiego, Patryka Wanasiaka i Jakuba Ranisia. Kolejnej porażki w sobotę doznała Ostrowia 1909, która przegrała 2-3 na wyjeździe z Wartą Śrem i zamyka tabelę Metal Laser 4 Ligi. Niespodzianka w klasie okręgowej, gdzie niepokonany dotąd lider tabeli Ogniwo Łąkociny przegrał 0-1 z Beniaminkiem OKS-em 1926 Ostrów. W klasie A nie ma dotąd mocnych na Raszkowiankę. Beniaminek z Raszkowa wygrał 5-2 z Wiktorią Skarszew i z kompletem 24 punktów jest liderem tabeli. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Informacje dla kierowców.
0: No to dzień dobry wszystkim kierowcom, którzy teraz w trasie. Ja wiem, że wy w tej trasie teraz trochę ponarzekacie.

0: Krakowie tutaj także na czerwono, również w okolicach marketu na ulicy Poznańskiej. Tam podobna sytuacja, tutaj na rondzie też jest gęsto. No i oczywiście Krajowa 12, miejscowość Zduny i nieco dalej trasa Kalisz-Batówek. Tu również będziecie musieli trochę postać w kwestiach związanych z tymi dużymi remontami. Pamiętajcie o drodze wojewódzkiej 470, gdzie także spotkacie drogowców. To między Skarszewem a Skrętem do miejscowości Dębę. Ruch miejscami jest kierowany przez robotników.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Na drogach pojawiło się urządzenie, które kontroluje niedozwolone wyprzedzanie. Wykroczenie może zostać zarejestrowane bez obecności patrolu na miejscu. We Włoszech do wykrywania takich zachowań zaczęto wykorzystywać SV3, nazywane sorprasometrem. To rozwiązanie łączy kilka technologii, które pozwalają zarejestrować przebieg manewru i przygotować dokumentację dla służb. Rozwiązanie wzbudza zainteresowanie, ale również obawy związane z coraz większą automatyzacją kontroli. Nowy system radarowy wbudowany w AS. Asfalt.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 23 minuty do 16, ale w koło jest wesoło, niech będzie wam wesoło. Formacja Perfekt, zróbcie głośniej.

0: Reklama. Pasja, talent, miłość do jazzu. 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszym Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
1: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
2: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

Culture Club i Kama Chameleon, no to też jest kawałek, który doskonale znacie z czasów dawnych, niekoniecznie słusznie minionych, bo przecież ta muzyka, którą gramy właśnie z lat 70., 80., 90., a czasami nawet jeszcze wcześniej, wzbudza Was przecież bardzo dużo fajnych emocji i tak można powiedzieć, że drgają te najczulsze struny właśnie dzięki tej nostalgii, którą wzbudza muzyka. Muzyka, która łagodzi obyczaje i nie tylko ponad, działa lepiej jak czekolada. To dla tych, którzy mają ochotę zabrać się za dietę w kierunku sylwestrowym. Jeżeli oczywiście wybieracie się gdzieś na jakąś salę albo w jakieś takie miejsce, gdzie wypadałoby jednak zmieścić się w kreacji, ale co tam. Najważniejsze, żebyście dbali o siebie bardziej pod kątem zdrowotnym, a to zdrowie psychiczne, jeżeli chodzi o głowę, to jest też niezwykle ważny temat, o ile nie najważniejszy. W zdrowym ciele zdrowy duch, to też się łączy, a kwestia zdrowia to na zdrowie muzyka również, zwłaszcza ta na receptę na jesień.

0: Radio Centrum. Recepta na jesień.
1: Reklama.
2: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
3: Zamów z wkładami BioOil. Z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
2: Aurelis-znicze.pl.
4: Firma Aldom Indeco po 30 latach zamyka działalność. Dziękujemy za współpracę wszystkim klientom i pracownikom. Jednocześnie zapraszamy na całkowitą wyprzedaż z ekspozycji i magazynu. Szafy, fronty, lustra, wydruki. Wszystko za pół ceny. Aldom. Kalisz, Częstochowska 189.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami.
6: Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
11: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
1: Reklama.
9: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: I to jest ten najbardziej słoneczny i najcieplejszy czas. Już temperatura przekroczyła 20 stopni, wiatr z zachodu coraz słabszy. Ciśnienie jest stabilne teraz na wysokości 1022 hektopaskali. Warunki biometeo cały czas są korzystne, więc czerpcie z tej pogody i z tego dnia, zwłaszcza te osoby, które już za moment, już za chwilę będą kończyć pracę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 16. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Zarzuty dla kierowcy za lipcowy wypadek autobusu w Warszawie. Nowe doniesienia po zdarzeniu na Morzu Czarnym z udziałem statku ze zbożem. A na koniec, w ramach sezonu dyniowego, zajrzymy do Poznania. Miriam Lipińska. Zarzuty dla kierowcy autobusu w Warszawie w związku z lipcowym wypadkiem na rondzie Zesłańców Syberyjskich. Autobus linii 186 najpierw zderzył się z tramwajem, potem uszkodził kilka samochodów, a w końcu zatrzymał się w przejściu podziemnym. Poszkodowanych zostało 6 osób. Kierowca Czesław Eś usłyszał zarzuty m.in. sprowadzenia niebezpieczeństwa, katastrofy w ruchu lądowym i spowodowania wypadku. Nie przyznał się do winy. Dostał dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Amerykański neurobiolog i psychiatra Karl Deiseroth oraz jego niemieccy koledzy Peter Hegemann i Georg Nagel to laureaci tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Zostali docenieni za ich badania nad optogenetyką. To technika pozwalająca na precyzyjne włączanie i wyłączanie konkretnych komórek nerwowych w mózgu za pomocą światła. Naukowcy podłączyli mikroskopijny światłowód do mózgu myszy. Światło aktywowało lub wyciszało konkretne komórki. Być może w przyszłości u ludzi będzie można w ten sposób leczyć m.in. padaczkę, ale nie tylko, mówi dr Bartłomiej Kisiel z Wojskowego Instytutu Medycznego.
4: Obszary, które z jakiegoś powodu są wyłączone w depresji, pobudzać, moglibyśmy leczyć choroby neuropsychiatryczne, różne zaburzenia.
3: Optogenetyka może też pomóc w przyszłości odzyskiwać wzrok osobom z chorobami siatkówki oka. Komisja Europejska przygląda się sprawie incydentu w laboratorium w Rosji zajmującym się leczeniem dżumy płucnej. To po śmierci 28-letniej laborantki, która według lokalnych rosyjskich mediów zbiła probówkę zawierającą ten patogen. Rosyjskie służby sanitarne mówią jednak o zapaleniu płuc nieznanego pochodzenia. Kwarantanną objęto już kilka szpitali obwodu irkuckiego. Służby na świecie czekają na szczegółowe informacje. Gdyby była to jednak dżuma, to i tak nie jest to nic niezwykłego, mówi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski.
5: Czasami dochodzi do po prostu wypadku przy pracy i niezachowanie hermetyczności doprowadza do tego, że ktoś ulega zakażeniu. Takie rzeczy się zdarzają.
3: Dżuma to ostra choroba zakaźna. Jedną z jej odmian jest dżuma płucna. Jej przypadki co jakiś czas pojawiają się na świecie. Nowe informacje w sprawie incydentu na Morzu Czarnym, jak przekazał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, to dwa rosyjskie drony przypuściły atak na cywilny statek ze zbożem należący do Turcji, który przewoził kukurydzę i znajdował się na wodach międzynarodowych. W wyniku ataku zginęły dwie osoby, w tym kapitan, a 11 członków załogi udało się uratować. I na koniec zmieniamy temat. Waży 300 kg i ma ponad 3 metry w obwodzie. Mowa o dyni, jaką udało się wyhodować na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jak przyznaje dr Joanna Lisiecka z Katedry Warzywnictwa, łatwo nie było.
6: No, uprawia się dosyć trudno, to muszą być specjalne nasiona. Dużo wody, dużo jedzenia, czyli nawozu. Poza tym musi mieć ciepło. Była przykrywana na chłodniejsze noce kocykiem, bo dynia to gatunek, który pochodzi z ciepłych stron. No, w związku z tym nasze noce już są dla niej za chłodne.
3: Dynia z Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, choć spora, jest 3 razy lżejsza od krajowej rekordzistki, która ważyła 900 kg. Światowy rekord wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa należy do dyni z Wielkiej Brytanii, która ważyła ponad 1200 kg.
1: Kursy walut.
2: No ileż z takiej dyni teraz można placków, zupy i ciast zrobić. A w jakiej walucie za nią zapłacić? No właśnie, no to sprawdźmy. Jak wygląda sytuacja? Średni kurs waluty euro obecnie to 4 zł 37 groszy. Dolar amerykański to 3 zł 91 groszy. Frank szwajcarski to 4 zł 70 groszy i funt brytyjski 5 zł i 16 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 16 ze szczególnymi pozdrowieniami dla tych z Was, którzy właśnie skończyli pracę. A dla tych, którzy jeszcze gdzieś tam są i mają jakieś zadania, przesłanie muzyczne. Będzie pięknie.

0: Reklama.
1: Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Okazja, złote i srebrne łańcuszki wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro.
2: Zakupy tylko w Społem. Kolian. Jeżyki najeżone bakaliami w czekoladzie 140 gramów, kokonut, klasik lub kafe za 4,99. Wybierz Społem.
3: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.

0: wiadomość z ostatniej chwili.
1: To są godziny szczytu, to są godziny, w których jest ruch, a tu dodatkowo jeszcze się dzieje na drogach naszego regionu. Droga krajowa, droga wojewódzka, przepraszam, D25. Tutaj na trasie z Kalisza do Ostrowa Wielkopolskiego, Nowe Skalmierzyce dokładnie, tam doszło do zdarzenia drogowego, wypadek w okolicach ulicy Krotoszyńskiej. Jest już spory korek i to w obu kierunkach ruchu. Jak możecie, no mijajcie tę trasę. Przypominam, to droga wojewódzka 25, trasa Kalisz-Ostrów Wielkopolski. W Skalmierzycach doszło do wypadku. Już teraz jest ogromny korek.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.

0: prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Szybkie przypomnienie dla kierowców, którzy teraz w trasie. Trasa dokładnie Ostrów Wielkopolski i Kalisz. Kalisz, Ostrów Wielkopolski w obu kierunkach. W Skalmierzycach na wysokości ulicy Krotoszyńskiej. Tam doszło do poważnego zdarzenia. Jest zablokowana trasa w obu kierunkach ruchu. To droga krajowa 25 oczywiście, więc tandy, jeżeli będziecie musieli jechać, to trzeba będzie sporo powstać w korku. Za informację dziękujemy słuchaczce Radia Centrum Joannie. Ja przypominam, droga krajowa 25, trasa Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Skalmierzyca na wysokości ulicy Krotoszyńskiej. Tam doszło do zdarzenia drogowego i tam na miejscu już są spore korki. Wy też możecie informować innych uczestników ruchu drogowego o tym, co się dzieje w trasie.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
1: Możecie także pisać na profilu Radia Centrum na Facebooku.
2: Reklama.
3: Wioska Świętego Mikołaja w Skansen Beach. Magiczne miejsce dla dzieci grup szkolnych i przedszkolnych.
4: Robiliśmy pierniki.
5: Spotkaliśmy Mikołaja i elfy.
3: Przygody, zabawa i edukacja o świętach w jednym miejscu. Wioska Świętego Mikołaja czeka na Was. Wioska Świętego Mikołaja w Skansen Beach. Rezerwuj wycieczkę już dziś i poczuj magię świąt.
2: Reklama.

0: 16.30, mała przerwa w jesiennym i nie tylko graniu, bo czas na kolejne wiadomości, te przedstawi Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od biegającego boso propagatora astronomii. Będzie o ekologicznym wydarzeniu w Krotoszynie oraz wygranej kaliskich szczypiornistów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Pobiegnę boso, tak może sparafrazować piosenkę zespołu Zakopower Radosław Piorska-Lisza. Na co dzień zajmuje się on przypominaniem związanego z miastem, a żyjącego na przełomie XVI i XVII wieku astronoma Karola Malaperta i odkrywa przed Kaliszanami tajemnice kosmosu. A kiedy nie patrzy w planety, zakłada sportowy strój, zdejmuje buty i rusza na biegowe trasy.
3: Ja się specjalizuję w 5 i 10 kilometrach, biegam boso, chociaż czasem jest to wymagające. Tutaj w Kaliszu nasze trasy biegowe są tak przygotowane, że boso można śmiało je certyfikować. Tak mniej więcej od minus 7 stopni Celsjusza do kiedy ten asfalt ma tak około 35-40. Wtedy już jest ciężko i trzeba szukać tych białych pasów na czarnym asfalcie, żeby w ogóle wytrzymać. Ale czasem niestety są ścieżki parkowe albo leśne wysypane takim grubszym kamieniem i po tym już bardzo ciężko się biega, więc jak się gdzieś wybieram na jakiś bieg, to zawsze sprawdzam, jaka jest nawierzchnia.
2: Powiedział Radiu Centrum Radosław Pior, biegający boso, propagator astronomii. I tak już biega od 10 lat, chociaż przyznaje, że pierwszy raz był trudny i bolesny, ale teraz ma nawet naśladowców.
3: Po pierwszym biegu było ciężko, tak mniej więcej przez 3 dni mnie wszystko bolało, ale potem rany się zagoiły i od tego czasu nie ma żadnego problemu. Moim zdaniem biegnie się chyba nawet wolniej. Ja bym tego z jakimiś doznaniami większymi nie łączył. Taka po prostu tu moja wewnętrzna fanaberia. No zawsze jest takie coś w rodzaju zachwytu, nie? Że o, my tutaj tak biegamy, dobieramy te buty, a ty przychodzisz, zdejmujesz buty i biegniesz. Ja bym chyba tak nie mógł. Kilku kolegów tak jednorazowo się zdecydowało ze mną trochę potrenować boso i każdy zawsze był zadowolony.
2: Dodał biegacz Radosława Piora, biegnącego boso, można było zobaczyć na biegu Ptolemeusza, a regularnie można zobaczyć go w sobotnim Pargranie.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Krotoszyński Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w wydarzeniu Bądź z natury ekologiem, które zastąpiło na kulturalnej mapie Krotoszyna coroczny festiwal o tematyce ekologicznej. Ostatnia, 30. edycja tego drugiego odbyła się w ubiegłym roku.
4: Mamy ciekawą propozycję dla seniorów, ponieważ dzięki dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu możemy realizować projekt Bądź z natury ekologiem. To właśnie w ramach niego odbędą się warsztaty lepienia garnków, które pomogą w prosty sposób i naturalny zadbać o wodę w przydomowych ogródkach i na działkach. To wszystko już 12 października od godziny 9, a więcej szczegółów u nas na stronie.
2: Powiedziała Radiu Centrum Zuzanna Kozina-Bałciak, dyrektorka Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. To tylko jedno z wielu wydarzeń zaplanowanych w ramach Bądź z natury ekologiem. Inne są skierowane również dla dzieci, nastolatków i dorosłych. Są to m.in. konkursy plastyczne i wiedza o lesie, czy warsztaty komponowania naturalnych kosmetyków. Netland MKS Kalisz wygrał w domowym meczu z Handball Stal Mielec, ale to nie było łatwe zwycięstwo. Niemal przez 20 minut pierwszej połowy gra była wyrównana, ale później goście odskoczyli i przewagę utrzymali do końca, schodząc na przerwę z wynikiem 12-14. Na otwarcie drugiej połowy szczypiorniści z Kalisza wyrównali i remisowy wynik był przez kolejny kwadrans. Dopiero wtedy gospodarze zaczęli kontrolować wydarzenia na parkiecie, zanotowali serię skutecznych akcji. W 53 minucie prowadzili 24-19 i w kolejnych minutach powiększali przewagę, kończąc ostatecznie spotkanie wynikiem 28-21.
5: Zdecydowanie widzieliśmy, że to, co pokazujemy w pierwszej połowie, to jest bardzo dalekie od tego, na co nas stać. Chyba dwójką skończyła się ta pierwsza połowa. Wygraliśmy ostatecznie 7, więc wygrana druga połowa 9. No to jest coś, co chcielibyśmy faktycznie prezentować. Trzeba oddać drużynie z Mielca, że ten mecz był naprawdę wyrównany, ciężki, twardy.
6: Przeanalizowaliśmy te swoje błędy. Poprawiliśmy je, jak widać, w drugiej połowie. No i w obronie było na pewno lepiej niż w pierwszej połowie, ale głównie poprawiliśmy atak. Byliśmy bardziej skuteczni, zaczęliśmy szybciej nabiegać, robić lepsze zmiany, szybciej grać piłką. No i to po prostu poskutkowało.
2: Powiedzieli Radiu Centrum Łukasz Kucharzyk Obrotowy i Mateusz Nodzak Skrzydłowy, Netland MKS Kalisz. Najlepszym zawodnikiem meczu w głosowaniu kibiców został Matias Starciewicz, rozgrywający Netland MKS Kalisz. Obecnie podopieczni Rafała Kuptela po 5 meczach w Lotto Superlidze Mężczyzn mają 5 punktów, co daje im 9 miejsce. Następny mecz we Wrocławiu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
9: Informacje dla kierowców.
0: Ruszam w trasę, nie jest to łatwy poniedziałek. Dzieje się nie dość, że jest tłoczno, to jeszcze wypadki. O jednym z nich przypomina, informuje słuchacz Radia Centrum. Posłuchajmy.
10: Dzień dobry. Informuję, że zablokowana jest obwodnica Nowych Kalmierzyc w kierunku Kalisza. Przed chwilą minął mnie radiowóz, dwa radiowozy. Nie idzie dojechać już od strony Ostrowa do Kalisza w połowie drogi między Kalmierzycami a Kaliszem idzie utknąć na trasie numer 25.
0: Dziękujemy również za przypomnienie i za informację, czyli zerkając również na mapę informacji od słuchacza Radia Centrum, wynika, że teraz rzeczywiście jest trasa mocno zablokowana z

0: 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Słynne z niektórych aut, Aston Martin po raz kolejny zmienia plany, które dotyczą aut elektrycznych. Pierwszy w pełni elektryczny model brytyjskiej marki ma pojawić się najwcześniej dopiero w 2033 roku, chociaż producent nie wyklucza, że nawet premierę w 2035. W tym czasie oferta firmy zostaje przy dużej mierze oparta na silnikach spalinowych, w tym jednostkach V8 i V12.
0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
3: 23 minuty do godziny 17. Już teraz formacja Universe. W perły zmienić deszcz.

0: Reality.
1: Reklama.
2: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Reklama.
4: Viola, let me see you dance, Viola.

0: prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Przypomnienie o utrudnieniach w naszym regionie. Droga Krajowa 25, miejscowość Boczków dokładnie. Tutaj na trasie Ostrów Wielkopolski-Kalisz doszło do zderzenia aut. Na miejscu pracują służby. Jest spory korek dla tych, którzy chcą przejechać. Można dojechać zarówno do Ostrowa Wielkopolskiego, jak i do Kalisza przez Skalmierzyce. Tu tylko miejscami korkuje się na ulicy Ostrowskiej.

0: Oni sobie tu fajnie grają, słoneczko fajnie świeci, muzyka fajnie gra i Damian Klimiński też fajnie, że
1: cześć,
0: przyszedł.
1: Witam z początkiem tygodnia.
0: Jak tam, po weekendzie?
1: Bardzo masz przyjemnie. Tak, bez zmian. Pierwszy poniedziałek października. Mm-hmm. No i tak powiem ci, że jak jechałem tutaj, to już zauważyłem bardzo mocno tą jesień. Na drzewach, na liściach, liściach na drogach, sporo tego.
0: Zaobserwowałeś tak, już. Zrobiło ci się miło, czy niekoniecznie?
1: Wiesz co, przy takim słoneczku, no to mamy tą polską złotą jesień. To jest całkiem miło, ale wiesz, co niedługo będzie.
0: A ja lubię taki mrok. A, to widzisz, że jestem jesieniarą i z tej kolorowej strony, i z tej mrocznej. Ja myślę, że znajdzie się w każdym coś sympatycznego.
1: Chlapa mgły też czasami są klimatyczne,
0: a
1: oczywiście.
0: A niech będzie. Jakiś a jakie zdjęcia? Tam zaraz horror. Może romantycznie będzie. No dobrze, nie wiem, w jakiej Damian odsłonie, ale na pewno pozytywnej. I na pewno pozytywne będzie to, że będzie miał dla was konkurs. Już teraz mogę zdradzić. Dla tych, którzy wyszli z pracy, to tak w nagrodę, żeby trwali. Koniecznie. Damian Klimiński za chwilę przejmuje radiowe stery. Karolina Romkę. Dzięki za dziś. Do usłyszenia. Cześć, pa.
2: Reklama. Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl. Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.

0: Firma Wawrzyniak prowadzi skup ziarna mokrej kukurydzy w magazynach w Zbiersku, w Tursku i w Markwaczu. Telefon kontaktowy 62 332 06 00. 62 332 06 00.
1: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceschi Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Cały czas przyjemnie. Oby jak najdłużej taka pogoda nam towarzyszyła. W okolicach 19 stopni teraz na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. Całkiem słonecznie, bez opadów. Nocą temperatura ma spaść najniżej do 10 stopni. Wiatr słaby, ledwie odczuwalny z południowego zachodu. Ciśnienie wysokie, ale już spada.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 17.
3: Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Jutro benzyn nieco droższy niż dziś. Potanieje diesel. Ministerstwo Infrastruktury chce uregulować kwestię hulajnóg elektrycznych. 15-latek stracił rękę podczas protestu licealistów we Francji. Miriam Lipińska. Trzecia odsłona programu CPN powinna ustabilizować ceny na stacjach paliw w najbliższym tygodniu, mówią eksperci, ale co do dalszej przyszłości nie chcą na razie mówić, bo końca konfliktu na Bliskim Wschodzie nie widać.
6: Sytuacja jest daleko od normalizacji, niesie ze sobą ryzyka eskalacji.
5: Mówi Rafał Zywert, analityk rynku paliw z firmy Reflex. Dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,73 zł, a za diesla 7,88.
6: W zależności od regionu to te ceny mogą być nawet kilka groszy niższe, natomiast na większości stacji będzie to poziom cen maksymalnych.
5: Jutro ceny maksymalne benzyn będą o kilka groszy wyższe niż dziś. Potanieje natomiast olej napędowy. Ministerstwo Infrastruktury chce ostatecznie rozwiązać problem hulajnóg elektrycznych porzucanych byle gdzie, ale także tych podrasowanych, na których można jeździć z prędkością samochodu. W planach są kary za nieodstawienie urządzenia w konkretne miejsce. Z kolei policja i Straż Miejska dostaną odpowiedni sprzęt, dzięki któremu będą mogły sprawdzić, z jaką prędkością naprawdę może jechać dana hulajnoga elektryczna, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
7: Drugim elementem będzie kontrola, którą będą przeprowadzać pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego, którzy będą kontrolować rynek również internetowy, tam gdzie ta sprzedaż tego typu urządzeń się odbywa, ale również sprzedaż w różnych centrach dystrybucji, sprzedaży hulajnóg, tak aby wyeliminować takich też nieuczciwych sprzedawców.
5: Resort chce, żeby nowe przepisy weszły w życie jeszcze w tym roku. 3 cyberataki na firmy z sektora medycznego w ciągu kilku tygodni. Chodzi o Enelmed, Kubusoft i MyDoctor, a wycieki mogły dotyczyć danych medycznych milionów Polaków. Zastępca prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Konrad Komornicki, przypomina, że przepisy pozwalają osobom, których dane wyciekły, dochodzić swoich roszczeń przed sądem.
8: Jeśli taka osoba uzna, że w wyniku naruszenia przepisów RODO poniosła szkodę majątkową bądź niemajątkową, ma prawo zażądać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowania.
5: Poszkodowani powinni zachować informacje o incydencie i sprawdzić, czy ich dane znalazły się wśród wykradzionych. Zagranica. Nieszczęśliwy wypadek podczas trwających we Francji protestów licealistów. W mieście Lens na północy kraju 15-latek stracił rękę. Według lokalnych mediów chłopak podniósł granat hukowy użyty przez policję, chcąc go odrzucić, ale granat eksplodował, gdy nastolatek trzymał go w rękach. Władze regionalne podały, że życie chłopaka nie jest zagrożone. Protesty licealistów we Francji zaczęły się w drugiej połowie września. Uczniowie żądają dofinansowania ich placówek, skarżą się na zły stan szkół, zbyt dużą liczbę uczniów w klasach i przeciążenie nauczycieli. Wracamy do kraju. Jutro kolejna szansa na zdobycie podkarpackiego czeku turystycznego, czyli 300 zł dofinansowania do noclegu za minimum 3-dobowy pobyt. W pierwszej edycji zainteresowanie było tak duże, że system nie wytrzymał. Nabór wniosków o czek ruszy jutro w południe.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Prowadzisz? Kieruj się radiem.
2: To zanim dzień dobry, to jeszcze szybkie przypomnienie o utrudnieniach na drogach. Kierowcy, uważajcie. Droga krajowa nr 25, trasa Kalisz-Ostrów Wielkopolski. Mniej więcej na wysokości Boczkowa doszło do zderzenia pojazdów. Droga była przez jakiś czas zablokowana. No a na ten moment musicie cały czas liczyć się z naprawdę dużymi utrudnieniami w ruchu. Lepiej to miejsce póki co jeszcze omijać.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
2: No to teraz dzień dobry, Damian Kliński. Witam, zapraszam. Wiktor Waligura w głośnikach na początek naszego poniedziałkowego spotkania.

0: Reklama.
1: Pasja, talent, miłość do jazzu.
2: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
2: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
4: Zakupy tylko w Spoe. Herbata Lipton Yellow Label 92 torebki za 13,99 lub owocowa 20 torebek za 6,49. Wybierz Spoe.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.
7: Radio Centrum.

0: teraz konkurs.
1: 15 minut po godzinie 17, no i czas na niespodziankę dla naszych słuchaczy. Okazja do wygrania wyjątkowego zaproszenia. Podwójne zaproszenie na koncert 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena, która odbędzie się 5 listopada w hali widowiskowo-sportowej w Kaliszu. Kto na scenie, jednej scenie 10 tenorów będzie miał okazję posłuchać już niebawem? No to za moment się okaże. Przypominam, numer telefonu do studia. Ten numer to 88 400 106 4, 88 400 106 4, i odbieram w tej chwili telefon. Halo, dzień dobry, kto po drugiej stronie?
2: Dzień dobry, Elżbieta.
1: Cześć Elżbieto, witam cię serdecznie. Elu, skąd do nas dzwonisz?
2: Z Kalisza.
1: Ela z Kalisza, słuchaj, lubisz muzykę taką bardziej poważną w takim wykonaniu prawdziwych męskich głosów? Lubisz?
2: Tak.
1: Tak? Okej, dobra, słuchaj, to ja ci wierzę. A kojarzysz takiego tenora, jednego z najsłynniejszych w historii w ogóle, Luciano Pavarotti, kojarzysz?
2: Oczywiście.
1: Słuchaj, to ja mam pytanie konkursowe z nim związane. Jesteś gotowa, żeby odpowiadać?
2: Tak.
1: Dobra, no to ten słynny Luciano Pavarotti, nieżyjący już niestety, w 2007 roku zmarł, uznawany za jeden z najlepszych głosów w historii świata w ogóle, pochodził z, no i tutaj mam kilka podpowiedzi: A. z Włoch, B. z Francji, czy C. z Niemiec. Jak myślisz?
2: Matko, Włoch?
1: No, zgaduj. Luciano Pavarotti, tutaj imię i nazwisko może sporo podpowiedzieć, tak mi się wydaje.
2: Włoski
1: tenor. Po włosku śpiewał bardzo dobrze. No sprawdźmy, czy to dobra odpowiedź.
0: Radio Centrum.
1: Widzisz, pierwsza myśl idealna. Brawo, poradziłaś sobie świetnie, Elżbieto. Z Włoch pochodził. No i moja droga, ci tenorzy, których usłyszymy, nie wiem dokładnie skąd pochodzą, ale ty się dowiesz, będąc już na miejscu. Podwójne zaproszenie trafia do ciebie. Kogoś możesz ze sobą zabrać zatem, a teraz nawet możesz kogoś pozdrowić jeszcze na antenie.
2: No, pozdrawiam całe Radio Centrum i wszystkich radiosłuchaczy.
1: Super. A jak tam ci jesień mija, tak zapytam jeszcze?
2: Super, bardzo dobrze.
1: Bardzo dobrze. Przy takiej pogodzie to idealnie. Piękną mamy jesień. Elu, takiej pięknej jesieni ci życzę i udanego koncertu. Do usłyszenia, trzymaj się.
2: Do usłyszenia.
0: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Reklama.
1: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.

0: 17.30 na zegarach. Teraz Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Na początek dwa poważne wypadki z regionu, jeden w powiecie pleszewskim, drugi ostrzeszowskim, a na koniec sromotna porażka KKS skutkująca odwołaniem trenera.
1: Radio Centrum, pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Groźnie wyglądający wypadek w gminie Dobrzyca, do tego zdarzenia doszło w poniedziałkowy poranek.
3: W godzinie 6.37 pleszewscy strażacy otrzymali informację o wypadku, do którego doszło w miejscowości Zbiczno. Na miejsce tego zdarzenia zadysponowano dwa zastępy ochotniczej straży pożarnej. Jeden z Dobrzycy, drugi z Zbiczna oraz zastęp z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Pleszewie. Po dotarciu na miejsce zastępów okazało się, że w wypadku brały udział dwa pojazdy osobowe. Tymi pojazdami podróżowało łącznie 3 osoby, w tym jedno dziecko. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Na miejsce dotarły również zespół ratownictwa medycznego i jedną z tych osób poszkodowanych ten zespół ratownictwa medycznego zabrał do szpitalnego oddziału ratunkowego.
2: Powiedział Radiu Centrum kapitan Artur Burchacki, oficer prasowy Pleszewskiej Straży Pożarnej. Okoliczności tego zdarzenia ustala miejscowa policja.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A teraz nastolatek pędzący BMW na złamanie karku poniósł on konsekwencje. Do zdarzenia doszło w niedzielny poranek w Kuźnika w powiecie ostrzeszowskim.
4: 19-latek poruszał się poza obszarem zabudowanym z prędkością 159 km na godzinę, mimo że obowiązywało tam ograniczenie do 90 km na godzinę. Kierujący przekroczył dopuszczalną prędkość aż o 69 km na godzinę.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant sztabowa Magdalena Domerecka, oficer prasowa ostrzeszowskich policjantów. Nastolatka ukarano mandatem w wysokości 2000 zł. Otrzymał też 14 punktów karnych. Najwyższej w sezonie porażki doznali piłkarze KKS-u Kalisz. W miniony weekend w meczu 11. kolejki BetClick trzeciej ligi Kaliszanie przegrali na wyjeździe z błękitnymi Stargard 0-5. W konsekwencji klub poinformował o odwołaniu trenera Artura Derbina, którego czasowo zastąpi jego asystent Łukasz Derbich.
5: Tydzień wcześniej w starciu z inną drużyną ze Stargardu Kluczewią piłkarze KKS-u potrafili wywalczyć komplet punktów. Tym razem na wyjeździe odebrali bardzo bolesną lekcję futbolu od błękitnych Stargard. Gospodarze objęli prowadzenie już w 7 minucie po szybkiej kontrze zakończonej golem Błażeja Starzyckiego. W 18 minucie drugą bramkę strzałem z bliskiej odległości zdobył Szymon Krocz. Zaledwie 3 minuty później kolejna akcja błękitnych zakończyła się uderzeniem z dystansu Dawida Kroczka. Piłka odbiła się od jednego z kaliskich obrońców i wpadła do siatki. Ten sam gracz jeszcze przed zejściem do szatni ponownie wpisał się na listę strzelców, gdy po indywidualnej akcji płaskim strzałem pokonał Macieja Krakowiaka. Niestety druga połowa również toczyła się pod dyktando błękitnych, którzy w pełni kontrolowali przebieg meczu. Rywale decydujący cios zadali w 68 minucie, gdy pięknym uderzeniem z 20 metrów wynik na 5-0 ustalił Kacper Zaborski. To pierwsza porażka KKS-u od 19 sierpnia, a jednocześnie najwyższa w tym sezonie. Kaliska drużyna z dorobkiem 17 punktów zajmuje 6 miejsce w tabeli. Okazja do rehabilitacji będzie w następnej kolejce 10 października, gdy Kaliszanie podejmą na własnym stadionie rezerwy Lecha Poznań. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także o 2 u Staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Informacje dla kierowców.
0: Mogą występować jeszcze utrudnienia na drodze krajowej numer 25. Chodzi o trasę Kalisz-Ostrów Wielkopolski na wysokości Boczkowa. Doszło tam dziś po południu do zdarzenia dwóch pojazdów. Mamy w Kaliszu także utrudnienia te związane z trwającymi pracami drogowymi i remontami. Między innymi trwająca przebudowa ulicy Dobrzeckiej i Świętego Michała. W związku z tym mamy zamkniętą dla ruchu Dobrzecką na odcinku od Ronda do Szapocznikow. Samo rondo póki co bez żadnych utrudnień. Mamy także w Kaliszu remont na Romańskiej, mamy także remont ulicy Skalmierzyckiej. Jeśli chodzi o pracę w regionie, no to droga krajowa numer 12, tutaj też sporo się dzieje. Mamy ruch wahadłowy sterowany przez tymczasową sygnalizację świetlną, chociaż to tymczasowość właściwie już w wypadku tym akurat znaczy to, że te utrudnienia i to wahadło jest z nami od bardzo dawna i jeszcze jakiś czas z pewnością pozostanie. Ostrów Wielkopolski, remont ulicy Wrocławskiej. Mamy także przebudowę na drodze krajowej 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Na utrudnienia momentami możecie jeszcze napotkać na drodze wojewódzkiej 470. To jest budowa infrastruktury pieszej między Skarszewem a miejscowością Dębę. Mamy także prace związane z pracami na obwodnicy Kępna na S11.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: O powrocie programu CPN słyszał chyba każde ministerstwo, znów dyktuje maksymalne ceny paliw. Ile zatem będziemy płacić za paliwo jutro? Benzyna będzie troszkę droższa niż jeszcze dziś, a olej napędowy minimalnie tańszy. Benzyna 95, jutro maksymalnie 6,79 zł, 98, 7,66 zł, a olej napędowy jutro w cenie maksymalnej 7,8 zł. 52 grosze.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: A teraz Lady Gaga poczaruje troszeczkę słowami abrakadabra. No gdyby jeszcze Lady Gaga znała zaklęcie na tańsze.

0: Reklama.
1: Firma Aldom Indeco po 30 latach zamyka działalność. Dziękujemy za współpracę wszystkim klientom i pracownikom. Jednocześnie zapraszamy na całkowitą wyprzedaż z ekspozycji i magazynu. Szafy, fronty, lustra, wydruki. Wszystko za pół ceny. Aldom. Kalisz Częstochowska 189.
2: Wioska Świętego Mikołaja w Skansen.

0: Magię świąt.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Reklama.

Są tacy, którzy twierdzą, że w tej piosence Paul McCartney ma po prostu czkawkę, śpiewając w refrenie Hope of Deliverance, ale nie, to po prostu nadzieja po angielsku. Poniedziałek, 5 października, dzisiaj Światowy Dzień Przestrzeni Kosmicznej, Światowy Dzień Nauczyciela, Światowy Dzień Mieszkalnictwa oraz Światowy Dzień Architektury. Krótko mówiąc, dzisiaj bardzo światowo. Pozdrawiamy zatem i światowych nauczycieli, i architektów, i tych mieszkających, i tych zaprzyjaźnionych z przestrzenią kosmiczną. Na wiejskiej podobno ich całkiem sporo. A co w głośnikach przed nami? Już teraz Sanach, ITP, ITD. Cicho.

0: Radio Centrum i gra muzyka.
1: Reklama. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
3: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
2: Aurelis-znicze.pl.
1: Reklama.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Pojawiają się kolejne informacje dotyczące ataku dronów na statek ze zbożem płynący. Dziś statek, który miał wypłynąć z Ukrainy i płynąć przez Morze Czarne. Do tego tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji o godzinie 18:00. Będzie także ważna informacja dla tych, którzy planują zdawać egzamin na kartę rowerową. Szczegóły już za kilka chwil.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Co nas jutro czeka w pogodzie? Wtorek pogodowo zapowiada się równie przyjemnie jak poniedziałek i to już kolejny z rzędu dzień, kiedy pogoda naprawdę uśmiecha się do nas szeroko i to będzie kolejny dzień polskiej złotej jesieni, z czego na pewno wielu bardzo, bardzo się cieszy. Na pewno będą to realne oszczędności na ogrzewaniu dla wielu. Jutro tylko słaby wiatr wiejący z zachodu, te 21 stopni, wspomniane częściowe zachmurzenie bez opadów.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 18.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Obniżki cen paliw wróciły na stację. Jutro o kilka groszy znów drożej. Dwie ofiary śmiertelne ataku dronów na statek ze zbożem. Egzamin na kartę rowerową wcześniej niż obecnie. To plany resortu infrastruktury. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na stację paliw powrócił rządowy pakiet obniżek CPN. Obecnie kierowcy płacą mniej o złotówkę i 40 groszy za benzynę i olej napędowy. Chodzi o niższą akcyzę i podatek oraz wprowadzenie cen maksymalnych, a rząd po raz trzeci zdecydował się na wprowadzenie obniżek w związku z niekończącym się konfliktem USA z Iranem, który doprowadził ceny ropy do najwyższych w historii. Bartosz Kądziołka.
5: Dzisiaj na stacjach za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,73, za olej 7,88, a za nieobjęty obniżkami gaz 3,26. Mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Rafał Zywert.
6: W zależności od regionu to te ceny mogą być nawet kilka groszy niższe.
5: Obniżki w ramach CPN mają obowiązywać do końca roku. I to dobra wiadomość, bo końca konfliktu na Bliskim Wschodzie nie widać.
4: Jutro benzyna ma być o 6 groszy droższa, a olej napędowy o 6 groszy tańszy. Szpitale powiatowe są w dramatycznej sytuacji finansowej. Wśród nich wielospecjalistyczny szpital Ludwika Błaszka w Inowrocławiu w Kujawsko-Pomorskiem. Placówka w ubiegłym roku wygenerowała 52 miliony złotych straty. W tym roku dług ma sięgnąć już 72 milionów, wlicza zastępca dyrektora do spraw finansowych w szpitalu Jan Nabrzeń.
7: Nie jesteśmy w stanie zbilansować naszej działalności, czyli wyprowadzić tej działalności na tak zwane zero. Strata szpitala miesiąc w miesiąc wzrasta o 4,5 miliona.
4: Ratunkiem dla zadłużonej placówki ma być rozważane obecnie przejęcie jej przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, który ma większe możliwości finansowe. Dwie osoby zginęły na statku ze zbożem po uderzeniu rosyjskich dronów na Morzu Czarnym. Według rumuńskich mediów na tureckiej jednostce wybuchł pożar.
8: Agresja jest coraz większa,
4: mówi wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Rosja nie zejdzie z tej drogi. Rosja będzie dalej prowokować i to nie jest scenariusz niestety na dni czy tygodnie, tylko na miesiąc.
4: Rosjanie zaatakowali dwoma dronami cywilny statek należący do Turcji. Jednostka przewoziła kukurydzę i znajdowała się na wodach międzynarodowych na Morzu Czarnym. Dwie osoby zginęły, 11 uratowano. USA bacznie przyglądają się doniesieniom w sprawie dżumy na Syberii. Monitorujemy sytuację. Na razie to nie jest powód do alarmu, zapewnił sekretarz stanu USA Marco Rubio. Po doniesieniach o wydostaniu się bakterii dżumy płucnej z laboratorium w Irkucku, która miała spowodować śmierć pracownicy ośrodka na kwarantannej. Obserwację medyczną skierowano około 200 osób, które miały kontakty ze zmarłą. Dżuma to ostra choroba zakaźna. Ostatni jej przypadek w Rosji odnotowano 10 lat temu. Ogniska choroby utrzymują się w Mongolii. Będą nowe zasady ruchu rowerowego dzieci i uzyskiwania karty rowerowej. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, w planach jest obniżenie minimalnego wieku uprawniającego do uzyskania karty rowerowej z obecnych 10 lat do 9. Obniżony będzie także wymagany wiek, do którego wymagane jest posiadanie karty rowerowej z 18 do 14 lat. To są propozycje reformy, nie wiadomo jeszcze, kiedy przepisy wejdą w życie.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz na półfinale zakończy udział w turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista w meczu z Australijczykiem Alexem de Minorem skreczował w drugim secie przy wyniku 4-6, 2-3. Powodem była kontuzja pachwiny. Czas na czwarty i ostatni podczas trwającego zgrupowania mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Po efektownym zwycięstwie 6-0 nad Rumunią biało-czerwoni zagrają wieczorem w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną i liczą na lepszy występ niż 10 dni temu w Warszawie. O czym więcej. Teraz Michał Waszkiewicz.
10: Wiadomo, że najświeższe wspomnienie to efektowna wygrana nad Rumunią. Słuchając bramkarza Marcina Bułki, można mieć nawet wrażenie, że to piątkowe 6-0 wymazało z pamięci poprzedni mecz z Bośnią i Hercegowiną.
11: Nie udało się wygrać po całkiem dobrym spotkaniu z naszej strony. Kilka niewykorzystanych sytuacji, a wynik mógł być inny.
10: Ale nie był to raz i wcale nie graliśmy dobrze, to dwa. Już wtedy pojawiły się przecież wątpliwości co do przyszłości kadry pod wodzą Jana Urbana. Ten wie, że po meczu z Rumunią tematu na razie nie ma.
12: Po meczu pogratulowałem zwycięstwa drużynie i podziękowałem za dwa dni spokoju.
10: A ten spokój może się dziś skończyć, bo mecz z Bośnią ma duże znaczenie. Porażka raczej przekreśli nasze szanse na wygranie grupy i awans do dywizji A.
9: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Katarzyna Niewiadoma Fini nie wystąpi w zaplanowanej na jutro sztafecie mieszanej elity kolarskich Mistrzostw Europy w Lublianie. Zabraknie jej też w jeździe indywidualnej na czas, poinformował Polski Związek Kolarski. Trzykrotną medalistkę Mistrzostw Europy zastąpi w sztafecie Nadia Hartmann. Ostatniego dnia mistrzostw, w środę, w jeździe indywidualnej na czas elity kobiet, Polskę będzie z kolei reprezentowała tylko Dominika Włodarczyk. W sobotę Niewiadoma Fini zajęła 6. miejsce w wyścigu ze startu wspólnego. Polkę z walki o medal wykluczył upadek kilkaset metrów przed metą.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 minut teraz po godzinie 18. Ava Max, Who's Louding Now? Kto się śmieje? Ten się śmieje ostatni, możemy dodać. Harry Styles. W kolejce będzie także Julia Wieniawa jako rozśpiewana 27-latka.

0: Volkswagen.
1: Reklama.
2: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
3: Zakupy tylko w Społem. Danone Actimel 4x100 gramów o smaku truskawki lub wieloowocowe za 7,99. Wybierz Społem.
4: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
1: Reklama.

Piękny wiek, pani Julio Wieniawą. Jakbym miał 27 lat, to też bym się tak chwalił w piosence, że mam 27 lat. Każdy miał kiedyś 27 lat. Są też tacy, którzy mieć będą dopiero. A wśród tych, którzy mieli już 27 lat temu, jakiś czas temu, jest Piotr Cugowski na przykład. Wokalista rockowy, założyciel zespołu Bracia. On dzisiaj świętuje swoje urodziny. Robert Mateja. Pamiętacie jeszcze tego skoczka? On też dzisiaj świętuje swoje urodziny. Krzysztof Kiliański świętuje urodziny. Kate Winslet świętuje urodziny. Zacne grono. A wy możecie świętować na przykład z solenizantami, między innymi Bartłomiej, Faustyna, Igor oraz Raimund. Oni dzisiaj powody do radości, powody do świętowania również mają. No Doubt już teraz w głośnikach i It's My Life. No a jeśli chodzi o muzykę, to za moment także wspomnienie od Czesława Niemena. Coś idealnego na jesień. Zostańcie z nami.

0: Gdyby ktoś zastanawiał się, jak jesień się zaczyna, właśnie tak, mimozami, jak śpiewał Niemen. 26 minut po godzinie 18, za moment porcja informacji z regionu, w nich między innymi posłuchamy o pomysłach do budżetu w Ostrowie, a także wrócimy do wczorajszego biegu Ptolemeusza. A teraz włajasz, włajasz.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 18.30 na zegarach, teraz Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Będzie o głosowaniu, w którym bierze udział zamek w Gołchowie. Sprawdzimy propozycje ostrowskich radnych do budżetu na 2027 rok i podsumujemy bieg Ptolemeusza.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zamek w Gołchowie walczy o tytuł najpiękniejszego zamku w Polsce. Muzeum Zamek w Gołchowie zachęca do głosowania w rankingu magazynu Travel List i Polskiej Organizacji Turystycznej. Głosować można do 14 października.
4: Muzeum Zamek w Gołchowie informuje o wyjątkowym wyróżnieniu. Gołchowski Zamek został nominowany w kategorii Najpiękniejszy Zamek w rankingu polskich zamków i pałaców magazynu Travel List. To jeden z najbardziej niezwykłych zabytków Wielkopolski. Jego architektura inspirowana jest francuskimi zamkami z nad Loire, a malownicze położenie wśród zieleni sprawia, że miejsce zachwyca odwiedzających. Zamek otacza zabytkowy park Arboretum, który jest integralną częścią całego założenia. Obecny charakter rezydencji związany jest z Izabellą z Czartoryskich Działyńską. To właśnie dzięki niej Gołchów stał się wyjątkową siedzibą, w której zgromadzono cenne dzieła sztuki i zabytkowe przedmioty z różnych stron Europy. Dziś Zamek jest jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych regionu i miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów. Muzeum Zamek w Gołchowie zachęca mieszkańców gminy, turystów i wszystkich sympatyków tego wyjątkowego miejsca do oddania głosu. Głosowanie trwa do 14 października, a każdy głos może pomóc zamkowi w Gołchowie przybliżyć się do zdobycia tytułu najpiękniejszego zamku w Polsce. Link do głosowania na stronie Radia Centrum. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
3: www.rc.fm.
2: Przedstawiciele większości radnych w Ostrowskiej Radzie Miejskiej zdradzili swoje oczekiwania wobec budżetu miasta na 2027 rok. Ich priorytety to budżet bez deficytu, zmniejszenie zadłużenia Ostrowa o co najmniej 10 milionów złotych oraz brak podwyżek lokalnych podatków i opłat za odpady.
5: Jak podkreślają radni, będzie to pierwszy w tej kadencji budżet przygotowany od początku w warunkach, w których prezydent miasta nie dysponuje większością głosów w Radzie Miejskiej. W tej sytuacji propozycje budżetowe zgłaszane przez radnych dysponują większością w Radzie nabierają zupełnie nowego znaczenia i potencjalnej mocy sprawczej. Radni zapowiadają m.in. starania o modernizację i doposażenie infrastruktury rekreacyjnej na piaskach oraz projekt budowy basenów zewnętrznych w obrębie popularnego zbiornika. Zmiany ma uzupełnić budowa ścieżki rowerowej na południowym wale piasków i przyłącza dla przystani żeglarskiej. Są też propozycje dotyczące oświaty. To m.in. zakup defibrylatorów AED do placówek oświatowych, modernizacja nawierzchni bieżni kortu tenisowego przy szkole podstawowej nr 7, a także modernizacja ogrodzenia i odnowienie elewacji szkoły nr 1. W planach inwestycyjnych znalazł się także zakup nowych terenów inwestycyjnych na Zębcowie za co najmniej 5 milionów złotych oraz budowa nowych zbiorników retencyjnych. Radni zaznaczają, że to dopiero wyjściowa lista propozycji. Nie wykluczają kolejnych poprawek, także tych zgłaszanych przez mieszkańców i Rady Osiedli. Projekt budżetu prezydent miasta powinna przedstawić do 15 listopada, a sesja budżetowa tradycyjnie pod koniec grudnia. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
2: Damian Dyduch z Kępna zwyciężył w jubileuszowym 45. Międzynarodowym Biegu Ptolemeusza w Kaliszu. W niedzielne południe na starcie biegu głównego stanęło aż 1245 osób z całego kraju, zarówno amatorzy, jak i wytrawni biegacze. Zwycięzca na pokonanie 10-kilometrowej trasy wiodącej głównymi ulicami Kalisza potrzebował 32 minut i 44 sekund. I co ciekawe, 2 lata temu był trzeci, a rok temu drugi. Wśród pań z czasem 38 minut i 15 sekund triumfowała Patrycja Bielecka z Michałowa. Bieg Ptolemeusza to od lat jedno z najważniejszych i największych wydarzeń sportowych w mieście, które podsumowali Radiu Centrum zwycięzca Damian Dyduch i Grzegorz Kulawinek, wiceprezydent Kalisza.
6: Mogłoby być troszeczkę chłodniej, ale ogólnie wiaterek dużo pomagał, uważam. Wiele razy w plecy pchał i warunki uważam, że nie są tak złe.
7: W którym momencie poczułeś, że to dzisiaj może to złoto należeć do ciebie? Na którym kilometrze, jak to wyglądało na trasie?
6: Na 7 kilometrze już byłem tego pewien, ponieważ słyszałem, jak kolega, który prowadzi, oddycha bardzo ciężko, a ja zostawiłem sobie siły na finisz, także wiedziałem, że już mi nikt tego zwycięstwa nie zabierze dzisiaj.
8: Bieganie stało się modne i myślę, że Kalisz, najstarsze metrykalnie miasto, jest tego dowodem, że tu do nas przyjeżdżają wszyscy, co kochają tradycję, historię, bo 45 to już z kawał czasu. Wielkie postaci, które kiedyś biegały, dzisiaj już trochę mniej, ale też nowi. Rodziny, dzieci, przedszkolaki, łącznie prawie 2000. To jest imponujące. Cieszymy się ogromnie i niech tak będzie, niech on rośnie.
2: Tradycyjnie ptolemeuszowe bieganie rozpoczęły biegi uczniowskie, gdzie młodzież rywalizowała na dystansach od 400 do 1200 metrów. Jeszcze większe emocje towarzyszyły startom przedszkolaków w mini Ptolemeuszu, gdzie w sumie wzięło udział ponad 250 dzieci. Z okazji 45-lecia biegu specjalny puchar i podziękowania otrzymał najsłynniejszy kaliski maratończyk Andrzej Jabłoński, który w tym roku obchodzi 90. urodziny. Na zakończenie na wszystkich biegaczy i kibiców czekał urodzinowy, jubileuszowy tort.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermedic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

Mirafiori i Artur Rojek śpiewa o jabłkowym cieście już w piosence Tęskni za latem. Proszę bardzo, ale my póki co na tą jesienną aurę i pogodę absolutnie narzekać nie możemy, a teraz już wybieramy się nie aż tak za wielką wodę, bo na wyspy do Wielkiej Brytanii, tam absolutny klasyk, początki punk rocka The Clash. Should I stay or should I go?

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Kolejny dzień polskiej złotej jesieni. Jutro na termometrach w Kaliszu zobaczycie nawet do 21 stopni. Tyle na termometrach w Kaliszu, w Pleszewie, w Ostrowie Wielkopolskim. Jutro także bez opadów, częściowe zachmurzenie, słaby wiatr. Ciśnienie będzie powoli spadać.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie mi
2: 19.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Niemal cały kraj z zagrożeniem hydrologicznym, susza nie odpuszcza. Co uradzili dwaj ministrowie na przejściu granicznym w Budzisku? Kary cielesne są niedopuszczalne, tak uważa coraz więcej dorosłych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Susza w Polsce nie odpuszcza. Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega, że przez cały październik aż 15 województw nadal będzie objętych stanem zagrożenia hydrologicznego. O szczegółach Marcin Starzec.
5: Bez deszczu wysychają studnie, a rzeki mają coraz mniej wody lub po prostu częściowo wysychają, mówi dr Krzysztof Jurczak, kierownik stacji hydrologiczno-meteorologicznej w Krośnie na Podkarpaciu.
6: Stany wód na wszystkich wodowskazach są w strefie stanów niskich.
5: Sytuacja na Podkarpaciu, podobnie jak i w innych regionach, od miesięcy jest wymagająca. Samorządy bez przerwy apelują o oszczędzanie wody. Naoczne skutki suszy doskonale widać na przykład w Bieszczadach na Jeziorze Solińskim. Tam zatoczki wyschły, a linia brzegowa mocno się cofnęła. Winna jest susza, ale też wakacyjny zrzut wody ze zbiornika.
4: Zrzut był konieczny, ponieważ sen, który wypływa ze zbiornika, miejscami wysechł do tego stopnia, że na przykład firmy ze Stalowej Woli nie były w stanie pobierać z niego wody przemysłowej. Dwóch ministrów spotkało się dziś na polsko-litewskim przejściu granicznym w Budzisku. To szefowie spraw wewnętrznych Polski i Litwy. Marcin Kierwiński i Martyna Skatelynas zapewniali, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia mówią jednym głosem, a rozmawiali o wyzwaniach migracyjnych i budowaniu odporności na zagrożenia hybrydowe. Dlatego dla bezpieczeństwa wyrywkowe kontrole na polsko-litewskiej granicy pozostają. Za tydzień, w poniedziałek, 12 października, głównodowodzący wojsk NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, ma ogłosić w Polsce tak zwaną strategię zwycięstwa. To lista planów NATO w obliczu konfrontacji z Rosją i jej coraz bardziej agresywnych działań. W strategii będzie ujęta również Polska, o czym Anna Gmiterek-Zabocka.
7: Jedną z części strategii, tej polskiej, ma być większa liczba żołnierzy na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi wprost, tworzymy kolejne jednostki, bo zagrożenie wzrasta.
8: Zwielokrotniła się liczba operacji w powietrzu. 15 razy więcej operacji w powietrzu jest nad Ukrainą w porównaniu z tym, co było w pierwszej połowie roku 2024.
7: Nowe jednostki wojskowe mają się pojawić m.in. w Biłgoraju na Lubelszczyźnie i w Łukowie. Tutaj, w tym ostatnim miasteczku, mają stacjonować wojska dronowe.
4: Miasto przekazało już nawet działkę dla wojska. Ma tam stacjonować kilka tysięcy żołnierzy. Podobnie w Biłgoraju i w innych miejscach na Lubelszczyźnie. Coraz więcej osób dorosłych nie dopuszcza kar cielesnych wobec dzieci. Wynika z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Przedstawiono je dziś w Sejmie w ramach inauguracji kampanii Dzieciństwo bez Przemocy, mówi koordynatorka akcji Monika Sajkowska.
9: W 2005 roku 35% Polaków mówiło, sprzeciwiamy się karom fizycznym wobec dzieci. Dzisiaj jest to 65% i to jest ogromna zmiana. Pokazuje nam, że zmieniła się norma społeczna.
4: Kampania Dzieciństwo bez Przemocy odbywa się po raz trzeci. Włączają się w nią instytucje przedszkola czy szkoły w całej Polsce. Akcja potrwa do 19 listopada. Wtedy przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Po bezbramkowym remisie na Stadionie Narodowym dziś czas na rewanż. Piłkarska reprezentacja Polski zagra w Zenicie z Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów. Bez Roberta Lewandowskiego, który po otrzymaniu dwóch żółtych kartek wrócił już do USA. Mecz o 20:45. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju tenisowego w Pekinie, choć była o dwie piłki od odpadnięcia. Mecz z Anną Wekić trwał aż 2 godziny i 40 minut. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
11: Iga Świątek dość niespodziewanie na podkazie czekała na spory opór ze strony dużo niżej notowanej Donny Weki, czy Chorwatka świetnie serwowała, nie dała się ani razu przełamać w pierwszym secie i wygrała go 6-4. W drugim grała momentami jeszcze lepiej, prowadziła już 5-2 i wydawało się, że zaraz będzie po meczu. Ale Świątek w końcu ją przełamała. Przy wyniku 4-5 Wekicz prowadziła 30-0 i dwie piłki dzieliły ją od wygranej, ale Polka przełamała ją wtedy po raz drugi. Chorwatka pękła, tiebreak przegrała do zera, a decydującego seta do 2. Byłam wściekła, moim zdaniem nie grałam tak źle w tym pierwszym secie, ale popełniłam kilka błędów i go przegrałam. W połowie drugiego seta w końcu udało mi się rozgryźć co i jak na korcie i z tego jestem zadowolona. O ćwierćfinał Iga Świątek zagra z rozstawioną z 10 Amerykanką Iwą Jowicz.
10: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Maciej Janowski otrzymał stałą dziką kartę na przyszłoroczny żużlowy cykl Grand Prix, poinformowali organizatorzy Mistrzostw Świata. Oznacza to jego powrót do tej rywalizacji po 3 latach. Janowski był pełnoprawnym uczestnikiem indywidualnych Mistrzostw Świata w latach 2015-2023. W tym okresie 4 razy w klasyfikacji generalnej zajął 4. miejsce, a w 2022 roku sięgnął po brązowy medal. Przyznanie mu dzikiej karty oznacza, że w cyklu Grand Prix będzie się ścigać 4 Polaków. Wcześniej prawo walki o medale zapewnili sobie wicemistrz globu Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Kacper Woryna.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 minut teraz już po godzinie 19:00. Za moment najbardziej jesienna piosenka w repertuarze Roxany Węgiel, chociaż jej nazwisko jakoś tak, nie wiem dlaczego, też mi się z jesienią troszeczkę kojarzy. Ona wydała piosenkę pod tytułem Jesień trwa, bez końca, z takim dopiskiem. No niech trwa ta jesień, a my wrócimy też do tematów sportowych. Już lada chwila na antenie Radia Centrum, bo magazyn sportowy, podsumowanie tego, co działo się w ostatnich dniach, już za kilka minut.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: 19:15, poniedziałkowy wieczór. Tomasz Michalak, witam i zapraszam na podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych na antenie Radia Centrum. Na początek dzisiejszego magazynu sportowego już za moment żużel i utrzymanie ekipy z Ostrowa Wielkopolskiego w Metalkas drugiej Ekstralidze. O dramatycznym meczu w Pile będziemy rozmawiać m.in. z prezesem Terze Ostrowia Waldemarem Górskim. Wydarzenie weekendu w Kaliszu to z kolei 45. Międzynarodowy Bieg Ptolemeusza i o tym powiemy też już za moment. W drugiej części magazynu sportowego zajrzymy na parkiety szczypiornistów. Netland MKS Kalisz wygrywa w domowym meczu ze Stalą Mielec, a szczypiorniści Rebut KPR Ostrowi wygrali w Kwidzynie. Będzie także piłka nożna i niestety nie najlepsze doniesienia z szatni KKS-u Kalisz. Zajrzymy również do czwartej ligi. A w trzeciej części programu dziś m.in. koszykówka. Koszykarze Tasomix Rosiek Stali Ostrów rozpoczęli nowy sezon. Grają także koszykarki Basket Ostrowi. No i relacje z tych dwóch spotkań jeszcze dziś w magazynie sportowym. Nie zabraknie także siatkówki oraz sportów walki karate i muay thai w Kaliszu. O tym powiemy dziś w magazynie sportowym.
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Na początek żużel. Nie ma takiej zaliczki, której nie można stracić. Żużlowcy Munfin Magnusa Ostrów pojechali do Piły z przewagą 26 punktów z pierwszego meczu, a po 12 biegach rewanżu roztrwonili aż 24. Na szczęście wygrali 13 wyścig 4-2, a w kolejnym po koszmarnie wyglądającym karambolu z udziałem Jakuba Krawczyka Paweł Sitek przypieczętował utrzymanie w Metalkas drugiej Ekstralidze. Zmieniłem całkowicie ustawienia na ten bieg, byłem w pełnej gotowości, by wyjechać na tor, powiedział Radiu Centrum w Pile junior ostrowskiej drużyny.
2: Przez całe zawody musiałem być przygotowany właśnie na taśmę, takie sytuacje. Akurat tutaj z pozycji juniora muszę być cały czas gotowy. I była decyzja pierwsza, żebym pojechał w biegu 14, ale gdzieś trener postawił na tych może pewniejszych zawodników i ja też po tych trzech zerach nie czułem się na tyle pewnie, żeby w ten 14 bieg jakby uciągnąć, ale myślę, że na dobrze mi to wyszło, na bardzo dobrze i po tej zmianie, którą wprowadziliśmy w motocyklu, to aż zachciało mi się jechać.
1: Bohaterem Ostrowian został właśnie wspomniany niespełna 18-letni Paweł Sitek, ale na największe słowa uznania zasłużył kapitan ostrowskiej ekipy Frederik Jakobsen, który wywalczył 14 punktów w 6 startach. Katastrofa wisiała w tym meczu w powietrzu, bo ostrowski zespół zakończył kiepski sezon porażką 35-55, ale w dwumeczu wygrał nieznacznie z Polonią Piła 93-87. To wynik, który daje Ostrowianom utrzymanie w Metalkas drugiej Ekstralidze.
0: Radio Centrum 106,4 FM. Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Po dreszczowcu w Pile rozmawialiśmy z prezesem Terze Ostrowia Waldemarem Górskim, a była to rozmowa m.in. o wnioskach z tego nieudanego sezonu oraz planach kadrowych na przyszły rok.
3: Sezon za pana prezesem?
4: Nie, 20 też był ciężki, 20 był ciężki. Ale gdzieś tam z perspektywy czasu, co te mecze jednak tu w Pile nieudane, ale Piła nam sprzyja, bo pamiętam nasze baraże z Piłą, gdzieś tam jednak Piła jest taka przyjazna dla nas.
3: No i data 3 października chyba też nam sprzyja i zostanie zapisana
4: tak,
3: za awans 5 lat temu.
4: Tak.
3: Utrzymanie tak. W heroicznym stylu.
4: I możemy teraz sobie wszystko układać i będziemy działać i ogłaszać zawodników i o jeszcze mamy łańcuch, może kogoś ogłosimy na łańcuchu i będziemy całą zimę pracować, żeby troszeczkę tych błędów się wyszedł. Jestem jeszcze współwłaścicielem klubu i jak się tam ktoś z fachowców internetowych zgłosi po moje udziały, to mogę mu sprzedać. Mnie już dawno sezony nauczył, że w żużlu musi być pokora, bo w żużlu musi być pokora. Ja bym nie założył jakieś koszulki gdzieś tam, żeby komuś ubliżyć. To jest sport i to są święte słowa. Skoro my tak mogliśmy wygrać, równie dobrze można tak przegrać. To są święte słowa. Trzeba to pamiętać na przyszłość. To jest sport, są defekty. Nawet można mieć pretensje do Jonasa. Jakobsen prowadził. Mamy 2 punkty więcej, tak? Bo później było 5-1. No to są takie niuanse. Ale dopóki nie ma 15 biegu, to trzeba spokojnie, naprawdę z pokorą, bo dużo rzeczy, tak naprawdę sytuacja się w dużej mierze właśnie odwróciła w biegach nominowanych.
3: A czy duże zmiany szykują się w tym składzie na przyszły sezon? Bo wiadomo, że część zawodników zostaje.
4: Kosmetyka. Kosmetyka. No, wiadomo, będziemy musieli mieć kogoś na U24, bo Jakub na tą chwilę pewnie zostaje we Wrocławiu. Musimy gdzieś... chociaż jak się patrzyło na Krisa, a dowidzę, że jakby silniki były, to Chris też jeszcze by pociechę robił. No i to tak...
3: No chyba lepiej nie drażnić kibiców.
4: Nie, chociaż nie, pewnie, że nie drażnić. Sezonowi nie równy i najgorzej jak pójdzie gdzieś tam do Łodzi i 13 nam wsadzi w przyszłym sezonie, to będzie czemu, żeśmy go nie zostawili. Tak jak z Matiasem Nielsenem. A jeszcze odnośnie Matiasa Nielsena, też chciałem dwa zdania. Nie wiem, może ktoś tam mnie zobaczył, jak ja z nimi rozmawiałem, ale na tą chwilę rozmawialiśmy na temat łańcucha herbowego, także chciałbym też te portale troszeczkę tak, że na tą chwilę była rozmowa na łańcuch herbowy, a co będzie po łańcuchu, czy kawę wypijemy, zobaczymy.
1: Utrzymanie w Metalka z drugiej Ekstralidze to na pewno wydarzenie weekendu w Ostrowie, jeśli chodzi o sport, a w Kaliszu takim wydarzeniem był 45. Międzynarodowy Bieg Ptolemeusza, o którym mówimy już teraz.
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Damian Dyduch z Kępna zwyciężył we wspomnianym jubileuszowym 45. biegu Ptolemeusza w Kaliszu. W niedzielne południe na starcie biegu głównego stanęło aż 1245 biegaczy z całego kraju, zarówno amatorzy, jak i wytrawni biegacze. Zwycięzca na pokonanie 10-kilometrowej trasy wiodącej głównymi ulicami Kalisza potrzebował 32 minut i 44 sekund. I co ciekawe, 2 lata temu był trzeci, a rok temu drugi. Wśród pań z czasem 38 minut i 15 sekund wygrała Patrycja Bielecka z Michałowa. A bieg Ptolemeusza to od lat jedno z najważniejszych i największych wydarzeń sportowych w mieście, które podsumowali Radiu Centrum zwycięzca Damian Dyduch i Grzegorz Kulawinek, wiceprezydent Kalisza.
5: Mogłoby być troszeczkę chłodniej, ale ogólnie wiaterek dużo pomagał, uważam. Wiele razy w plecy pchał i warunki uważam, że nie są tak złe.
6: W którym momencie poczułeś, że to dzisiaj może to złoto należeć do ciebie? Na którym kilometrze, jak to wyglądało na trasie?
5: Na 7 kilometrze już byłem tego pewien, ponieważ słyszałem, jak kolega, który prowadzi, oddycha bardzo ciężko, a ja zostawiłem sobie siły na finisz, także wiedziałem, że już mi nikt tego zwycięstwa nie zabierze dzisiaj.
7: Bieganie stało się modne i myślę, że Kalisz, najstarsze metrykalnie miasto, jest tego dowodem, że tu do nas przyjeżdżają wszyscy, co kochają tradycję, historię, bo 45 to już z kawał czasu. Wielkie postaci, które kiedyś biegały, dzisiaj już trochę mniej, ale też nowi, rodziny, dzieci, przedszkolaki, łącznie prawie 2000, to jest imponujące. Cieszę się ogromnie i niech tak będzie, niech on rośnie.
1: Tradycyjnie bieganie ptolemeuszowe rozpoczęły biegi uczniowskie, gdzie rywalizowała młodzież na dystansach od 400 do 1200 metrów. Jeszcze większe emocje towarzyszyły startom przedszkolaków w mini Ptolemeuszu, gdzie w sumie wzięło udział ponad 250 przedszkolaków. Z okazji 45-lecia biegu specjalny puchar i podziękowania otrzymał też najsłynniejszy kaliski maratończyk Andrzej Jabłoński, który w tym roku obchodzi 90. urodziny. A na zakończenie na wszystkich biegaczy i kibiców czekał urodzinowy, jubileuszowy tort. Na nas czeka teraz krótka przerwa w magazynie sportowym, a za moment m.in. piłka ręczna i koszykówka.
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.

0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Słuchacie magazynu sportowego w Radiu Centrum. Czas na szczypiornistów. Netland MKS Kalisz wygrał w domowym meczu ze Stalą Mielec, ale nie było to łatwe zwycięstwo. Niemal przez 20 minut pierwszej połowy gra była wyrównana, a później goście odskoczyli i przewagę utrzymali już do końca, schodząc na przerwę z wynikiem 12-14. Na otwarcie drugiej połowy Kaliszanie wyrównali i remisowy wynik był przez kolejny kwadrans. Dopiero wtedy gospodarze zaczęli kontrolować wydarzenia na parkiecie, budowali przewagę i w kolejnych minutach ją powiększali, kończące spotkanie ostatecznie wynikiem 28-21.
2: Zdecydowanie widzieliśmy, że to, co pokazujemy w pierwszej połowie, to jest bardzo dalekie od tego, na co nas stać. A dwójką skończyła się ta pierwsza połowa. Wygraliśmy ostatecznie 7, więc wygrana druga połowa 9. No to jest coś, co chcielibyśmy faktycznie prezentować. Trzeba oddać drużynie z Mielca, że ten mecz był naprawdę wyrównany, ciężki, twardy.
3: Przeanalizowaliśmy te swoje błędy, poprawiliśmy je, jak widać, w drugiej połowie. No i w obronie było na pewno lepiej niż w pierwszej połowie, ale głównie poprawiliśmy atak. Byliśmy bardziej skuteczni, zaczęliśmy szybciej nabiegać, robić lepsze zmiany, szybciej grać piłką. No i to po prostu poskutkowało.
1: Powiedzieli Radio Centrum Łukasz Kucharzy, obrotowy, i Mateusz Nodzak, skrzydłowy Netland MKS-u Kalisz. Najlepszym zawodnikiem meczu w głosowaniu kibiców został Matija Starcewicz, rozgrywający MKS-u, a obecnie podopieczni Rafała Kuptela po 5 meczach w Lotto Superlidze Mężczyzn mają 5 punktów, co daje im 9 miejsce. Kolejny mecz we Wrocławiu.
0: Radio Centrum 106,4 FM. Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Tymczasem piłkarze ręczni Rebut KPR Ostrowi zagrali jak do tej pory najlepszy mecz w sezonie i pewnie wygrali na trudnym terenie w Kwidzynie, gdzie pokonali tamtejszy MMTS 32-28, prowadząc do przerwy 17-13.
4: Dla Ostrowian to drugie wyjazdowe zwycięstwo w tym sezonie po derbowej wygranej w Kaliszu. 3 punkty Rebut KPR Ostrowi były bardzo potrzebne w tabeli, bo po pierwszym miesiącu Lotto Superligi i trudnym terminarzu miała na koncie zaledwie 1 wygraną. W Kwidzynie początek meczu był wyrównany, ale później goście poprawili defensywę i prowadzili różnicą 2-3 bramek. W końcówce pierwszej połowy odskoczyli na 4 trafienia i było 17-13. Kluczowy dla losów meczu był początek drugiej części spotkania, kiedy to zespół trenera Kima Rasmusena grał bardzo dobrze w defensywie, z czego wyszło kilka szybkich ataków, a przewaga Ostrowian wzrosła do 8 bramek. Później goście kontrolowali wynik, prowadząc różnicą od 5 do 8 trafień. W końcówce wkradło się trochę rozluźnienia i ostatecznie Rebut KPR Ostrowia triumfowała 32-28. MVP spotkania wybrano bramkarza Diogo Valerio, który zanotował 9 skutecznych interwencji. Kolejny mecz biało-czerwone pasiaki zagrają już w piątek, również na wyjeździe, tym razem w Piotrkowie Trybunalskim. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: W magazynie sportowym czas teraz na piłkę nożną. Najwyższej w sezonie porażki doznali piłkarze KKS-u Kalisz. W miniony weekend w meczu 11. kolejki Betclic trzeciej ligi Kaliszanie przegrali na wyjeździe z błękitnymi Stargard aż 0-5.
5: Tydzień wcześniej w starciu z inną drużyną ze Stargardu Kluczewią piłkarze KKS-u potrafili wywalczyć komplet punktów. Tym razem na wyjeździe odebrali bardzo bolesną lekcję futbolu od błękitnych Stargard. Gospodarze objęli prowadzenie już w 7 minucie po szybkiej kontrze zakończonej golem Błażeja Starzyckiego. W 18 minucie drugą bramkę strzałem z bliskiej odległości zdobył Szymon Krocz. Zaledwie 3 minuty później kolejna akcja błękitnych zakończyła się uderzeniem z dystansu Dawida Kroczka. Piłka odbiła się od jednego z kaliskich obrońców i wpadła do siatki. Ten sam gracz jeszcze przed zejściem do szatni ponownie wpisał się na listę strzelców, gdy po indywidualnej akcji płaskim strzałem pokonał Macieja Krakowiaka. Niestety druga połowa również toczyła się pod dyktando błękitnych, którzy w pełni kontrolowali przebieg meczu. Rywale decydujący cios zadali w 68 minucie, gdy pięknym uderzeniem z 20 metrów wynik na 5-0 ustalił Kacper Zaborski. To pierwsza porażka KKS-u od 19 sierpnia, a jednocześnie najwyższa w tym sezonie. Kaliska drużyna z dorobkiem 17 punktów zajmuje 6 miejsce w tabeli. Okazja do rehabilitacji będzie w następnej kolejce 10 października, gdy Kaliszanie podejmą na własnym stadionie rezerwy Lecha Poznań. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Po przegranej 0-5 klub dzisiaj zwolnił trenera. W komunikacie klubu czytamy, że KKS informuje, iż trener Artur Derbin został odsunięty od pełnienia obowiązków szkoleniowca pierwszego zespołu. Obowiązki trenera pierwszej drużyny przejmuje dotychczasowy asystent Łukasz Derbich, a o kolejnych decyzjach dotyczących sztabu szkoleniowego klub będzie informował w kolejnych komunikatach.
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Tymczasem aż 7-2 wygrała świętująca 80-lecie klubu Centra Ostrów. W sobotni wieczór na stadionie przy Kusocińskiego Ostrowianie pokonali Dąbroczankę Pępowo w Red Box 5 lidze. Cenne zwycięstwo w niedzielę w Pobiedziskach odniosła w 4 lidze Pogoń Nowe Skalmierzyce, a wciąż nie wiedzie się w tych samych rozgrywkach. Ostrowi 1909.
4: Dla Centry 1946 Ostrów sobotni wieczór był wyjątkowy, bo przed meczem z Dąbroczanką Pępową miały miejsce uroczystości z okazji 80-lecia klubu. Przedstawiciele władz miasta oraz Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej na ręce prezesa KP Centry 1946 Ostrów Grzegorza Musa przekazali listy gratulacyjne, pamiątkowe statuetki oraz życzenia kolejnych pięknych jubileuszy. Do tej wyjątkowej uroczystości dostosowali się także piłkarze, którzy zdobyli grat goli. Centra wygrała aż 7-2 i utrzymała 4. pozycję w tabeli Red Box 5 ligi. Wiceliderem Metal Laser 4 ligi jest Pogoń Nowe Skalmierzyce, która w niedzielę wygrała na wyjeździe 3-0 z Huraganem Pobiedziska po golach Franciszka Leśniewskiego, Patryka Wanasiaka i Jakuba Ranisia. Kolejnej porażki w sobotę doznała Ostrowia 1909, która przegrała 2-3 na wyjeździe z Wartą Śrem i zamyka tabelę Metal Laser 4 ligi. Niespodzianka w klasie okręgowej, gdzie niepokonany dotąd lider tabeli Ogniwo Łąkociny przegrał 0-1 z Beniaminkiem OKS-em 1926 Ostrów. W klasie A nie ma dotąd mocnych na Raszkowiankę. Beniaminek z Raszkowa wygrał 5-2 z Wiktorią Skarżew i z kompletem 24 punktów jest liderem tabeli. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Teraz w magazynie sportowym zmieniamy dyscyplinę i czas na koszykówkę. Rozpoczął się sezon u pań i u panów. Rozpoczynamy od koszykarek Basket Ostrowi, które nadal nie mają zwycięstwa na koncie. Przegrały w sobotę pierwszą kwartę we własnej hali aż 6-21 i później, choć goniły przez całe spotkanie w meczu z Tęczą Leszno w ramach pierwszej ligi kobiet, to nie zdołały odwrócić losów derbów Wielkopolski.
4: Mecz rozpoczął się fatalnie dla Beniaminka z Ostrowa, który przegrywał 3-15, 5-20, a po pierwszej kwarcie 6-21. Druga kwarta należała także do drużyny z Leszna, która do przerwy prowadziła w Ostrowie aż 41-23. W trzeciej kwarcie gospodynie wyraźnie poprawiły obronę, a i w ataku zaczęło wpadać. W efekcie wygrały tę część spotkania 17-10 i po 30 minutach traciły do rywalek 11 punktów. Na 5 minut przed końcem po akcji najlepszej w zespole Basket Ostrowi Parysek Bochniak zrobiło się tylko 57-59 i wydawało się, że ostrowskie koszykarki są w stanie odwrócić losy tych niesamowitych derbów. Na niespełna 4 minuty przed końcem z dystansu trafiła Julia Drobi, było tylko 61-60 dla Tęczy, która jednak zdobyła kolejne 6 punktów. Jeszcze raz nadzieje ostrowskim kibicom wróciły na 80 sekund przed końcową syreną, gdy na 66-67 trafiła Parysek Bochniak. Odpowiedź z dystansu rywalek pozbawiła ostatnich złudzeń. Basket Ostrowia przegrała 66-70. Najwięcej punktów dla gospodyń rzuciły Magdalena Parysek-Bochniak 21, Julia Drop 14 i Świtała 13.
1: Koszykarze Tasomik z Rosiek Stali Ostrów mogli wygrać w regulaminowym czasie gry, ale wystawili nerwy swoich kibiców na dużą próbę. Ostatecznie wygrali po dogrywce w Lublinie z PGE Startem 84-79.
4: To był mecz pełen zwrotów akcji. Stal prowadziła po pierwszej kwarcie 20-13, ale do przerwy przegrywała 28-39 po tym, jak drugą kwartę Start wygrał 26-8. W trzeciej odsłonie zespół Andrzeja Urbana zaczął lepiej bronić i sukcesywnie odrabiał straty. W końcówce meczu prowadził, ale nie wykorzystał kontry, która mogła dać wygraną w regulaminowym czasie. Stal miała piłkę w ostatniej akcji, ale Tyson Jones nie trafił. Po 40 minutach był remis 72-72. W dogrywce jeszcze na 95 sekund przed końcem był remis po 79, ale ostatnie 5 punktów zdobyli goście, którzy odnieśli bardzo cenne zwycięstwo. Stal wygrała 50-36 walkę na zbiórkach, zaliczając aż 23 piłki na tablicy atakowanej. Hunter do 13 punktów dołożył 7 asyst, 5 zbiórek i 4 przechwyty. Karol Johan Lips do 19 punktów dorzucił 6 zbiórek i 4 asysty. Wiaczesław Bobrow zaliczył 19 punktów i 9 zbiórek, a Jakub Parzyński do 7 punktów dołożył 9 zbiórek.
1: Kapitan Daniel Gołębiowski jest jednym z dwóch koszykarzy z poprzedniego składu, którzy zostali w ekipie z Ostrowa, a o tym, jak zmienił się zespół i czego można się po nim spodziewać, Maciej Kmiecik rozmawiał z kapitanem popularnej stalówki.
6: Jako kapitan został pan na pokładzie na kolejny sezon. Zespół się zmienił diametralnie. Jaki to jest zespół teraz w porównaniu z tym poprzednim?
7: Dobre pytanie. Myślę, że liga nas zweryfikuje. Uważam, że jesteśmy naprawdę ciekawym, mądrym i możemy sprawić dużo niespodzianek zespołem.
6: innym niż chyba w zeszłym roku.
7: Na pewno innym. Inaczej, wydaje mi się, że inaczej zbudowanym, ale na pewno będziemy walczyć w każdym meczu i zostawimy serce na boisku, bo to musi się charakteryzować Stalostrów. I my jako zawodnicy jesteśmy tego świadomi, wręcz trener nas do tego zachęca, więc myślę, że sprawimy dużo radości.
6: W poprzednim sezonie byliście tak trochę uniwersalnych graczy, mieliście dwójka, trójka, czwórka czasami z konieczności. Teraz trochę inaczej te pozycje. Jest klasyczny rozgrywający, jest strzelec typowy. Inaczej się wtedy też trochę taktyka jakoś i tak dalej całą grę układa?

0: taką kropką nad i w tym sezonie. Jak będziemy waleczni, musi to nas charakteryzować. Trener na to zwraca uwagę, że musimy być jak najbardziej fizycznym zespołem.
1: W zeszłym roku Quan Jackson tutaj był idolem kibiców i takim waszym motorem napędowym w defensywie. Ktoś podobny jest w tej drużynie z graczy zagranicznych?
0: Wie pan co, ciężkie pytanie i nie pytanie do mnie. Pytanie raczej to po czasie do kibiców i oni to ocenią. Chociaż wydaje mi się, że mamy naprawdę fajny kolektyw. I to jest istotne na tym etapie.
1: Quan Jackson wrócił do polskiej ligi w innym zespole w Dzikach Warszawa. Teraz zagracie przeciwko niemu, tam prędzej czy później. Ciężko się, bo będzie grało przeciwko takiemu zawodnikowi, który jest takim złodziejem piłek.
0: To był zawodnik no, na pewno charakterystyczny, ale no, dużo jest charakterystycznych zawodników. Oczywiście w swojej tam kategorii był wybitny, miał pewne rzeczy, które trener od niego oczekiwał, miał również wolną rękę. Zobaczymy, ja mu życzę jak najlepiej, fajny chłopak, niech się spełnia.
1: Wspomniał pan, że ta liga was weryfikuje, ale ta liga też chyba trochę nieprzewidywalna. Do końca nie wiadomo, jak to się potoczy. Może być bardzo zacięta i wyrównana, podobnie jak w zeszłym sezonie.
0: Na pewno poziom tej ligi idzie do przodu. Na pewno poziom tej ligi do przodu idzie i to widać wyraźnie. I my musimy iść razem z tym poziomem. My musimy ciężej pracować, ciężko pracować i wyciągać wnioski. Na pewno sprawimy dużo radości.
2: To Daniel Gołębiowski, kapitan Tasomix Rosiek Stali Ostrów o rozpoczynającym się właśnie sezonie. W magazynie sportowym chwila przerwy, za moment m.in. siatkówka oraz sporty walki.
3: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych. Reklama.
4: Ach, ty mój skaucie, potrafisz rozpalić ogień? Nie tylko we mnie.
5: Bo to drewno sezonowane, przez Wesołka polecane.
4: Jak ma być cieplutko i miło? Prosta rada, do Wesołka iść wypada.
5: Porządny ogień i od razu robi się przyjemniej.
4: Drewno sezonowane, ciepło gwarantowane. Twój piec też na pewno się ucieszy.
5: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl
3: Reklama.

0: podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Słuchacie magazynu sportowego w Radiu Centrum i czas na siatkówkę. To była trudna lekcja tej dyscypliny dla zawodniczek MKS-u Kalisz, które w pierwszym meczu sezonu Tauron Ligi Kobiet przegrały na własnym boisku z mistrzyniami Polski Budowlanymi Łódź 0-3. Wracające po roku nieobecności w najwyższej lidze rozgrywkowej kaliskie siatkarki w każdym elemencie meczu odstawały od utytułowanych zawodniczek i przegrały poszczególne partie do 7, 17 i 12.
2: Nie wiem, czy zjadła nas presja, ale mogę powiedzieć, że jest mi wstyd za ten wynik. No nie takiego meczu się spodziewaliśmy, ja bynajmniej nie takiego meczu się spodziewałem, bo zupełnie inaczej to wyglądało na treningach, na meczach kontrolnych. Nie możemy zwiesić głów. Wiedzieliśmy, z kim będziemy się mierzyć, wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy z Polski, ale tak naprawdę takie spotkanie powinno być przyjemnością i wyjść na parkiet i po prostu grać. Wiemy, nad czym mamy pracować, wiemy, jakie są nasze słabsze elementy, a dzisiaj nie pokazaliśmy, uważam, nawet 10% naszej gry. Kibiców mogę tylko przeprosić, bo mi osobiście jest wstyd.
1: Powiedział Radio Centrum Radosław Wodziński, trener zespołu siatkarek Netland MKS Kalisz. MVP spotkania została Maja Sztork, atakująca PGE Budowlanych Łódź. W tym sezonie do rozgrywek Tauron Ligi Kobiet przystąpiło 12 drużyn, a w zasadniczej fazie rozgrywek zostaną rozegrane 22 kolejki. W drugiej siatkarki z Kalisza staną do rywalizacji na wyjeździe z Chemikiem Police, który poprzedni sezon zakończył na 8. miejscu. To spotkanie już 12 października.
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: A o meczu z mistrzyniami Polski oraz nastawieniu do kolejnych spotkań z Anną Bodasińską, libero Netland MKS-u Kalisz, rozmawiała reporterka Radia Centrum Agnieszka Walczak.
3: Jakie refleksje po spotkaniu z mistrzyniami Polski na dzień dobry powrotu do Tauron Ligi?
4: Póki co troszeczkę smutne refleksje. Myślę, że na pewno trzeba będzie przejrzeć ten mecz, bo uważam, że w wielu elementach jeszcze nam daleko do tego poziomu. Cieszy ilość kibiców, jeżeli szukamy jakichś pozytywów. Bardzo wdzięczne jesteśmy, że tak przyszli, że nas wspierali tak naprawdę niezależnie od wyniku. No a my mam nadzieję, że dotrzymamy im kroku w następnych spotkaniach na takim poziomie. No bo sezon dopiero się zaczął, sezon jest długi, więc tak naprawdę jedna porażka o niczym nie świadczy i niczego nie przekreśla. A ja wierzę w mój zespół, wiem, że to są bardzo waleczne i fajne dziewczyny i nie pokazałyśmy jeszcze wszystkiego, na co nas stać.
3: To było takie trochę przypomnienie tego, co jest w tej najwyższej lidze rozgrywkowej?
4: Ciężkie zderzenie póki co, ale tak jak mówię, ten zespół jest nowy, pół na pół, jeżeli chodzi o poprzedni sezon, więc mam nadzieję, że z każdym kolejnym meczem to będzie coraz przyjemniejszy powrót do tej ekstraklasy. W poniedziałku wracamy do ciężkich treningów, będziemy dawać z siebie wszystko, zostawimy serducho na boisku i mam nadzieję, że najlepsze jeszcze przed nami.
3: A z których elementów gry jesteś zadowolona na pewno?
4: Ciężko dzisiaj będzie znaleźć coś, pod co można się podpiąć. Wydaje mi się, że element przyjęcia, bo z tego, co widziałam, to pozytywne przyjęcie różniło się tylko 6%, jeżeli chodzi o przyjęcie zespołu Budowlanych, a nasze, więc może tu bym się zaczepiła. Aczkolwiek, no tak jak mówię, troszkę nam Budowlane pokazały, w którym miejscu jesteśmy, ale nie zwieszamy głów, nie daj Panie Boże, robimy swoje, wracamy do ciężkiej pracy i będzie tylko lepiej.
3: Przed meczem Anna Lewandowska, wasza kapitan, powiedziała, że macie swoje cele na ten sezon. Jakie to są cele?
4: Myślę, że celem głównym jest to, żeby jak najlepiej pokazywać się na boisku z każdym kolejnym meczem. A co to przyniesie, to myślę, że każda z nas jest otwarta. Jeżeli to będą play-offy, jeżeli to będzie coś więcej, byłoby wspaniale, więc no przystępujemy do tej ligi jak każdy, gramy o Mistrzostwo Polski, więc będziemy robić wszystko, żeby było jak najlepiej. A co nam to da, co nam to przyniesie, no to już góra tylko wie.
1: Tyle siatkówki, a my teraz zupełnie zmieniamy dyscyplinę. Dwa medale otwartego Pucharu Polski Muay Thai PZMT dla zawodników kaliskiego Centrum Sportowego Kruk Gym. Zmagania odbyły się od 1 do 3 października w Nowej Soli, a kaliską ekipę reprezentowało tam 4 zawodników. Aleksander Kruk w rozmowie z Radiem Centrum podsumował występy swoich podopiecznych.
5: Szymon Piechota, to jest kolejny jego udany występ w tym roku. Zdobywając Mistrzostwo Polski U24, też został wicemistrzem Polski w kategorii seniorów. Trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w Kosowie. Teraz, że tak powiem, podbije tą pasę dobrym występem, zdobywając pierwsze miejsce na Pucharze Polski. Stanisław Maciołek to jest nasz debiutant w kategorii juniorów. Bardzo udany występ, tym bardziej, że jeżeli brać pod uwagę, że to jest dopiero jego trzecia walka, trzecia, czwarta. Także bardzo perspektywistyczny młody zawodnik. No i będziemy jemu się przyglądać w przyszłości. Maciej Herbich miał większą przerwę, ale bardzo się cieszę, że jednak się zmotywował i wystąpił na koniec roku w tej konkurencji. Także my będziemy mieli nadzieję, że Maciej powoli będzie wracał i cieszył nas swoimi występami. I Max Petryszyn to jest kolejny debiutant, 20-letni. Troszeczkę zabrakło mu siły, bo Puchar Polski w tej kategorii seniorów to jest bardzo wymagające przedsięwzięcie. Także następnym razem przygotujemy się troszeczkę bardziej i pokażemy też wynik lepszy.
1: I pozostajemy przy sportach walki. 18 klubów i około 200 zawodników wzięło udział w odbywających się w sobotę w Kaliszu Mistrzostwach Makroregionu Zachodniego oraz czwartym IKO Kalisja Cup organizowanym przez kaliski klub Karate Kyokushinkai. O szczegółach opowiedział Radiu Centrum Jakub Piątowski, główny organizator wydarzenia.
6: Czwarta edycja IKO Kalisja Cup połączona z Mistrzostwami Makroregionu Zachodniego. Kolejna duża impreza organizowana przez kaliski klub Karate Kyokushin.
7: Tak, tak. Rozwijamy się. Zostaliśmy poproszeni właśnie o zrobienie mistrzostw makroregionu. Jest to dla nas zaszczyt. Widocznie te trzy poprzednie edycje, które mieliśmy IKO Kalisja, na tyle wzbudziły nasze zaufanie naszego szefostwa, że nas zaufaniem obarczyli właśnie takimi mistrzostwami. Jesteśmy mega zadowoleni. IKO Kalisję też zrobiliśmy, bo chcemy utrzymać nasz produkt, te dzieci, które gdzieś tam tutaj startowały, żeby też się pojawiły. Mamy fajne pakiety startowe, myślę, że dzieci zadowolone zawsze wracają od nas, puchary, no jest ładnie tutaj.
6: A ilu zawodników występuje tutaj?
7: Kluby zaprzyjaźnione, które do nas zawsze przyjeżdżały na IKO Kalisję, no one musiały niestety z racji rejonizacji pojechać w inne miejsce. W zeszłym roku mieliśmy troszkę więcej, ale w tym roku też nie narzekam. Te kluby, które przyjechały na makroregion, tak samo wystawiły w tej kategorii najmniejszej dzieci, takiej to IKO Kalisji.
1: Dodam, że dorobek kaliskiego klubu to 20 medali, na które złożyło się 10 złotych, 5 srebrnych i 5 brązowych krążków. A zawodnicy klubu przegrali drużynowo tylko z Wrocławiem i w gronie 18 klubów zajęli ostatecznie drugie miejsce. No i właśnie ta sportowa informacja kończy nasze dzisiejsze spotkanie w magazynie sportowym. Słyszymy się oczywiście za tydzień w poniedziałek o 19.15.
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych. Reklama.
8: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski jutro maksymalnie do 21 stopni, więc kolejny bardzo ciepły, pogodowo przyjemny dzień z częściowym zachmurzeniem, bez opadów. Dodatkowo jutro w ciągu dnia słaby wiatr, a ciśnienie będzie spadać.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 20.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Alpinista z Polski nie żyje, mężczyzna zginął w Szwajcarii. Kolejny alert o zagrożeniu i kolejne odwołanie w kilkanaście minut. Jak żyć z dzikami w mieście? Dobre praktyki podpowie Ministerstwo Klimatu, korzystając z doświadczeń Gdyni. Agnieszka Trojanowska-Bis, 42-letni Polak, zginął w szwajcarskich Alpach przy granicy z Włochami. Mężczyzna w czasie wspinaczki spadł z wysokości około 3400 metrów. Według włoskiej agencji Polak zginął w niedzielę podczas schodzenia ze szczytu Mont Plouhach, tuż przy granicy z włoską Doliną Aost. Drugi dziś alert dostali wieczorem mieszkańcy Lubelszczyzny. W wysłanych SMS-ach Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało mieszkańców w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Po kilkunastu minutach alert na terenie Lubelszczyzny odwołano. Obecnie nie ma zagrożenia na terenie naszego kraju. Dwóch ministrów spotkało się dziś na polsko-litewskim przejściu granicznym w Budzisku. To szefowie spraw wewnętrznych Polski i Litwy, którzy zapewniali, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia mówią jednym głosem, a rozmawiali o wyzwaniach migracyjnych i budowaniu odporności na zagrożenia hybrydowe, o czym Paweł Radzewicz.
5: Na granicy Unii Europejskiej i NATO trzeba codziennie reagować na zagrożenia.
6: Drony, balony, sabotaże.
5: Wyliczał litewski minister Martinas Katelinas. Szef polskiego MSWiA Marcin Kierwiński dokładał do tego wyzwania migracyjne, na które obecne rozwiązania nie odpowiadają.
7: Mamy wspólne zdanie w tym zakresie, że te rozwiązania, które zostały przyjęte w pakcie, są głęboko niewystarczające, że ten pakt wymaga rewizji.
5: Dlatego dla bezpieczeństwa wyrywkowe kontrole na polsko-litewskiej granicy pozostają.
4: Póki co, jak zapewnił minister, nie ma mowy o ich zaostrzaniu. Jak radzić sobie z dzikami w mieście bez ich uśmiercania, podpowie wszystkim samorządom w Polsce Ministerstwo Klimatu. Trwające w resorcie prace aktywnie wspierać będzie Gdynia, która jako pierwsza opracowała obszerny raport dotyczący tego problemu. Tam, gdzie miasto styka się z lasem, obecności zwierząt nie da się uniknąć, ale można sprawić, że ludzie i dziki nie będą wchodzili sobie w drogę, mówi koordynatorka do spraw zwierząt w Gdyni Agata Grzegorz.
8: Chodzi nam o pewne zasady, do których będziemy się stosować w mieście, żeby konfliktów na linii człowiek-dzik było jak najmniej, bo do tego właśnie dążymy. Naszym celem nie jest ograniczenie populacji dzików w mieście do zera, ponieważ jest to niemożliwe.
4: Gdyńskie rekomendacje co do tego, jak edukować mieszkańców, jak zabezpieczać śmietniki, czy też które rośliny na miejskich rabatach dzików nie wabią, zostaną teraz przeskalowane na cały kraj. Miało go nie być, ale jednak odbędzie się w trochę innej formie. Pod nazwą Polskie Forum Designu w najbliższy czwartek w Łodzi rusza specjalna edycja Festiwalu Designu. To jedno z najważniejszych i najstarszych takich wydarzeń w naszym kraju. 20. edycja Łódź Design Festiwalu miała odbyć się w maju, ale została odwołana z powodów finansowych i organizacyjnych. Edycja specjalna, jubileuszowa, tym różni się od regularnej, że tematem przewodnim jest design lokalny i właśnie takie wzornictwo będzie można zobaczyć na wystawach, mówi organizator Michał Piernikowski.
9: To będą nie tylko takie tradycyjne techniki, jak kilimy czy ceramika, szkło, ale też druk 3D, bo to taka trochę współczesna forma nowego rzemiosła.
4: Główne wydarzenia zaplanowane są od czwartku do soboty na łódzkim osiedlu pod nazwą Fuzja, ale jedną z wystaw można oglądać tam już od dziś.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.
2: 4,5 minuty po godzinie 20. Kuban, Zalia i Kyoto. Na początku tej godziny z pełną polską muzyką do 21:00 tylko i wyłącznie po polsku. W kolejce Piotr Cugowski, będzie także inny Piotr Kupicha z zespołem Fidze.

0: Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

Jest już ciemno, śpiewał zespół Fili. Jest ciemno, to by się zgadzało, to co Piotr Kupicha tutaj śpiewał. Wszystko się zgadza i to już od jakiegoś czasu jest ciemno, od 18.16 dokładnie. O tej porze mieliśmy dzisiaj zachód słońca w Kaliszu, wschód słońca. Na niego musimy chwilę poczekać, jutro o godzinie 6.55. Gdyby ktoś planował coś o wschodzie słońca, no to już jest doskonale poinformowany, kiedy to będzie. Antek Smykiewicz w godzince.pl już teraz przed nami. Mimo burz, co jeszcze? Między innymi Jeremi Sikorski, no ale także coś z klasyki polskiego bluesa, czyli zespół Jam i naiwne pytania już niebawem.

12:30, przepraszam, to z tych emocji przed meczem z Bośnią i Hercegowiną. Kilkanaście minut, 15 minut już pozostało dokładnie do rozpoczęcia tego spotkania, ważnego spotkania dla biało-czerwonych, bo możemy udowodnić, że z Bośnią potrafimy wygrywać wysoko, może nawet tak jak w poprzednim meczu. Chcielibyśmy, życzymy sobie tego, poznaliśmy już składy. Liga Narodów, czwarta kolejka UEFA, to już za kilkanaście minut, a kogo Urban wystawia dzisiaj na boisku w pojedynku z Bośnią i Hercegowiną. Dwóch na jednego, chciałoby się zażartować. Marcin Bułka, Matthew Cash, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Przemysław Frankowski, Sebastian Szymański, Wiktor Nowak, Piotr Zieliński, Nikola Zalewski, Karol Świderski i Mateusz Żukowski. To jest ta ekipa, która dzisiaj z Bośnią zagra od pierwszych minut. Co? Standardowo trzymamy kciuki. Ostatnio wysoka wygrana. Może rozpędzili się i pójdą za ciosem. Lewego w składzie nie ma, lewego w ogóle nie ma z kadrą, bo i po co. Niestety ostatnio poza pięknym hat-trickiem złapał także żółtą kartkę, więc trochę pauzuje. No to niech lecą, niech dają radę, jak w piosence. Niech ich poniesie.

0: Reklama.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

13 minut już tylko pozostało do godziny 21, a dzisiaj 47 urodziny świętuje Piotr Cugowski, jeden z najciekawszych rockowych głosów w Polsce, a tutaj z piosenką nieco bardziej popową, Kto nie kochał.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Lubelszczyzna, Lubuskie, to też na L. Pomyłkowo otrzymali oni wieczorem alert od RCB dotyczący zagrożenia z powietrza. Do tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji już o godzinie 21. No a tymczasem, słuchajcie, na Murawie 0-0. Ósma minuta tego spotkania. Bośnia i Hercegowina kontra Polska, biało-czerwoni. Udało nam się w tej chwili nawet przenieść grę w okolice środka pola, zaatakować. Cash uderzył z pola karnego, ale na tyle, na tym się skończyło. Uderzył po prostu. Gdyby ktoś tam jeszcze może w tym polu był, to coś więcej z tego moglibyśmy wyciągnąć. Kibicujemy nadal biało-czerwonym, a do informacji z Polski i ze świata wracamy już za kilka chwil. Tymczasem w głośnikach Kaja.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski jutro maksymalnie do 21 stopni. Całkiem przyjemnie, trzeba przyznać, w jutrzejszej pogodzie. Dodatkowo także częściowe zachmurzenie. Od rana niemal bezchmurnie, wieczorem mają pojawiać się mgły. Ciśnienie jutro na poziomie 1020 hektopaskali. Krótko mówiąc, ciąg dalszy polskiej złotej jesieni i babiego lata.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła 21.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Pomyłka w wysyłaniu alertów. Nie tam miały dojść ostrzeżenia. Nie żyje Polak, który spadł w czasie wspinaczki w Alpach. Światłem aktywują odpowiednie neurony w mózgu. Za to przyznano dziś Nobla z medycyny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie tylko Lubelszczyzna, ale też Lubuskie pomyłkowo otrzymało wieczorem alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczący zagrożenia z powietrza. RCB przeprasza i przyznaje się do błędu w przypadku Lubuskiego i pomylenia województwa. Wiadomość przeznaczona dla osób przebywających na terenie województwa lubelskiego została omyłkowo skierowana także do odbiorców w Lubuskiem. Przyznała instytucja w komunikacie w mediach społecznościowych i dodała, że błędnie skierowane ostrzeżenie mogło wywołać niepokój oraz skłonić do podjęcia działań ochronnych. Tragedia 42-letniego Polaka w szwajcarskich Alpach, tuż przy granicy z Włochami. Mężczyzna w czasie wspinaczki spadł z wysokości około 3400 metrów. Według włoskiej agencji Polak zginął wczoraj, gdy schodził ze szczytu Mont Blanc w szwajcarskim kantonie Valais, tuż przy granicy z włoską Doliną Aosty. Mężczyzna był w górach razem z innym wspinaczem. Z jego relacji wynika, że Polak runął w przepaść. Towarzysz natychmiast wezwał służby ratunkowe, ale po przybyciu na miejsce na pokładzie śmigłowca ratownicy stwierdzili zgon alpinisty. 15-letni uczeń stracił rękę w czasie przetaczającej się przez Francję fale protestów w szkołach. W obawie przed kolejnymi rozruchami władze odwołały lub częściowo zawiesiły zajęcia w 500 placówkach. Protestujący na jutro zapowiadają kulminację demonstracji. Najnowsze doniesienia z nad Sekwany zbiera Cezary Jaszczyk.
5: Do tragicznej sytuacji doszło w mieście Lens w północnej Francji. Wspomniany już 15-latek w czasie demonstracji podniósł granat hukowy, rzucony w jego stronę przez policję. Młody człowiek nie zdążył go odrzucić i w rezultacie stracił lewą rękę. Mimo że demonstracje trwają już od tygodnia, atmosfera jest coraz bardziej napięta. W okolicach szkół wybuchają zamieszki. Służby informują o setkach rannych policjantów i żandarmów. Młodzi ludzie domagają się poprawy warunków nauki, zmiany programów nauczania i większych pieniędzy na szkolnictwo.
4: Od początku protestów we Francji zatrzymano już ponad 5 tysięcy osób, z czego zdecydowana większość to osoby niepełnoletnie. 14 osób, w tym 4 nieletnie, zostało tymczasowo aresztowanych. Ruszył tydzień noblowski. Pierwszego dnia w Sztokholmie wyłoniono laureatów z medycyny. Są nimi optogenetycy z USA i Niemiec, którzy umożliwili precyzyjne aktywowanie lub wyciszanie neuronów w żywych organizmach za pomocą światła. To niesamowicie użyteczne narzędzie w badaniach dotyczących wpływu mózgu na zachowanie człowieka, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
6: Zastosowanie tego narzędzia w badaniach nad podstawowymi mechanizmami, na przykład w badaniach na myszach, pozwoliło już zyskać bardzo szeroką wiedzę o tym, jak mózg działa i właśnie zaproponować możliwości nowych terapii chorób, na przykład neuropsychiatrycznych.
4: Jutro Komitet Noblowski ogłosi laureatów w dziedzinie fizyki.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po godzinie 21. A jeśli chodzi o muzykę, to teraz też bardzo ważny moment.
1: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
2: Gdyby kogoś oglądanie meczu Polska-Bośnia-Hercegowina zirytowało, to teraz można się wyciszyć przy takiej muzyce. Fun Loving Criminals, Ballad of New York City na początek tej godziny. A jeśli chodzi o to, co w meczu, 0-0, 17 minuta.

0: James Blunt na antenie Radia Centrum wieczorową porą z piosenką You're Beautiful. Swoją drogą, podobno jedna z najlepszych piosenek na podryw. Same pierwsze słowa już tego dowodzą. Szybka aktualizacja z meczu Ligi Narodów. Bośnia-Hercegowina Polska, 25. minuta i wciąż bezbramkowy remis. Bywało blisko momentami, ale piłka nie wpadła. W równoległym meczu Rumunia-Szwecja. Szwecja prowadzi 1-0.
1: Reklama. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601-42-42-42.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Reklama.

0: Catherine Deneuve, Malcolm McLaren i Paris Paris na antenie Radia Centrum. No to skoro piosenka o Paryżu, skoro jesień w toku, no to zagadka, gdzie rosną najlepsze kasztany.
1: W Paryżu najlepsze kasztany są na placu Pigalle.
2: Wieczór dobrze nastrojony.
0: No to już wiemy, wszystko jasne. 21 minut po godzinie 21. A co teraz w wieczorze dobrze nastrojonym? Sade, your love is king.

Ten charakterystyczny, szorstki głos to oczywiście Joe Cocker na antenie Radia Centrum. Night Calls to już za nami, za 27 minut będzie godzina 22. A co jeszcze przed nami, jeśli chodzi o muzykę? Don Henley już teraz w tle. Będzie także Sheryl Crow, będzie U2, będzie Elton John. A jeśli chodzi o to, co w meczu Ligi Narodów, Bośnia i Hercegowina kontra Polska, 0-0 do przerwy. I ta przerwa właśnie trwa.

0: Stay i YouTube na antenie Radia Centrum już za nami, a przed nami o godzinie 22 kolejna porcja informacji z Polski i ze świata.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Będzie mowa m.in. o przemycie żółwi i papug. Ten przemyt na Sycylii udaremniony. A co w Polsce? W Polsce rozpoczynają się żniwa kukurydzy. Polacy w tym roku przodują. Szczegóły za moment.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Ciepło i przyjemnie, od rana nawet sporo słońca. Jutro w ciągu dnia bez opadów, a na termometrach zobaczymy maksymalnie do 21 stopni. Kolejny dzień naprawdę bardzo przyjemnej aury.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Właśnie minęła
2: 22.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Wóz strażacki potrącił śmiertelnie kobietę na przejściu dla pieszych. Rozpoczynają się żniwa kukurydzy. Polacy w tym roku przodują. Przemyt żółwi i papug udaremniony na Sycylii miał być jednym z najwyższych w ostatnich latach. Agnieszka Trojanowska-Bis, 64-letnia kobieta, zginęła po tym, jak potrącił ją w Łodzi na przejściu dla pieszych wóz strażacki. Do wypadku doszło po południu w pobliżu jednostki ratowniczo-gaśniczej przy ulicy Zgierskiej. Według wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów, 22-letni kierujący wozem bojowym Państwowej Straży Pożarnej potrącił pieszą podczas skręcania w lewo. Nie ustąpił pierwszeństwa. Potrącona piesza zmarła na miejscu. Szczegóły i przyczyny wypadku ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora. Czas na kukurydziane żniwa. Kombajny wyjeżdżają w pola kukurydzy ziarnowej. Polska może okazać się jednym z głównych dostawców na rynek unijny, bo we Francji czy na Węgrzech, które do tej pory były liderami uprawy, wypaliła susza. Polscy rolnicy liczą więc na dobre zbiory, które choć częściowo pozwolą zniwelować dotychczasowe straty, mówi pan Mariusz z gospodarstwa w Browinie w Kujawsko-Pomorskim.
4: Wszyscy, co mają kukurydzę ziarnową, z nadzieją na nią patrzą, bo zanosi się na bardzo dobre plony, no i do tego bardzo przyzwoita cena w tym roku, zarówno za mokrą, jak i suchą. Więc tutaj ci, którzy mają kukurydzę, myślę, że trochę się odkują.
3: Ale według najnowszych raportów Komisji Europejskiej produkcja kukurydzy w całej Unii spadnie o 12% w porównaniu z ubiegłym sezonem. Ceny benzyny rosną nie przez Ormus, lecz Ukrainę i demokratów, powiedział dziś prezydent USA Donald Trump. Według amerykańskiego przywódcy za wzrost cen odpowiadają ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie oraz zamykanie rafinerii w Stanach USA rządzonych przez demokratów. Cena benzyny i oleju napędowego używanego intensywnie m.in. przez amerykańskich rolników i w transporcie kolejowym jest ważnym tematem przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Przed wybuchem wojny z Iranem średnia cena oleju napędowego w USA wynosiła $3.81 za galon. We wrześniu podskoczyła niemal dwukrotnie, po raz pierwszy przekraczając kwotę $6.50. Na Sycylii udaremniono przemyt 300 żółwi i 77 papug na Maltę. Ponad 70 z nich należy do gatunków chronionych. Zwierzęta odnaleziono stłoczone w pudełkach i kartonach w samochodzie w porcie Pozzallo na Sycylii. Zarzut przemytu usłyszał obywatel Malty. Zwierzęta zostały skonfiskowane i trafiły do specjalistycznej hodowli. To jedna z największych konfiskat tych chronionych zwierząt we Włoszech. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 zakończyła na drugim miejscu rywalizację w grupie E eliminacji Mistrzostw Europy po dzisiejszej porażce z Włochami 2-6. O tym, czy do przyszłorocznego turnieju Polska awansuje bezpośrednio, czy będzie musiała grać w barażach, zdecydują jutrzejsze rozstrzygnięcia grupy F. Do Euro 2027 w Serbii i Albanii zakwalifikują się zwycięzcy każdej z 9 z grup eliminacji. Najlepsza drużyna z drugich miejsc także otrzyma przepustkę do turnieju głównego. 8 pozostałych o awans powalczy w barażach. I tu szansa dla Polski. Obecnie nasz kraj w rankingu ekip z drugich lokat jest pierwszy, ale jutro może nas jeszcze wyprzedzić Grecja. Wszystko zależy od wyniku jej wyjazdowego spotkania z Irlandią Północną, a także od starcia prowadzących w grupie F Niemiec u siebie z Gruzją.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
2: Poza kilkoma żółtymi kartkami, nic w tym meczu ciekawego póki co się nie wydarzyło. Były szanse na bramkę, nawet bardzo, bardzo blisko było, ale 58 minuta i wciąż bezbramkowy remis. A tymczasem w głośnikach kobieta, no diabeł nie kobieta, Evil Woman i Electric Light Orchestra.

była taka mała podróż na południe Holandii, Rotterdam or anywhere. Za nami 11 minut teraz po godzinie 22. W głośnikach już Snowy White i Rajski Ptak, a w kolejce Kings of Leon.

bluesowej odsłonie The Doors, Jim Morrison, Carl's His Be My Window za nami, Klonat teraz już w głośnikach i Robin, będzie jeszcze Peter Gabriel, a o godzinie 22:30 kropla wieczności.

0: No i niestety, ale nie najlepsze wiadomości z Murawy mam dla was, jeśli chodzi o trwające spotkanie Bośnia-Hercegowina z Polską. 86. minuta, więc końcówka już tego spotkania. No i niestety, Bośnia strzela bramkę i prowadzi z Polską 1-0.
1: Kropla wieczności.
2: Tata tego chłopca przychodzi do... Moc do zmiany. Czasami myślimy sobie, że nic już się nie zmieni. Jest coś, co doskwiera nam od lat. Relacja, potrzeba, zranienie. I nigdy to się nie zmieni. Jezus schodzi z góry i napotyka tłum. Niektórzy z jego uczniów próbują wyrzucić demona z małego chłopca. Wygląda na to, że nie potrafią. Tata tego chłopca przychodzi do Jezusa i mówi: czy możesz coś zrobić? Wyobraź sobie, jak ten człowiek się czuł. Słyszał wcześniej o cudach Jezusa. Ale czy ten Jezus uczyni cud dla niego? Czy uczyni on cud dla ciebie? Dla mnie? Tamtego dnia Jezus wypędził tego demona. Chłopiec został uzdrowiony. Właściwie uderza mnie, że ani razu Jezus nie odmówił cudu komuś, kto przyszedł do niego z prośbą, z najmniejszą nawet wiarą. Ani razu. Ale przecież nic się już u mnie nie zmieni. On robi cuda dla innych ludzi, nie dla mnie. Ten Bóg, ten Jezus, on jest mocą do zmiany.
3: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

No i niestety Bośnia i Hercegowina wykorzystała ten rzut karny po interwencji VAR-u. Sędzia stwierdził, że karny im się należy i cytując klasyka, jasny gwint karny. No i w tym karnym gol padł w 83 minucie. Od tej chwili Bośnia i Hercegowina prowadzą z Polską 1-0. A ile pozostało do końca meczu? Właściwie już sekundy. Gdybym jeszcze tutaj chwilkę poopowiadał, to pewnie sędzia zagwiżdża i zakończy to spotkanie. Tak, to już są ostatnie sekundy. 3 minuty doliczonego czasu gry, jednak z 2 doliczonych minut 3 nam się zrobiły. No dobra, to ja powiem jeszcze, co zagramy w takim razie. Za moment już Led Zeppelin, Baby Come On Home. Będzie także Eric Clapton, będzie także Simply Red. No a o godzinie 23 będzie też kolejna porcja. Ostatnia już dzisiaj informacji z Polski i ze świata. No nie gwiżdżę ten sędzia, no ale w każdym razie szanse, że w tej ostatnich minutach, w ostatnich sekundach właściwie Polska odrobi na remis 1-1 raczej są minimalne.

Tak się stało, że w ostatnich chwilach jeszcze żółtą kartkę zarobiliśmy i sędzia doliczył jeszcze 7 minut w sumie do końca tego spotkania, więc jeszcze gra się toczy, jeszcze piłka w grze. Ale tak prawdę mówiąc, kończ pan wstydu oszczędź, bo tutaj raczej nic dobrego się już dla nas nie wydarzy. 8 doliczona minuta w tej chwili i prowadzenie Bośni 1-0, a w głośnikach Eric Clapton.

No i wreszcie ostatecznie to spotkanie się zakończyło. Trochę wstyd, trochę źle się dzieje. Po czterech kolejkach Ligi Narodów niemal szanse na bezpośredni awans. Co gorsza, baraże również nam uciekają. Nie najlepiej to wygląda na tę chwilę, jeśli chodzi o polską kadrę. No, ostatnio tak wysokie zwycięstwo dało nam pewne nadzieje, ale nie jest jednak tak dobrze, jakby się wydawało. My, wracając do muzyki, teraz gramy dalej Simply Red w głośnikach.

0: tego zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Ja za dziś serdecznie dziękuję. Damian Klimiński, do usłyszenia po godzinie 23. Ciąg dalszy muzyki będzie m.in. zaraz po 23. balu Pana Boga i zespół Korek. A teraz sprawdźmy prognozę pogody. Damian Klimiński, do jutra.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Pogoda na jutro.
0: Bez większych zmian w pogodzie. Wciąż ciepło, 21 stopni maksymalnie na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. Zachmurzenie niewielkie, słaby wiatr powieje z zachodu, bez opadów.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
0: 23.
3: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Alpinista z Polski nie żyje. Mężczyzna zginął w Szwajcarii. Kolejny alert o zagrożeniu i kolejne odwołanie w kilkanaście minut. Jak żyć z dzikami w mieście? Dobre praktyki podpowie Ministerstwo Klimatu, korzystając z doświadczeń Gdyni. Agnieszka Trojanowska-Bis, 42-letni Polak, zginął w szwajcarskich Alpach przy granicy z Włochami. Mężczyzna w czasie wspinaczki spadł z wysokości około 3400 metrów. Według włoskiej agencji Polak zginął w niedzielę podczas schodzenia ze szczytu Mont Plouhère, tuż przy granicy z włoską Doliną Aost. Drugi dziś alert dostali wieczorem mieszkańcy Lubelszczyzny. W wysłanych SMS-ach Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało mieszkańców w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Po kilkunastu minutach alert na terenie Lubelszczyzny odwołano. Obecnie nie ma zagrożenia na terenie naszego kraju. Dwóch ministrów spotkało się dziś na polsko-litewskim przejściu granicznym w Budzisku. To szefowie spraw wewnętrznych Polski i Litwy, którzy zapewniali, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia mówią jednym głosem, a rozmawiali o wyzwaniach migracyjnych i budowaniu odporności na zagrożenia hybrydowe, o czym Paweł Radzewicz.
5: Na granicy Unii Europejskiej i NATO trzeba codziennie reagować na zagrożenia.
6: Drony, rebelony, sabotaże.
5: Wyliczał litewski minister Martinas Katelinas. Szef polskiego MSWiA Marcin Kierwiński dokładał do tego wyzwania migracyjne, na które obecne rozwiązania nie odpowiadają.
7: Mamy wspólne zdanie w tym zakresie, że te rozwiązania, które zostały przyjęte w pakcie, są głęboko niewystarczające, że ten pakt wymaga rewizji.
5: Dlatego dla bezpieczeństwa wyrywkowe kontrole na polsko-litewskiej granicy pozostają.
4: Póki co, jak zapewnił minister, nie ma mowy o ich zaostrzaniu. Jak radzić sobie z dzikami w mieście bez ich uśmiercenia, podpowie wszystkim samorządom w Polsce Ministerstwo Klimatu. Trwające w resorcie prace aktywnie wspierać będzie Gdynia, która jako pierwsza opracowała obszerny raport dotyczący tego problemu. Tam, gdzie miasto styka się z lasem, obecności zwierząt nie da się uniknąć, ale można sprawić, że ludzie i dziki nie będą wchodzili sobie w drogę, mówi koordynatorka do spraw zwierząt w Gdyni Agata Grzegorz.
8: Chodzi nam o pewne zasady, do których będziemy się stosować w mieście, żeby konfliktów na linii człowiek-dzik było jak najmniej, bo do tego właśnie dążymy. Naszym celem nie jest ograniczenie populacji dzików w mieście do zera, ponieważ jest to niemożliwe.
4: Gdyńskie rekomendacje co do tego, jak edukować mieszkańców, jak zabezpieczać śmietniki, czy też które rośliny na miejskich rabatach dzików nie wabią, zostaną teraz przeskalowane na cały kraj. Miało go nie być, ale jednak odbędzie się w trochę innej formie. Pod nazwą Polskie Forum Designu w najbliższy czwartek w Łodzi rusza specjalna edycja Festiwalu Designu. To jedno z najważniejszych i najstarszych takich wydarzeń w naszym kraju. 20. edycja Łódź Design Festiwalu miała odbyć się w maju, ale została odwołana z powodów finansowych i organizacyjnych. Edycja specjalna, jubileuszowa, tym różni się od regularnej, że tematem przewodnim jest design lokalny i właśnie takie wzornictwo będzie można zobaczyć na wystawach, mówi organizator Michał Piernikowski.
9: To będą nie tylko takie tradycyjne techniki, jak kilimy, czy ceramika, szkło, ale też druk 3D, bo to taka trochę współczesna forma nowego rzemiosła.
4: Główne wydarzenia zaplanowane są od czwartku do soboty na łódzkim osiedlu pod nazwą Fuzja, ale jedną z wystaw można oglądać tam już od dziś.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.